trząsł się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i lekko plaster. Ej, posłowie,

zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Róbmy konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: A na zegarze Polskiego Radia Kierowców już 6. Ależ dobrze kończy się ten numer. A no właśnie. Zegar to jest jedno, a informacje pogodowe to drugie. No i wartości na termometrach. Jestem zaskoczony. Na zachodzie kraju, na przykład w Słubicach, mamy 19 stopni według termometrów IMGW. Niezły wynik. Polska dzisiaj na razie jeszcze o poranku podzielona na dwie strefy. Te zdecydowanie, nawet można powiedzieć gorącą, jak na tak wczesną porę, czyli właśnie zachód, a wschód, no, trochę chłodniejszy. Mamy 8 stopni w Kielcach i 8 stopni w Zamościu. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo, ale to bardzo dobrze. Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami ono tylko może dzisiaj wzrastać do dużego. Miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum. Delikatne przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze. Ale za to wartości na termometrze pójdą w górę i to naprawdę nieźle. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat. Około 24 zobaczymy na termometrach w wschodniej części kraju i w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Chłodniej będzie miejscami tylko nad samym morzem, około 18 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty do 60 km na godzinę. Ciśnienie też idealne, bo w Warszawie w południe będzie wynosiło 1006 hektopaskali, no i raczej dzisiaj przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

tak sobie myślę, że pogodowo to dzisiaj po prostu fantastycznie. A jak drogowo? No to pewnie za chwilę wy mnie o tym poinformujecie. Co tam u was dzisiaj na trasie słychać? Jak wam zaczyna się ten czwartek, 18 dzień czerwca? Można pisać, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz, oczywiście. Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6 PRK, Polskie Radio Kierowców. No proszę, proszę, ile wiadomości w aplikacji. Bardzo dziękuję. Witajcie, właśnie ruszyliśmy na szybki urlop z Nowego Tomyśla do Kudowy Zdrój. Pogoda na razie dopisuje, jest 16 stopni. Tomek, Kasia i Maciej z Wesołej Skody. No jak taka ekipa, no dobrze, ta Skoda to musi po prostu, aż ona się rwie do jazdy.
1: Aż ciekawy jestem, jaka to Skoda.
0: Właśnie, to dajcie znać, jaką Skodą jedziecie. Która Skoda jest tą Skodą najbardziej wesołą ze wszystkich Skód? Jakby nie patrzeć, no Skody raczej są takie smutnawe z natury, ale...
1: Oj, nie powiedziałbym. Patrząc na te samochody, którymi jeżdżą przedstawiciele handlowi, to takie agresywne Skody.
0: No tak. Ale raczej nie wesołe, tylko agresywne. A tutaj proszę bardzo, taka odmiana. Patryk Bydliński.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będzie przyglądał się tej drogowej sytuacji i będzie was na bieżąco co 20 minut informował o tym, co przed wami. Zanim dotrzecie do utrudnienia, to może da się jakoś je ominąć, objechać. Tym też się właśnie zajmujemy. No dobra, to co dzisiaj się o poranku dzieje na drogach, posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście dzieje się niewiele. Mamy informacje o zakończonych problemach na ekspresowej piątce między Rawiczem a Bojanowem i na trasie 24 Pniewy-Międzychód. Ale uwaga na A1, bo drogowcy pracują przy naprawie dylatacji na estakadzie autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek. W kierunku Katowic zajęty jest pas awaryjny i pas prawy. Zatem jedziemy

0: tylko pasem lewym i mamy limit prędkości do 80 km na godzinę. Ten etap prac zakończy się jutro po południu, ale to jeszcze nie koniec. Co prawda przez weekend kierowcy skorzystają z całej szerokości jezdni, ale podobne prace jak w tym tygodniu będą trwały między Kutnem a Piątkiem w tygodniu kolejnym. Tym razem będą prowadzone na lewym pasie i też czeka nas limit prędkości do 80 km na godzinę, a także zwężenie. Poza tym korki już o poranku, między innymi to jest dojazd do Krakowa przez Libertów, końcowy odcinek Zakopianki. To także Warszawa, przede wszystkim trasa S8 na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim, ale także siódemka, którą do stolicy dojeżdżamy od Nowego Dworu Mazowieckiego. Najpierw Czosnów, potem Dziekanów Leśny, no i wreszcie Łomianki. To są te miejsca newralgiczne, gdzie już nam się zakorkowało. A gdybyście z Warszawy kierowali się do Białegostoku na przykład drogą S8, to uwaga na korek. Ten utworzył się pod Radzyminem właśnie na S8 w kierunku Białegostoku. Dobra sytuacja pod Trójmiastem, jeszcze bez korków, zarówno na S6, jak i S7, ale też na 91. Dobra sytuacja raczej na A2 w okolicach Poznania, zwłaszcza gdzie czasami potrafi się zakorkować. Teraz jest płynnie, 11, dojazd do Poznania też powinien być bez zatorów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ale niestety coś tak czuję, że za 20 minut ta sytuacja będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. No ale oczywiście o tym poinformuje was PRK, Polskie Radio Kierowców. A za chwilę wrócę do waszych wiadomości. Co tam u was dzisiaj na trasie? Czekam na wiadomości te tekstowe i te głosowe.

0: To zdradzę wam naszą reakcję sprzed chwili, bo czytamy wiadomości od was w naszej aplikacji. No i jest wiadomość od Bartłomieja, który pisze: aktualizacja A1, okolice Grudziądza, zaczyna padać deszcz. I dokładnie w tym samym momencie byliśmy, ale jak to, jak, gdzie pada, jaki deszcz?
1: Tak było, no, tuż przed momentem.
0: No i od razu rzuciłem się na mapy pogodowe, żeby to zweryfikować i sprawdzić. No faktycznie, ale to nie jest jakiś deszcz, tylko taki opad maleńki. To naprawdę trochę popada i przestanie. Więc w ogóle bym się tym specjalnie nie przejmował. Zwłaszcza, że te przelotne, niewielkie opady deszczu mogą występować dzisiaj na Warmii i na Mazurach chociażby. Mogą występować właśnie na Pomorzu, w okolicach Trójmiasta. No, ale one dość szybko przesuwają się na wschód, więc raczej nie powinniśmy mieć jakiegoś specjalnie deszczowego dnia. Natomiast zdecydowanie będzie to ciepły dzień, bo przypominam, że nawet dzisiaj na zachodzie do 27 stopni. Pogodowo i drogowo czekamy na informacje, czekamy na raporty, a teraz zdecydowanie drogowo. Czy sytuacja się zmieniła przez te zaledwie 15-20 minut?
1: No oj, chyba odrobinkę tak.
0: A właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale na szczęście mogę od razu uspokoić się, bo nie mamy informacji o wypadkach czy kolizjach. Mamy natomiast informacje o korkach. Ponad 4-kilometrowy zator pojawił się na S8 w okolicach Radzymina, między Warszawą a Wyszkowem. Tłoczą się pojazdy w kierunku Białegostoku. Korek mamy też w okolicach Marek, ale w drugą stronę, czyli w kierunku centrum Warszawy. Tutaj hamujemy przed Głębocką, no a w wyraźnym zatorze jedzie się od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. Dojazd do Krakowa również utrudniony, to przez Libertów. Siódemka, czyli końcowy fragment Zakopianki. To tam trzeba zwolnić. Gdybyście dojeżdżali przez Skawinę 44, też będzie wolniej. No i wolniej zrobiło się na wysokości Nowej Huty, niedaleko kombinatu, na S7 w samym Krakowie. Mamy także spowolnienia, na przykład na trasie w Wielkopolskiem. Droga 32, Grodzisk Wielkopolski Granowo. Na szerzej patrząc, trasa, którą dojeżdżamy do węzła, który nas łączy z S5 i możemy dalej jechać na przykład do Poznania. Inne dojazdy do stolicy Wielkopolski raczej bez większych kłopotów. Małe spowolnienie przed Tarnowem Podgórnym na trasie od Pniew, czyli na 92, a na 11, no niestety było dobrze, ale jak tak przybliżymy, to widać, że korek też się pojawił. Okolice Środy Wielkopolskiej, czyli dojazd od strony Jarocina. Tutaj niestety już samochodów przybywa. No i przypominamy, że drogowcy pracują przy naprawie dylatacji na A1. Trzeba będzie zatem zwolnić między Kutnem a Piątkiem. Ze względu na ostrożność po pierwsze, a po drugie ze względu na to, że jest limit prędkości do 80 km na godzinę. I te prace mają trwać do jutra, na po weekendzie kolejne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zbieramy te informacje od was, pogodowe i drogowe. Czy u kogoś jeszcze dzisiaj pada, u kogoś jakieś spowolnienia, korki, no ale przede wszystkim jak zaczyna się wasz dzień? Można i tekstowo, można i głosowo, można także telefonicznie informować o tym, co dzieje się na drodze. 22 513 11 11. U kogo piękne słońce, a u kogo niestety niebo. Na razie jeszcze o poranku szczelnie przykryte chmurami. No to zbieramy te informacje, chociażby dla innych kierujących.

0: No to mamy jeszcze 19 minut do godziny 7. Dzisiaj nasi słuchacze Tomek, Kasia, Maciej napisali z wesołej zgody, że ruszyli na krótki urlop. No i tak się zastanawialiśmy z Patrykiem, która ze skód będzie skodą wesołą. Ale oczywiście nie o model przecież chodzi, tylko o ludzi przede wszystkim. Ludzie są najważniejsi. To tak samo jak z tym, dokąd jedziemy. Nie miejsce się liczy, tylko ludzie się liczą, z którymi podróżujemy. Ale a propos modelu, czy też modeli skód, no to nasz słuchacz napisał, Przemek, oczywiście, że szczęśliwe auto to musi być Skoda Felicia. Młodzi pewnie tego nie pamiętają, młodzi nie znają. Przemek z pasjonującej Toyoty. O, proszę bardzo. No dobrze, fajnie, to jest dobry kierunek. Czyli mamy tak, wesołą Skodę i pasjonującą Toyotę. No to jakimi samochodami jeszcze jedziecie? Jak można byłoby je określić? Jakie cechy można byłoby im przypisać? Jest pasjonująca Toyota, wesoła Skoda. No, zaczyna się całkiem nieźle. Kto jeszcze? Jakim samochodem jedziecie? No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mamy jeszcze aktualizację informacji.
1: No i mała edycja danych z S6, czyli zbliżamy się do węzła Łostowice. No i niestety na lewym pasie zdarzyła się jakaś awaria. Pan rozkłada właśnie trójkąt, więc spodziewać się, drodzy koledzy i koleżanki, jakiegoś zwolnienia. Pozdrawiam, Pomorsko. No i niech będzie, że ten Gdańsk zaczyna się przejaśniać.
0: No musi, no nie ma innej opcji. Dobrze, mamy wesołą Skodę, pasjonującą Toyotę. Jakim samochodem wy dzisiaj jedziecie? Czekam w aplikacji.

0: cierpliwy Duster. O, to ładne, cierpliwy Duster. Podoba mi się. Bo mamy wesołą Skodę, cierpliwy Duster już się pojawił. Pojawiła się także pasjonująca Toyota. No i ja myślę, że mógłbym swój samochód określić jako spokojne Volvo.
1: Mhm. Myślę, prawda? Że mój też jest spokojny.
0: Tak, to się nawet klei.
1: Jedna marka i druga myślę, że do tych spokojnych należą. Nie kojarzą się z szybką jazdą.
0: Tak, więc cechy charakteru, które dzisiaj przypisujemy naszym samochodom. Nasza wesoła Skodzianka, a widzisz i wyszło, już wiemy co to za model. To model znany jako Fabinka. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego dla was. No to dobra, to już wiemy, że wesoła Skoda to Fabinka. A jakim wy samochodem dzisiaj podążacie do pracy? Albo niestety, co gorsza, utknęliście w korku. Gdzie ten korek? No to o tym już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To ja dla odmiany powiem, gdzie korków raczej nie musimy się spodziewać, przynajmniej nie za dużych. Na A4 w okolicach Krakowa raczej bez większych przestojów, chociaż na wysokości Tyńca małe spowolnienie w kierunku Katowic jest możliwe. Dojazd do Krakowa przez Libertów i przez Skawinę, czyli zarówno 7, jak i 44, no to są trasy, które niestety się korkują. Poza tym w Śląskiem przybywa samochodów na S86, czyli na ekspresówce, którą jedziemy z Sosnowca do Katowic. Krajowa 86, wyjazd z Tychów do Katowic, no i tu też niestety musimy zwolnić. A jakby tego było mało, to w Wielkopolskie hamujemy dojeżdżając do S5 od Grodziska Wielkopolskiego. To jest miejscowość Granowo i 32. Dojazd do Poznania przez Tarnowo Podgórne od Pniew, 92 również niestety nie do końca płynny. A poza tym korki mamy w Warszawie. To jest m.in. tamtejszy odcinek drogi S8 na zachód, głównie na moście Grota Raweckiego, ale i przed nim, na wysokości węzła Łabiszyńska też tłoczno. Wjazd przez Łomianki od północy też zatłoczony, no i trasa niestety z Warszawy do Wyszkowa dosyć wyraźnie zakorkowana, czyli S8 pod Radzyminem. Tam korek o długości ponad 4 km w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: To na zegarze już prawie siódma. Dzień dobry, pisze Monika z Mandarynki. Czwartek przywitał mnie dziurawą oponą. Podziękujcie proszę jeszcze raz mojemu ukochanemu mężowi. Raz, dwa rozwiązał problem i ruszam do pracy. No to dobrze. Monika z Mandarynki aktualnie z Kosiarki. Dobrze, jest mąż, prawda? On to zawsze wszystko ogarnie. No to wielkie brawo dla niego. Fantastycznie. Pytam was jeszcze o te samochody. No właśnie, czyli przypisujemy jakieś cechy charakteru do naszych samochodów. Nudne Volvo się pojawiło. No ja się trochę z tym zgodzę, faktycznie. W wielu przypadkach można byłoby użyć tego określenia, ale z drugiej strony bardziej chyba pasuje spokojne Volvo albo dostojne Volvo. No na pewno bezpieczne Volvo. Co jeszcze? Jakimi samochodami, jakie cechy charakteru można byłoby do nich przypisać? Proszę bardzo, w aplikacji czekam, a wy pewnie czekacie na prognozę pogody. Optymistyczna, dobra. 20 stopni mamy już teraz w Słubicach na zachodzie. Dzisiaj zachód zdecydowanie cieplejszy niż wschód, a na wschodzie, a tak naprawdę na południowym wschodzie, w Lesku, około 8-9 stopni. A w ciągu dnia...
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo przyjemnie. Zachmurzenie umiarkowane dzisiaj, więc słońce będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Okresami to zachmurzenie może wzrastać do dużego. Miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum delikatne przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. Już zgłaszaliście, że w okolicach Grudziądza trochę popadało. W okolicach Trójmiasta również. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze, ale za to rozpieszczać nas będą wartości na termometrze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat około 24 stopni na wschodzie i w centrum do 27 na zachodzie, chłodniej miejscami tylko nad samym morzem około 18 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany. No w czasie burz oczywiście powieje trochę silniej, 60 km na godzinę i ciśnienie też bardzo przyjemne. 1006 hektopaskali w południe będzie na barometrach w Warszawie i raczej dzisiaj to ciśnienie zmieniać się nie będzie. I bardzo dobrze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No my oczywiście gramy, mamy już 2 minuty po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców, prowadzimy was do celu. Dokąd dzisiaj jedziemy, jakim samochodem i jakie cechy charakteru można byłoby mu przypisać? Czy nudne, czy uśmiechnięte, czy radosne, czy szczęśliwe, czy komfortowe? Dajcie czadu w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców. A w tej godzinie damy czadu na pewno z tablicami rejestracyjnymi. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia będą i też 3 nagrody do zdobycia, ale o szczegółach za kilka minut. Kuba Marcinowicz. I oczywiście, jak zwykle o poranku, dzień dobry!

0: To ciekawi jesteśmy, za kierownicą jakiego auta dzisiaj jesteście. Alicja pisze: Chevrolet Impala, piękny, majestatyczny, wygodny i szybki. Z samego rana pędzi jak zły, dokładnie tak jak jego właściciel, czyli ja za kierownicą.
1: Ach, ciekawy jestem, czy to jest 59. Wow. rocznik, wow. czy coś nowszego.
0: No, to poprosimy Alicję o zdjęcie tego Chevroleta. No to jest naprawdę auto, no, naprawdę przegrube.
1: No tu nie ma komentarza.
0: No nie, nie,
1: nie ma co dodawać.
0: To brakuje słów w ogóle, tylko ochy i achy. Czym jeszcze?
2: Ja tam jadę dzisiaj godnym Tucsonem. Dumny, poważny, stabilny. Serdecznie pozdrawiam z samiuszkich Tater. Hej, Grzegorz z Tucsona.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A propos Tucsona, to jeszcze gdzieś tutaj w aplikacji pojawiła się, o właśnie, Tapczan Tucson. Serdecznie pozdrawia Michał. No, no dobra, niech będzie i Tapczan. Czy coś jeszcze?
3: Dobre rano, Wartosz z tej strony. No ja jadę sobie marnym autem niemieckim, czyli MAN. Taki wół roboczy. A, takie to widzą, taki osiołek. Pozdrawiam.
0: Marne auto niemieckie? Nie wiedziałem, że tak można rozszyfrować ten skrót. Nieźle. Czym dzisiaj podróżujecie? Jakie cechy charakteru można byłoby przypisać waszym samochodom? 11 minut po godzinie 7, no już prawie 12, więc pędzimy z informacjami drogowymi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowy raport zaczynamy od obwodnicy Płońska, czyli trasy S7 na odcinku Gdańsk-Warszawa. Samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i zablokował prawy pas w kierunku stolicy. Na A4 tymczasem małe spowolnienie między Skawiną a Tyńcem w kierunku Katowic. Korek mamy na wjeździe do Krakowa przez Skawinę drogą 44, czy też na dojeździe od południa do Krakowa na Zakopiance w Libertowie, czyli na końcowym odcinku tej trasy. Mamy także ponad 4-kilometrowy korek na S8 w okolicach Radzymina. Tutaj między Warszawą a Wyszkowem tłoczą się pojazdy w kierunku Białegostoku. Hamujemy też na stołecznym odcinku drogi S8, zwłaszcza między Łabiszyńską a Marymontem. Poza tym wjazd przez Łomianki od północy, wyjazd na północ od Warszawy przez Dziekanów Leśny w kierunku m.in. Trójmiasta. To są te trasy, które się o tej porze korkują. Piaseczno, 79, tu też nie do końca płynnie. No a w Wielkopolskie zwalniamy na przykład na trasie Grodzisk Wielkopolski-Granowo na drodze 32, czy też na trasie 92 przed Tarnowem Podgórnym, dojeżdżając do Poznania od strony Pniew. No i jeszcze przypomnienie, bo drogowcy pracują na A1 między Kutnem na Piątkiem. W kierunku Katowic zajęty jest pas awaryjny i pas prawy, ale mamy też limit prędkości i zwalniamy do 80 km na godzinę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Jakimi samochodami dzisiaj jedziecie do pracy, proszę, proszę, a ja elegancką Renią, uśmiechem Paryża, pędzę na wybrzeże. Taką wiadomość przed chwilą dostałem w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No, a nie się dzisiaj rano bawicie, dobrze. Dostaliśmy także zdjęcie, a to ten Chevrolet Impala, a to 10. generacja, już myśleliśmy, że to jest ten stary Chevrolet Impala, ten absolutnie klasyczny, ale nowy też wygląda całkiem ładnie. Nowy, no 2015 rocznik, a wcale nie nowy, a wygląda jak nowy. To akurat był komplement dla tego samochodu, zdecydowanie i dla właściciela. Również. No dobrze, jakim samochodem jeszcze?
1: Witam szanowną redakcję. Ja dzisiaj podróżuję z Kalisza do Warszawy powściągliwym Hyundai i30. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: No coś w tym jest, faktycznie ta i30 taka powściągliwa. Ładna cecha charakteru dla tego samochodu. No dobrze, ale teraz do tablic rejestracyjnych, bo ja już widzę w aplikacji propozycje tych tablic, między innymi od ekipy z Krakowa, ale gdzieś jeszcze, o jest tutaj od Bartłomieja, o dobre, o trudne, z końcówką WA, fajnie, i zmienia się tylko pierwsza litera. Lubię takie zabawy. No dobrze, trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, jak zwykle po godzinie 7. Zabawa polega na tym, że ja podaję wam dwie litery albo trzy litery, a wasze zadanie polega na tym, żeby wytypować, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który urząd wydał daną tablicę rejestracyjną. Trzy tablice, trzy punkty, a za te trzy punkty oczywiście trzy nagrody i owacja na stojąco, która robi dzień, i talon na pozdrowienia, który może zrobić komuś dzień, i dodatkowo jeszcze dla was gadżety Polskiego Radia Kierowców. Moim zdaniem nie stoi nic na przeszkodzie, a przynajmniej taką mam nadzieję, żeby do mnie zadzwonić. 22 139 29 29. Czekam na wasze telefony. Kto pierwszy, ten oczywiście lepszy. Tutaj zasada najstarsza na świecie działa. 22 139 29 29. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witam.
0: Jak masz na imię? Piotr, dobrze usłyszałem? Piotr. No dobrze, to wiemy, że Piotrek dzisiaj będzie grał w naszej zabawie z tablicami rejestracyjnymi. Piotrek, zostań jeszcze chwileczkę ze mną, nie rozłączaj się, za chwilę zbierzemy twoje dane, żeby można było później wysłać ci nagrody. A, bo zapomniałem dodać, że w tym konkursie absolutnie nie ma przegranych.

0: To mamy 30 minut po godzinie 7. Jakimi samochodami dzisiaj podążacie? My taka poranna zabawa, czyli przypisujemy cechy charakteru poszczególnym samochodom.
1: Witam, tu Marcin z MG, pierwsza generacja. Ja właśnie kieruję się w stronę Torunia na serwis na wymianę oleju. Pozdrawiam.
0: No i proszę bardzo, pięknie, ale tutaj by zabrakło cechy charakteru dla tego MG. MG. Jakiś pomysł? Jakaś sugestia?
2: No właśnie nie wiem, jakie jest MG. Z Wielką Brytanią dawniej, ale to już teraz nie.
0: Już teraz kompletnie nie. No, takie chyba uniwersalne, ciekawe auto. Na pewno dobrze się sprzedające i bardzo popularne na polskich drogach, a jak się okazuje, dodatkowo jeszcze się sprawdza, jak tylko serwis olejowy, no to nic, tylko pozazdrościć. 29 minut jeszcze do godziny 8, jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wyruszamy na S8, która zakorkowała się bardzo wyraźnie pod Radzyminem. Przynajmniej 4 km zatoru mamy w kierunku Wyszkowa na trasie od strony Warszawy. A w samej Warszawie no też nie do końca płynnie na S8C. Tutaj tłuczymy się w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi czy też Poznania, między Łabiszyńską a węzłem przy Wisłostradzie zwłaszcza, czyli most Grotoroweckiego też po drodze nam zakorkował się. Jeżeli chodzi o dojazdy do Warszawy, to na przykład ten przez Łomianki od północy, czy też ten od zachodu przez Ożarów Mazowiecki, ale też dojazd od południa przez Piaseczno zakorkowany. Gdybyście chcieli wyjechać z Warszawy i jechali na przykład siódemką przez Dziekanów Leśny, to też nie będzie łatwo. Na obwodnicy Płońska samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i tutaj zablokowany jest pas prawy w kierunku stolicy i mówimy w tym przypadku o S7. Na A4 między Skawiną a Tyńcem spowolnienie w kierunku Katowic. Mamy korek na wjeździe do Krakowa przez Skawinę, czyli na 44, ale taki niewielki. No i niewielki zator w Libertowie na wjeździe przez Zakopiankę do Krakowa. Mamy spowolnienia również w Śląskiem, tłoczno między Katowicami a Mikołowem na wysokości Ligoty w obie strony na 80C1. Tłoczą się też pojazdy wyjeżdżające z Tychów do Katowic. To jest oczywiście Krajowa 86.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my gramy już za chwileczkę, już za momencik. 3 tablice rejestracyjne przygotowane. Oczywiście wy jesteście autorami tych tablic, ale dzisiaj z tymi tablicami już za kilka minut zmierzy się Piotrek.

0: a ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Polskie Radio Kierowców, PRK. Spokojnej drogi.

0: 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. Polskie Radio Kierowców i 3 tablice rejestracyjne. Dobra, jesteśmy zwarci i gotowi. Czy Piotrek jest z nami? Halo Piotrek.
1: Witam, witam.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam twój dzień? Opowiadaj, co u ciebie ciekawego dzisiaj?
1: Ogólnie dobrze. Jadę do Dudki.
0: Tak. I co tam będziesz robił? Opowiadaj.
1: Wrócę towar i będę wracał.
0: A, czyli raz tak, dobrze, czyli klasyka.
2: Czyli służbowo.
0: Tak jest,
2: rozładunek. 19 podejrzewam, skoro do Dukli.
0: A będziesz wracał na pusto, czy na czysto, czy na pełno?
1: A, pusto.
0: O, to dobrze, dzisiaj wiatru nie ma. Słuchaj, 3 tablice rejestracyjne i tak się jakoś złożyło, że mam wrażenie, że chyba ten zestaw trudniejszy dzisiaj dominuje w propozycjach naszych słuchaczy, czyli 3 litery. Zadowolony, czy to trochę będziesz kręcił nosem?
1: Zadowolony.
0: Dobra,
1: a jak nie, to pomożecie.
0: No dobra, no oczywiście, że tak, od tego jesteśmy, przecież zawsze bardzo chętnie pomożemy. Dobra, Patryk, ty pierwszy, przodem?
2: Bardzo chętnie.
0: No to proszę,
2: w takim razie propozycja od naszego słuchacza Nowisia. Mm-hmm. To jest troszeczkę myląca tablica.
0: Dawaj.
2: TLW.
0: TLW. TLW dla ciebie, na dobry początek.
1: To będzie powiat

0: Ostrowski.
1: No brawo.
2: Patrz. Dlaczego myląca?
1: Jak
2: wytłumaczmy.
1: Zgadł. A myląca dlatego, że ona jest tablicą z literówką, bo powinno być TWL, skoro Włoszczowa, no to WL jako Włoszczowa, a LW, no to bardziej jak fale długi, a nie jak Włoszczowa.
2: Raczej.
1: Tam po prostu nastąpiła pewna literówka, już wydano te tablice i nie można było ich zmienić. Już nie można było innych wersji tej tablicy
2: Zastanawiam
1: wydać.
2: Się, jak to jest możliwe, że na klawiaturze można pomylić L z W. To są bardzo rozstrzelone literki, no ale
1: czeski
2: jednak.
1: Czeski błąd, no, gdzie no po prostu nie w tej kolejności ci się wciskają.
2: Otóż to. No dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Kolejna propozycja, tym razem od Dominika i od Szymona dla ciebie. WKZ. WKZ.
0: To będzie mazowieckie.
2: Dobrze.
0: Kozienice.
2: Tak jest! Dwa punkty zdobyte. No to idzie po prostu jak błyskawica dzisiaj, Piotrek. No to ostatnia, trzecia tablica.
1: I to będzie propozycja od Bartłomieja. Mhm. PWA. Paweł, Wanda, Adam.
2: PWA.
0: To będzie Wielkopolskie. Mhm. I powiat Wągrowiecki.
1: No brawo.
2: A, proszę.
1: Ja podpowiadać, że tam jest skrzyżowanie bardzo charakterystyczne i tam nie krzyżują się wcale drogi, tam krzyżują się dwie rzeki, Wełna i Nielba, i to stąd między innymi słynie Wągrowiec.
2: No i pięknie, słuchaj, trzy punkty zdobyte, więc trzy nagrody się należą. Zaczynamy oczywiście od naszej uśmiechniętej, radosnej, wypoczętej, wyspanej publiczności. Proszę bardzo. Ta owacja na stojąco, specjalnie z dedykacją dla ciebie. Dla ciebie także talon na pozdrowienia. Możesz pozdrawiać kogo tylko chcesz. Proszę bardzo, Piotrek.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych za kółkiem i nie za kółkiem, i żebyśmy wszyscy dotrwali do weekendu, bo ma być palny.
2: No, weekend zapowiada się fantastycznie. Motocyklowo, nie motocyklowo, podróżniczo, samochodem, jak chcesz, to tego ci właśnie życzę, albo wypoczywaj, nic nie rób. Leż sobie, grilluj i miło spędzaj czas. Do ciebie jeszcze wędrują gadżety Polskiego Radia Kierowców, no i taki zestaw nagród, proszę bardzo. O, dla ciebie.
0: Dzięki, super.
2: Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej podróży, no i jak już powiedziałeś, to fantastycznego weekendu ci życzymy.
0: Wzajemnie. Do usłyszenia.

0: Ależ klimat, co? No fajnie, fajnie.
1: No, tak, no milenialsi muszą tutaj przyznać, że rzeczywiście są
0: podobało się
1: czasy.
0: Podobało się. Daj dobrze chwilę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz 10 minut do godziny 8.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No teraz mniej przyjemnie, no bo korki nam towarzyszą o poranku, na przykład na wysokości Radzymina. 4-kilometrowy zator na S8 w kierunku Wyszkowa, na trasie, która prowadzi od strony Warszawy. W samej Warszawie też tłoczno na S8, tutaj zwłaszcza w kierunku zachodnim bardzo wyraźnie zwalniamy. Od zjazdu na Łabiszyńską do okolic węzła łączącego S8 z Wisłostradą. Mamy też spowolnienia na dojeździe od zachodu do Warszawy przez Błonie i Ożarów Mazowiecki. To jest 92, no i właśnie najpierw przed Błoniem, potem przed Ożarowem bardzo wyraźnie trzeba zwolnić. W Wielkopolskim tymczasem na wysokości Tarnowa Podgórnego większy ruch w kierunku Poznania, trasa od Pniew do stolicy województwa. Między Grodziskiem Wielkopolskim a Granowem też ruch delikatnie zwalnia, to jest 32, czyli trasa, która od Grodziska prowadzi m.in. do Stęszewa i do węzła z ekspresową piątką. W województwie śląskim spory ruch pojazdów na A4. Tłoczno na wysokości Katowic i to niestety w obie strony. Tłok mamy też na 81, która łączy Katowice z Mikołowem. Zwłaszcza na wysokości Ligoty można odczuć te problemy z płynną jazdą. Trasa Stychów do Katowic, 86, na wylocie Stychów praktycznie już mamy korek. No i S7, okolice Płońska na obwodnicy, na trasie w kierunku Warszawy osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Skutek to blokada prawego pasa do stolicy właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: coraz cieplej i coraz wyższe wartości na termometrach w całej Polsce. No to już teraz na przykład mamy 20 stopni w Zielonej Górze, 10 stopni w Lesku, natomiast w Polsce centralnej już spokojnie nawet zobaczymy także 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie umiarkowane i nawet jeśli ktoś miał taki piękny, słoneczny poranek, to w wielu miejscach już niestety te chmury się pojawiły. Okresami to zachmurzenie dzisiaj będzie wzrastać do

0: dużego. Miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum będą pojawiały się przelotne niewielkie opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze. Ale za to ciepło i to nawet bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat około 24 na wschodzie i w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Chłodniej miejscami tylko nad morzem około 18. To jest zapowiedź tego, co będzie działo się w najbliższych dniach. Jutro jeszcze cieplej podkręcamy, w sobotę jeszcze cieplej, nawet do 35 stopni, czyli upały, a upały zaznaczamy dopiero od 30 w górę. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie bardzo przyzwoite, w Warszawie w południe 1006 hektopaskali, no i raczej przewiduje się dzisiaj stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już minuta po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Jak wam się dzisiaj podróżuje? Dokąd dzisiaj jedziecie? No i oczywiście także przypominam, że dzisiaj także po godzinie 9 pojawi się Grzegorz Duda i jego motoryzacyjne porady. A ja z wami do godziny 10. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: No, proszę bardzo, ciekawe, gdzie to ciepło. Pojawiła się taka wiadomość w Słupsku. Już pada i 14 stopni. Pozdrawia Adam ze Słupska. No i to by się zgadzało. 14 stopni pokazują termometry IMGW właśnie w Słupsku. No i widzę na mapach satelitarnych, że tam jakieś przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. Ale dzisiaj w Słupsku dobijemy spokojnie do 20, więc chwilę cierpliwości i nadrobimy te zaległości. Proszę się nie stresować i proszę się nie denerwować. 10 minut po godzinie 8. Informacje drogowe dla wszystkich podróżujących.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się A4 w Katowicach. Tłoczno w kierunku zachodnim.

0: Nim i tutaj zwalniamy od węzła Murckowska do węzła Mikołowska. Ale też trasa na wschód zatłoczona, czyli ta jezdnia, którą jedziemy do Krakowa. Już za Rudą Śląską trzeba zwolnić, a potem wyraźniejsze korki czekają Was między Chorzowem a Mikołowską. W Śląskiem tłoczno też na 80C1 między Katowicami a Mikołowem i tu zwalniamy w obie strony na wysokości Ligoty. Mamy także problemy na S7, dojeżdżając do Warszawy od strony Płońska na Podkacie zwężenie. Samochód osobowy najechał tam na bariery energochłonne i przez to prawy pas w kierunku stolicy jest zablokowany. Uwaga też na S8. Tłoczno na wysokości Radzymina między Warszawą a Wyszkowem. Ponad 4 km zatoru. Jeżeli chodzi o stołeczny odcinek drogi S8, to też nie jest o tej porze łatwo. Od okolic węzła Łabiszyńska do okolic Marymontu mamy bardzo wyraźny korek. Gdybyście jechali w kierunku Białegostoku, to w Warszawie też zwolnimy między innymi na wysokości Alei Prymasa Tysiąclecia. Wjazd i wyjazd przez Łomianki i Dziekanów Leśny też z korkiem. No i jeżeli chodzi o dojazd przez Janki i Raszyn S8, to także nie do końca jest płynnie. Coraz więcej aut także na A1. Zwalniamy przed bramkami w okolicach Torunia. To jest Nowa Wieś i trasa, którą jedziemy m.in. do Gdańska. Pod Poznaniem nie do końca płynnie na wysokości Tarnowa Podgórnego. 92 tutaj się przytyka. No i przytyka się także cały czas w Granowie. 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

A ja zawsze wierzę, że jesteście najlepszymi kierowcami i udowadniacie to każdego dnia, jeżdżąc zgodnie z przepisami, spokojnie, bezpiecznie, dojeżdżając do celu. 20 minut po godzinie 8. Dużo w tym tygodniu, na przykład w poniedziałek, mówiliśmy o mandatach, karach, czyli co trzeba zrobić, żeby

na drogach było jeszcze bezpieczniej. Mówiliśmy o tym, jakie mandaty powinniśmy wlepiać kierowcom, na przykład do godziny 9, ale pójdźmy o krok dalej. Tak sobie pomyślałem, że nie mandatami powinniśmy się kierować i to nie mandaty powinny sprawiać, że jesteśmy dobrymi kierowcami, jeździmy zgodnie z przepisami. To odwróćmy to, czyli nagrody. Czyli co powinno być nagrodą dla kierowców za bezpieczną, dobrą, zgodną z przepisami jazdę. Czyli jakie powinniśmy dostawać profity z tego tytułu, że jeździmy zgodnie z przepisami. Nie mamy żadnych punktów karnych, nikt się do nas nie może przyczepić, jesteśmy mili, uprzejmi, kulturalni, a dodatkowo jeszcze empatyczni na drodze. No, wywrotowa teoria, prawda? Ale może by to poskutkowało. No więc czekam na te propozycje nagród. Wiadomo, że zbierasz punkty, wybierasz nagrody, więc może idźmy tą drogą, czyli na przykład darmowe paliwo na stacji benzynowej, albo przynajmniej taki bon na darmowe paliwo, czyli przez miesiąc jeździmy super zgodnie z przepisami, no i później dostajemy darmowy bak. Fajne? No moim zdaniem rewelacja. Ja bym jeździł, znaczy i tak jeżdżę, ale dobra, to jeszcze bardziej by mnie to motywowało do tego, żeby jeździć zgodnie z przepisami. Czekam na wasze pomysły, na wasze projekty takich ustaw, proszę bardzo. Co powinno być nagrodą dla kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie, zgodnie z przepisami? Ktoś ma jakiś pomysł? No to zapraszam. Można w aplikacji napisać, można w aplikacji także nagrać wiadomość głosową. Co powinno być nagrodą? Co by sprawiło, że na drogach byłoby zdecydowanie bezpieczniej?

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy i pytamy dzisiaj was, co powinno być nagrodą dla kierowców za bezpieczną jazdę, taką zgodną z przepisami, żeby nie karać mandatem, tylko właśnie nagradzać, żebyśmy mieli jakiś ekwiwalent tego, że jeździmy bezpiecznie, poza oczywiście tym, że żyjemy, funkcjonujemy, nasz samochód jest cały, kompletny i nie trzeba wydawać na naprawę. To jest oczywista sprawa. Witam, szanowni. Nic nie zastąpi uścisku dłoni prezesa. No to prawda. Czyli co, za bezpieczną jazdę uścisk dłoni prezesa? No jest jakieś rozwiązanie.
1: Albo uścisk dłoni pana władzy.
0: O, na przykład.
1: Na przykład zatrzymuje nas policjant do kontroli. My już tutaj pod strachem, czy gdzieś tam przekroczyliśmy prędkość, czy gdzieś jakiś pas źle zmieniliśmy, a tutaj podchodzi do nas pan funkcjonariusz i po prostu graba.
0: I
1: bardzo
0: już
1: ładnie pan jedzie.
0: I dziękuję bardzo, że pan tak jedzie. No właśnie, jakie macie jeszcze pomysły? Ty masz jakiś pomysł na nagrodę za dobrą jazdę?
1: To
0: jest twój pomysł. A, rozumiem. No dobrze. To ja tak sobie od razu myślę, że na przykład darmowe hot dogi na stacji. Że jak jeździsz bezpiecznie przez tydzień, to masz jednego darmowego hot doga za, tak w tygodniu, wiesz.
1: I tak pojeździmy przez kilka lat i mamy darmowego drugiego pasażera, jeżeli chodzi o wagę naszą.
0: No dobra, to dobra. To się chyba wycofuje z tego pomysłu, nie najlepszym. No to

0: Czekamy na wasze pomysły, co powinniśmy dostawać, jakie powinny być nagrody za jazdę zgodną z przepisami, jazdę bezpieczną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przyglądamy się, gdzie tworzą się korki. Między innymi napotkamy je na śląskim odcinku A4 od węzła Murckowska do węzła Mikołowska. To w kierunku zachodnim. A gdybyście jechali przez okolice Katowic do Krakowa, to też korków nie unikniecie. Najpierw za Rudą Śląską, a potem między Chorzowem a węzłem Mikołowska w Katowicach. Mamy także problemy na S7 na obwodnicy Płońska. Samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i przez to prawy pas do Warszawy mamy zablokowany. Uwaga także na korki na S8. To nie tylko Warszawa, tam klasyka poranna, ale też Radzymin. Trasa z Warszawy do Wyszkowa i obwodnica Radzymina. 4 km zatoru na tym odcinku trasy na podkacie. Dojazd S8 od strony Piotrkowa Trybunalskiego czy też Mszczonowa. Tu też musicie zwolnić, ale to już blisko Warszawy, na wysokości Janek i Raszyna. No i jeżeli chodzi o stolicę, to nie do końca płynnie także na S2. W kierunku wschodnim zwalniamy za Opaczą, a w kierunku zachodnim za Ursynowem i Lotniskiem. No a poza tym mamy też spowolnienia w Wielkopolskiem. To jest chociażby droga przez Tarnowo Podgórne, czyli 92. To także miejski odcinek trasy 92 na wysokości chociażby Jeżyc w Poznaniu. Ale to również 32, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, trasa prowadząca do Stęszewa, tam cały czas nie do końca płynnie. No i od jutra prace także będą i będą kolejne utrudnienia. Trzeba będzie wyjątkowo uważać w Kletni między Radomskiem a Kamieńskiem. Tam rozpocznie się remont nawierzchni, który potrwa do środy 24 czerwca. Wyjątek to niedziela, wtedy prace nie będą prowadzone. Ale w pozostałych dniach, w godzinach od 7 do 17, ruch będzie kierowany ręcznie i pojedziemy wahadłowo. A po zakończeniu prac w każdym dniu jezdnia będzie udostępniana na całej swojej szerokości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szukamy bardzo dobrego pomysłu na to, żeby na drogach było bezpiecznie, więc tak pomyślałem, że może nie kary, tylko nagrody właśnie. No i proszę bardzo, Pablo z Oktawii, bardzo dobry pomysł, naprawdę powiem ci, jestem pod wrażeniem. Pisze tak, proponuję odpis podatku za roczne czyste konto, tak powiedzmy na przykład, nie wiem, z 5% uzyskanego dochodu. Mhm. Mandaty idą do Skarbu Państwa, więc monitoring jest bardzo prosty, ale mam marzenie,
2: jest
0: napisał
2: motywacja.
0: Pablo z Oktawii. Bardzo taka dobry pomysł.
2: Pieniężna motywacja to chyba najbardziej działa.
0: Prawda? Tylko w drugą stronę właśnie, że zyskujemy, a nie tracimy. No więc pytanie do was. Jakie macie pomysły? Mogą być nawet od czapiastej najbardziej szalone. Co powinno być nagrodą dla kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami?

0: którzy czasami łamią przepisy, żeby tego nie robić. No bo okej, ale odwróćmy dzisiaj sytuację i przekonajmy się, jakie mamy pomysły i co chcielibyśmy dostać, czyli jakie nagrody dostawalibyśmy za tę jazdę bezpieczną. No i proszę bardzo, propozycja kolejna. Za poprawną jazdę wystopniowałbym to tak. Jazda z dozwoloną prędkością minus jeden punkt dziennie. No okej, no co mają zrobić ci, którzy tych punktów karnych nie mają? Miłe zachowanie, wpuszczanie w korek, przepuszczanie do prawej motocyklisty, kupon na kawkę. Fajnie. Na przykład empatyczne zachowanie na drodze i odpuszczanie drobnych grzeszków innym kierującym, kupon na hot doga z sosem belgijskim albo duńskim. Bardzo dobry pomysł. A całość po miesiącu premiowana rabatem na ubezpieczenie, na przykład doszkolenie na torze jazdy, poprowadzenie razem z poranną ekipą programu w Polskim Radiu Kierowców. Genialne! Genialne! Jeździmy bezpiecznie, prowadzicie z nami. Świetne, bardzo mi się to podoba. Są inne pomysły, no i tak troszeczkę jakby czasami próbujecie sprowadzić mnie na ziemię.
1: Witam, Jarek z Lublina. A propos tych nagród. Wszystko bardzo ładnie, nagrody fajne, tylko kto to będzie wszystko fundował, to paliwo i te hot dogi. Pozdrawiam.
0: No, ci, którzy jeżdżą niebezpiecznie. No to jest proste, oni płacą mandaty i te mandaty idą na te hot dogi. Można byłoby jeszcze zaprząc ubezpieczycieli do pracy, no i jakoś by się te pieniądze pewnie znalazły. No przecież to jest wszystko w naszym dobrze pojętym interesie. To społeczeństwo zyskuje, więc społeczeństwo płaci. No to jest oczywiste. Jak szaleć, to szaleć. Kupony rabatowe do dealerów samochodów na nowe auta. Ależ by był porządek wtedy na drogach. Pięknego dnia, Aga z Tygrysa. Zdecydowanie potwierdzam, czyli jedziemy bezpiecznie, dostajemy po roku bezpiecznej, bezszkodowej jazdy, bezwypadkowej. Taki talon na, czy talony to już były na samochody, więc może to niefortunne trochę, no ale przynajmniej rabat, albo w prezencie, albo jakaś loteria. No, moim zdaniem to rewelacyjny pomysł.
2: Dzień dobry, witam. Temat tych formy nagradzania kierowców za bezpieczną jazdę. Jakiekolwiek formy nagradzania, czy jakiekolwiek formy bonusów, to jest zawsze w tle pieniądz. Kto powinien być w tym łańcuszku najbardziej zainteresowany w temacie bezpieczna jazda kierowców? Ubezpieczyciele. W związku z tym powinni oni finansować tego typu akcje w formie jakichś dodatkowych rabatów, czy w formie dodatkowych funkcji, czy korzyści, które byłyby dodane do pakietów ubezpieczeniowych, bo to byłby również dla nich dobry biznes. Myślę, że jedyna strona, która mogłaby brać w tym udział, to są ubezpieczyciele. Bo kto miałby finansować to paliwo? Kto miałby być płatnikiem? Nie wiem. Pozdrawiam, Krzysztof z Makana.
0: No myślę, że klasycznie trzeba odpowiedzieć na to pytanie. No, ci państwo, społeczeństwo. Brak mandatów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym powinno być premiowane upustami w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz upustami w podatkach podczas rozliczenia PIT. To propozycja od Jacka. Wszystko kręci się wokół tych pieniędzy. Faktycznie coś w tym jest. Zapraszam.

0: Zdecydowanie. Najwięcej waszych propozycji odnośnie tych nagród za bezszkodową i bezpieczną, zgodną z przepisami jazdę. No, to wszystko się kręci wokół ubezpieczenia. Czyli żeby było po prostu taniej, żebyśmy raz do roku na przykład płacili mniej albo w ogóle nie musieli płacić.
1: Co znaczy, że mamy drogie ubezpieczenia.
0: No, raczej. No dobrze, to jeszcze czekamy na wasze propozycje, wasze pomysły. Jakie nagrody powinniśmy dostawać za bezpieczną, bezszkodową jazdę?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem przyglądamy się temu, co na drogach o tej porze się dzieje, a na przykład problemy występują na ekspresowej siódemce, ale już nie pod Płońskiem. Te się zakończyły, teraz na siódemce problemy pod Gdynią, między węzłami Chwarzno i Chylonia. Niedaleko węzła Gdynia-Port na 3 km zepsuła się ciężarówka. Z tego powodu prawy pas w kierunku Rumi jest zablokowany. Problemy mają też ci, którzy wjeżdżają łącznicą wjazdową na estakadę Kwiatkowskiego. No a poza tym problemy na trasie 25 między węzłem Bydgoszcz Południe a Inowrocławiem. Na wysokości miejscowości Stryszek na 157 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Z tego powodu mamy blokadę tej trasy. Problemy też na trasie 46 Częstochowa-Herby. Tam również niestety blokada. Tę napotkamy w pobliżu Blachowni na 180 km. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba. To najprawdopodobniej oczywiście motocyklista. No a poza tym korki nam towarzyszą. Cały czas ten zator, o którym już sporo mówimy, na wysokości Radzymina, na S8 z Warszawy do Wyszkowa, ale też na warszawskiej S8, to zwłaszcza w kierunku zachodnim, no i na dojeździe do Warszawy od strony Nadarzyna, na wysokości Raszyna i Janek musimy zwolnić. Zwalnia też ruch na A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Brwinowem w stronę stolicy. Tutaj nie mamy informacji od drogowców, by doszło do wypadku lub kolizji, więc najprawdopodobniej to po prostu szczyt komunikacyjny o poranku. Mamy też spory ruch na A4 w Śląskiem. Wcześniej korkowało się w kierunku zachodnim. Teraz już ta jezdnia jest nieco łaskawsza dla zmotoryzowanych, ale w kierunku Krakowa, no niestety, między Rudą Śląską a Katowicami i węzłem Mikołowska wyraźny korek. W Śląskiem korek mamy też na 81 na trasie z Katowic do Mikołowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze wasze propozycje w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać, jakie powinniśmy dostawać nagrody. Może jakieś gadżety motoryzacyjne? Tylko kto i jakbym miał to rozdawać? Ale to już zupełnie inny temat. To propozycja naszego słuchacza. Chętnie. Zapach do samochodu za bezszkodową jazdę? Fajne.

0: Golec Orkiestra przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To jeszcze jeden głos odnośnie tych nagród za bezpieczną, bezszkodową jazdę. Tu nie chodzi o wartość danego gadżetu i nagrody, pisze nasz słuchacz. Chodzi o docenianie, o sam fakt, panie redaktorze. Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam i dlatego bardzo doceniam to, że jeździcie zgodnie z przepisami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i doceni to też dzisiaj na pewno pogoda. Dzisiaj zachmurzenie nad Polską umiarkowane. Okresami może tylko wzrastać do dużego, a później znowu będzie wychodziło słońce. Miejscami głównie na północy, na zachodzie, ale także w centrum. Delikatne przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawiać. Na południowym zachodzie, z kolei zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe dzisiaj także burze. Temperatura. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Dzisiaj maksymalnie od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 stopni na wschodzie i w centrum kraju, do maksymalnie 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami tylko nad samym morzem, około 18 stopni, a z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, aż dojedziemy do gorąca. I tak właśnie zapowiada się ten weekend. No po prostu fantastycznie, chociaż w niedzielę opady deszczu i burze gwałtowne, no ale przy takich temperaturach to raczej normalne. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty do 60 km.

0: km na godzinę. No i ciśnienie jeszcze w Warszawie w południe będzie wynosiło 1006 hektopaskali, no i raczej zmieniać się nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To cały czas to pytanie aktualne, czyli jakie nagrody powinniśmy dostawać za bezszkodową, zgodną z przepisami jazdę? Można pisać, czekam jeszcze na wasze propozycje, a w tej godzinie na pewno pojawi się Grzegorz Duda i jego kolejne motoryzacyjne rady. Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: A do celu oczywiście prowadzi was PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut już mamy po godzinie 9. Kto miał na 9, no to myślę, że mam nadzieję, że dojechaliście do pracy bez większego stresu i bez większych problemów. Co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Też mam nadzieję, że dojechaliście, choć gdyby było inaczej, to uważajcie zwłaszcza na A4, jadąc w Małopolskiem między Bochnią a Krakowem. Właściwie jeszcze przed targowiskiem czeka was wyraźny korek w kierunku Krakowa. Dojazd do Krakowa od strony Katowic raczej bez większych przeszkód, choć są pewne wyjątki, bo na przykład na wysokości węzła Mikołowska w Katowicach trochę nam się korkuje w kierunku Krakowa, no i potem napotkamy zator przed Chrzanowem. No a jakby tego było mało, to jeszcze na S7 problemy w okolicach Gdyni, między węzłem Chważno a węzłem Chylonia. Niedaleko węzła Gdynia-Port zepsuła się ciężarówka. Na 3 kilometrze zajęty jest prawy pas w kierunku Rumi. A w Warszawie korkuje się S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Natomiast jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy i kierujecie się S8 do Wyszkowa, to wyraźny korek czeka was pod Radzyminem. Kilka kilometrów zatoru. Korki w obie strony na trasie między Warszawą a Nowym Dworem Mazowieckim na 7. W Łomianach

0: i w warszawskich Młocinach, korek w kierunku stolicy, a na wyjeździe ze stolicy do Nowego Dworu Mazowieckiego hamujemy w Dziekanowie Leśnym. Droga 25, tutaj jedziemy jednym pasem na zmianę między Inowrocławiem a Bydgoszczą. Na kilometrze 157 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i stąd mamy problemy. Między Częstochową a Lublińcem jeszcze gorsza sytuacja, bo droga 46 w pobliżu Blachowni jest zupełnie zablokowana. To kilometr 180, a powodem utrudnień jest zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Trasa alternatywna to na przykład droga wojewódzka 907. Można jechać przez Konopiska i przez Boronów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Ależ ładnie, Fade No More, przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Taki pomysł dzisiaj nam przyszedł do głowy, co powinno być nagrodą dla kierowców za bezpieczną, zgodną z przepisami jazdę, żeby nie karać mandatami, tylko żeby motywować kierowców do tego, żeby jeździli przepisowo nagrodami. No i propozycji mnóstwo, od uścisku dłoni prezesa, przez tańsze ubezpieczenia, dodatkowo jeszcze paliwo, hot dogi, kawki, do masa fajnych, kreatywnych, dobrych pomysłów. Pojawił się także pomysł, że za bezpieczną jazdę dołączacie do naszej ekipy i można z nami poprowadzić poranek. No, myślę, że to fajna propozycja i nawet już mamy chętnych.
1: To ja chciałam powiedzieć, że a propos pomysłu prowadzenia porannego programu z ekipą Polskiego Radia Kierowców, to ja mam prawo jazdy już 13 lat i nigdy w życiu nie miałam żadnego mandatu, nikt mnie nigdy nie zatrzymał i punktów karnych też nie mam. Także zgłaszam się na ochotnika. Pozdrawiam serdecznie, Owca.
0: No i tak to się robi. I proszę bardzo, to zapraszamy. I już, jakie to proste, prawda? Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami. Ale jeszcze jest jedna propozycja od naszego słuchacza.
2: Dzień dobry, witajcie. Jeśli chodzi o to pytanie właśnie, jakie powinny być nagrody za bezszkodową jazdę, za przepisową jazdę. Ja tak troszeczkę... Może zmienię tak troszeczkę ten zamysł, bo wszystko wiadomo, że cel uświęca środki. Kiedyś pamiętam, była taka akcja, chyba z okazji jakiegoś święta, nie pamiętam, być może to Dzień Dziecka był, już nie pamiętam dokładnie. Była akcja policji, kiedy to policja za jakieś tam małe wykroczenia, no powiedzmy, że tam jakieś tam małe przekroczenie prędkości, czy niezapięte pasy, czy telefon przy uchu i tak dalej. Jak złapała takiego kierowcę, to wręczała zamiast mandatu,

0: testu, to wręczała cytrynę do zjedzenia.
1: Abyśmy zdrowi byli oczywiście. Bardzo dobry pomysł, czyli bezszkodowa jazda to cytryna. Im więcej cytryn, tym kierowca lepszy. No, jest w tym pewna logika i myślę, że dobry pomysł. A może na przykład te części eksploatacyjne, czyli za bezpieczną jazdę dostajemy na przykład klocki hamulcowe do naszego auta, albo opony zimowe, albo fajne felgi, albo jakieś inne gadżety motoryzacyjne. No ale jak to później wszystko zainstalować, jako to dbać? No właśnie, tym też zajmujemy się po godzinie 9, a konkretnie to zajmuje się Grzegorz Duda. Wy zadajecie pytania Grzegorzowi, a Grzegorz odpowiada na te pytania i dzisiaj pojawi się wątek zbieżności w naszych samochodach. Czasami się zdarza, że ciągnie do prawej, ciągnie do lewej. Zazwyczaj chyba do prawej jednak, bo ta nawierzchnia i koniec drogi po prawej stronie jest zdecydowanie w gorszym stanie. No i czasami zdarza nam się wjechać w jakąś dziurę, studzienkę, na krawężnik. No i ta zbieżność trochę nam się przestawia. Jak często powinniśmy o to dbać, sprawdzać, monitorować, kontrolować, czy też poprawiać? Odpowiedzi na te wszystkie pytania na pewno jeszcze dzisiaj przed godziną 10.

0: Od wczesnych godzin porannych jeździmy przeróżnymi drogami. Jeździmy oczywiście razem z wami tam, gdzie jesteście wy. Tam też jest Polskie Radio Kierowców. Przyglądamy się im bardzo uważnie, ostrzegamy was, bo bardzo często dzieje się tak, że gdy słyszycie w radiu informacje o utrudnieniach, o korku, o spowolnieniach, o wypadkach, można jeszcze zareagować. Czyli można ominąć te utrudnienia. Tym także się zajmujemy. Jeśli macie pytanie odnośnie jakiejś konkretnej trasy, no to także zapraszamy. W aplikacji można napisać punkt startowy, punkt docelowy, a my już zajmiemy się całą resztą. Poprowadzimy was i wybierzemy tę optymalną, jeśli nie do końca ufacie na przykład swojej nawigacji. Od tego również jesteśmy. To teraz zaglądamy na S7. Który odcinek?
1: To będzie odcinek na północ naszego kraju, okolice Gdyni, trasa między Chważnem a Chylonią.
0: No to jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A to trasa na północ, bo prowadząca do Rumi między innymi. Tutaj problemy mamy między węzłami Chważno i Chylonia, niedaleko węzła Gdynia-Port. Na 3 kilometrze drogi S7 zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Rumi. Między Bydgoszczą a Inowrocławiem jedziemy tylko jednym pasem. To jest droga 25 i jej 157 kilometr. Powodem utrudnień jest zderzenie dwóch samochodów osobowych. Nastąpiła poprawa, bo mieliśmy tam przez pewien czas całkowitą blokadę. Tymczasem zakończyły się problemy między Częstochową a Lublińcem w pobliżu Blachowni. Wcześniej zderzyły się auto osobowe i motocykl. Była blokada, teraz jedziemy już wszystkimi pasami. Jeżeli chodzi o korki, poprawiło się w Śląskiem na A4. Już raczej korków nie trzeba się tam spodziewać, ale gdybyście jechali do Krakowa, no to jeszcze przed Chrzanowem trzeba będzie zredukować się prędkość na płatnym odcinku A4. Pod Krakowem drobne spowolnienia na A4. W kierunku zachodnim mamy spowolnienie między zjazdem na Zakopiankę a zjazdem na Skawinę, a w kierunku wschodnim między Balicami a Tyńcem. W Śląskiem raczej dobra sytuacja na S86, ale na Krajowej 81 małe spowolnienie możliwe na wysokości Ligoty między Katowicami a Mikołowem. Co dzieje się w Warszawie? No, niełatwo na S8 cały czas w kierunku zachodnim. Mamy też spowolnienia i korki na dojeździe przez Łomianki, ale też na wyjeździe

0: jeździe w kierunku północno-zachodnim, czyli do Nowego Dworu Mazowieckiego. Między innymi w Dziekanowie Leśnym trzeba będzie zwolnić. Poza tym korek mamy w Alejach Jerozolimskich na wjeździe do centrum Warszawy od strony południowo-zachodniej. No i mamy korek na S2 za Opaczą w kierunku wschodnim i właściwie tylko na wschód. Ci, którzy jadą do Poznania S2, raczej korków nie napotkają. No i na koniec jeszcze sprawdźmy okolice Trójmiasta. Wiecie już o problemach na wysokości Gdyni na S7, ale pozostałe odcinki, na przykład S7, która prowadzi nas do Elbląga, czy też S6 koło węzła Kowale, czy Karczemki, tutaj wszędzie powinno być czysto.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę kolejne pytanie do Grzegorza Dudy i oczywiście kolejna jego odpowiedź.

0: To 20 minut jeszcze mamy do godziny 10. Polskie Radio Kierowców i jak zwykle przed godziną 10 rady Grzegorza Dudy pojawiają się u nas na antenie. To są odpowiedzi na wasze pytania. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym wątkiem. No właśnie, czy ważnym? To jest też chyba dobre pytanie. Czyli zbieżnością. Czy zbieżność jest ważna i jeśli tak, to jak bardzo?
1: Jak ważna? Zbieżność jest jedną z najważniejszych rzeczy w samochodzie, bo to jest po pierwsze bezpieczeństwo, czyli samochód się odpowiednio prowadzi, lepiej hamuje, jak mamy poprawną zbieżność. Takie popularne słowo samochód ściąga na prawo albo na lewo. To też jest bezpieczeństwo, a dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te koła nie idą w linii i wtedy walczymy kierownicą z przyczepnością. No a to nie jest dobre. Samochód więcej pali paliwa, gorzej się zachowuje i zużywamy opony, które tanie nie są. Także jak często? Ja sprawdzam w moim samochodzie zbieżność przy każdej wymianie oleju. A dlaczego? Dlatego, że jeździmy po różnych drogach, często wjeżdżamy w jakąś dziurę, często przejeżdżamy przez

0: przez jakiś nawet krawężnik, czy wydaje nam się, że jedziemy powoli, ale pamiętajmy, samochody dzisiaj ważą to na 700, 2 tony i to nie jest żaden wyczyn wagi, a to koło biedne cierpi, ono jest na pierwszej linii frontu, na pierwszym uderzeniu i w momencie, kiedy zmieniamy olej, poproście mechanika, żeby zerknął na opony, czy nie są uszkodzone i niech zerknie na zbieżność. To zazwyczaj w pakiecie kosztuje około 130 zł. Ustawienie, tam w niektórych firmach do 200, ale sprawdzenie kosztuje kilka dych, a mamy naprawdę święty spokój, że jest ok. Zbieżność się zmienia, szczególnie jak dużo jeździmy i po różnych drogach, także kontrolujmy to regularnie.
1: Poleca, apeluje i namawia i zachęca do tego Grzegorz Duda, który u nas codziennie po godzinie 9:00 dobrze radzi, jak sami słyszycie, i odpowiada także na wasze pytania. Więc jeśli macie jakieś pytania do Grzegorza, a wiem, że się pojawiają, więc on sukcesywnie będzie na nie odpowiadał, no to oczywiście zapraszam, można w aplikacji pisać, ale także można nagrywać wiadomość głosową. 18 minut jeszcze do 10:00.

0: Tak właśnie dla was gramy, żeby wam się dobrze, przyjemnie jeździło i żeby czas wam szybko mijał i oby jak najszybciej oczywiście do weekendu, który będzie słoneczny i bardzo, bardzo ciepły, nawet gorący, upalny, nawet do 35 stopni. Czy gorąco jest także na drogach? Poranny szczyt komunikacyjny się skończył, ale płynnie przeszedł w przedpołudniowy. No właśnie, gdzie natrafimy na utrudnienia? Oto jest pytanie, ale na szczęście Patryk Bedliński zna odpowiedź na to pytanie.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie jest dalej kontynuacja tego porannego szczytu komunikacyjnego. Wiedziałe. Mamy korki, mamy utrudnienia, no ale my was przez to wszystko suchą nogą przeprowadzimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A no na przykład w okolicach Gdyni mamy problemy na ekspresowej siódemce między węzłem Chważno a węzłem Chylonia. Uważajcie jadąc w kierunku Rumi, bo prawy pas jest zablokowany z powodu awarii ciężarówki. To okolice węzła Gdynia-Port, a konkretnie trzeci kilometr. Droga 25, która łączy Bydgoszcz z Inowrocławiem, też pojawiła się na naszej liście utrudnień. Na 157 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i przejazd jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Wszystkimi pasami jedziemy już między Częstochową a Lublińcem. Droga 46 w pełni przejezdna. S8 cały czas zakorkowana pod Radzyminem. 5 km zatoru mamy w kierunku Wyszkowa. Stołeczny odcinek drogi S8 też z korkiem, ale ten zator maleje. On cały czas zwłaszcza przeszkadza tym, którzy jadą na zachód od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Na wjeździe od północy przez Łomianki też mamy korek. Mamy również tłok w Alejach Jerozolimskich na trasie do centrum Warszawy od południowego zachodu. Gdy

0: Gdybyście jechali z Łodzi do stolicy, to na wysokości Grodziska Mazowieckiego i Brwinowa trzeba będzie na A2 także poskromić nieco moc naszego pojazdu. Na trasie A4 z Katowic do Chrzanowa też mamy pojedyncze korki. Najpierw przed wjazdem na płatny odcinek, czyli w okolicach Brzęczkowic, no a potem niedaleko zjazdu na 79 i na drogę 933. No korek niestety całkiem wyraźny, mimo że to już teoretycznie nie jest pora szczytu komunikacyjnego. Pod Krakowem na A4 raczej dobra sytuacja, z taką małą gwiazdką, że spowolnienie jest w kierunku Katowic między zjazdem na Zakopiankę a zjazdem na Skawinę i niewielkie spowolnienie zaraz za Balicami w kierunku Tarnowa. Na małopolskiej A4 wyraźny korek towarzyszy nam między Bochnią a Targowiskiem i tutaj problemy mają ci, którzy próbują dostać się do Krakowa. W Śląskiem nie ma na co narzekać. 81 już przejezdna. Płynnie też na DTS, płynnie na A4. Małe spowolnienie pojawiło się na 86 między centrum Katowic a węzłem łączącym z autostradą A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u was dzisiaj na trasie? Jeśli jest coś, o czym warto poinformować innych kierujących, to pamiętajcie o naszej aplikacji w wersji tekstowej, w wersji głosowej i 22 513 11 11.

0: 4 minuty jeszcze do godziny 10. Jeździsz bezszkodowo, zgodnie z przepisami. Jaką nagrodę chciałbyś za to otrzymać?
1: Święty spokój.
0: A już i po prostu. No i nie trzeba żadnych wartościowych, cennych nagród zgarniać. Święty spokój. No i tak właśnie też będzie. Po godzinie 10 Piotrek Firan zaprasza was na wspólną przejażdżkę.
1: Tak, zapraszam na wspólną przejażdżkę. Oczywiście będzie rozgrzewka w pierwszej godzinie, czyli zaczniemy jak zwykle od zagadki, ale też inne tematy. No i słuchajcie, no pogoda nam się zmieniła.
0: Ach, i to
1: bardzo
0: jak?
1: Pozytywnie, więc sobie wczoraj o tym miało być, ale dzisiaj będzie, bo nam się wczoraj nie zmieściło.

0: Minutę temu minęła godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czwartek zapowiada się jako jeden z cieplejszych dni tego tygodnia, choć nie oznacza to, że wszędzie przez cały dzień będzie słonecznie. Trochę chmur jednak mimo wszystko będzie. Słońce dzisiaj przeplatać

0: się będzie z większą ilością chmur, szczególnie na północy, zachodzie i w centrum kraju. Właśnie tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Mowa przede wszystkim o Pomorzu, Kujawach, Wielkopolsce, a także części Mazowsza i ziemi łódzkiej. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w zachodniej części Wielkopolski. Temperatura może wzrosnąć nawet do 27 stopni i to wartości, które zdecydowanie bardziej kojarzą się z pełnią lata. W centrum kraju, między innymi na Mazowszu i Kujawach, około 24 stopni. Podobnych temperatur można spodziewać się również na Lubelszczyźnie. Chłodniej będzie na Pomorzu, Warmii i Mazurach, gdzie termometry pokażą od 20 do 22, a najniższe wartości tradycyjnie odnotujemy nad samym morzem. Tam miejscami zaledwie około 18 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Piotr Firan, kłaniam się. Dzień dobry. 3 godziny przed nami. Będziemy razem w trasie. Zapraszam wszystkich chętnych na pokład. Za moment zagadka. Tymczasem kłaniam się i zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 10. Informacja od naszego słuchacza. Pali się tir na drodze S5 przy wjeździe do Wrocławia. To informacja od Jana w naszej aplikacji. No właśnie, czy ta informacja zostanie rozwinięta, to o tym zaraz przekonamy się. Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na razie jeszcze bez informacji od służb a propos drogi ekspresowej S5, ale mamy informację od was.
3: Pali się tir na S5 przy wjeździe do Wrocławia.
2: Bardzo dziękujemy. To wiadomość z naszego drogowego numeru 22 513 11 11.
4: Trasa Trzebnica-Wrocław przed samym wjazdem do Wrocławia pod wiaduktem trasy autostradowej pali się ciężarówka. Za chwilę będzie zamknięty przejazd, bo zaraz tam na pewno przyjedzie straż. Także kierowcy, omijajcie

0: ten kawałek. Pozdrawiam szerokiej drogi.
1: I my również życzymy szerokiej drogi, a nawigacja faktycznie pokazuje nam korek na ekspresowej piątce, na jej końcowym odcinku tuż przed Wrocławiem. Nasz słuchacz wspomniał też o autostradzie, bo rzeczywiście S5 włącza się w autostradę A8 i to najprawdopodobniej chodzi o to miejsce. Natomiast na innych trasach problemy, między innymi niedaleko Gdyni, między węzłem S7 Chważno i Chylonia. W pobliżu węzła Gdynia-Port na 3 km zepsuła się ciężarówka. Pojazd blokuje prawy pas w kierunku Rumi. Droga 25, Bydgoszcz i Nowrocław, tam przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Niedaleko miejscowości Stryszek na kilometrze 157 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i to powoduje utrudnienia. Na S61 problemy na podkacie między Łomżą a Suwałkami. Na 45 kilometrze ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. To nietypowy pojazd ciężarowy, samochód typu dźwig, tak to opisują służby. No i skutek tego wypadku to blokada jednego pasa w kierunku Suwałk, a zatem jedziemy przy zwężeniu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mam nadzieję, że gotowi na poranną rozgrzewkę, czyli mamy zagadkę dla was, podaję podpowiedzi, wy zgadujecie, a swoje typy wysyłacie poprzez naszą aplikację tekstowo, albo można też użyć wiadomości głosowych. Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. To jest pierwsza podpowiedź, będą oczywiście kolejne. Na razie mamy to, co mamy, czekam na ruch z waszej strony w naszej aplikacji.

0: A propos nagród za bezpieczną jazdę, to nagrody już są w postaci niższych składek na ubezpieczenie. To temat z poranka u Kuby. Innych nagród moim zdaniem być nie powinno. To jak nagradzanie Jasia za wyniesienie śmieci. Powinniśmy przestrzegać prawa i przepisów bez nagród. Dura lex sed lex. Pozdrawiam, Mirek. To jeszcze a propos tego tematu, jakie nagrody powinny być za bezpieczną jazdę. Ale moi drodzy, nasza zagadka, czyli rozgrzewamy się przed południową porą. Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. No i mamy lusterka. Oczywiście, że tak. Chociaż to nie o to chodzi dzisiaj w naszej zagadce. Są jeszcze na przykład fotoradary, haha, od Przemka. Osłona przeciwsłoneczna, tak zwany daszek przed oczami. To jest od Tomka propozycja. Chodzi o drzewo przy drodze. Nie polecamy, żeby korzystać, od Jakuba. No i prawy pas. To także zgadza się. Rzeczywiście. Z tym prawym pasem rzeczywiście to już tak jest. Już się utarło, że niektórych bardzo parzy, żeby nim jechać. Nie o to chodzi. Pierwsza podpowiedź. Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. To jest pierwsza podpowiedź. A druga, jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu. Aha, i jeszcze słuchacz.
1: Dzień dobry. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w życiu są pewne tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki oraz zawsze dobra muzyka w Polskim Radiu dla kierowców.

0: Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. To jest pierwsza podpowiedź. Jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu. No i mamy odpowiedzi. Przycisk Auto Hold to propozycja od Tomka, który jest naszym stałym zagadkowiczem. Mamy też wyłącznik ESP od też Tomka. No i mamy od Grzegorza podobną propozycję, czyli wyłącznik ESP. Mamy też pytanie, czy to klakson od Petera. I jeszcze mamy, zdaje się, słuchaczkę. Tylko zanim ją usłyszymy, to może najpierw posłuchamy sobie Patryka Bedlińskiego, który od samego rana prowadzi nas dzisiaj po polskich drogach. Patryku, ogólnie sytuację jakbyś dzisiaj określił?
1: Nieciekawa, mimo że to już za nami poranny szczyt komunikacyjny teoretycznie, to cały czas pojawiają się informacje o utrudnieniach. No i 20 minut temu nasi słuchacze ostrzegali, że są problemy na dojeździe do Wrocławia od strony Trzebnicy. Niestety to się potwierdza i niestety cały czas to nam towarzyszy na ekspresowej piątce. Korek już się utworzył. Mamy komunikat od drogowców. Zatem sprawdzamy, jak to w szczegółach wygląda.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze ekspresowej S5 są problemy przy dojeździe do Wrocławia od strony Trzebnicy. Na wysokości węzła Wrocław Północ na kilometrze 157 zapaliła się ciężarówka. Droga jest zupełnie zablokowana. Na służby sugerują objazd na węźle Kryniczno. Uwaga też na S7 w okolicach Gdyni między węzłem Chważno a węzłem Gdynia-Chylonia. Niedaleko węzła Gdynia-Port zepsuła się ciężarówka i ten pojazd blokuje prawy pas dla tych, którzy jadą w stronę Rumi. A za nami już problemy między Bydgoszczą a Inowrocławiem i płynnie powinniśmy przejechać drogą 25 w okolicach miejscowości Stryszek po wcześniejszym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na S61 wciąż problemy między Łomżą a Suwałkami. Na 45 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Nietypowa ciężarówka, bo to pojazd typu dźwig. No i mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Suwałk, zatem jedziemy przy zwężeniu. A drogowcy pracują przy naprawie dylatacji na estakadzie A1 między Kutnem a Piątkiem w kierunku Katowic. Zajęty jest pas awaryjny i pas prawy, zatem przy zwężeniu jedziemy tylko pasem lewym i mamy limit prędkości. Trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Ten etap prac zakończy się jutro po południu, a przez weekend kierowcy skorzystają z całej szerokości jezdni. Podobne prace między Kutnem a Piątkiem będą trwały w kolejnym tygodniu, tym razem na lewym pasie. Też będzie limit prędkości do 80 km na godzinę i też czeka nas zwężenie. A od jutra w Kletni między Radomskiem a Kamieńskiem na trasie 91 rozpocznie się remont nawierzchni. Prace potrwają do środy, nie będą prowadzone w niedzielę. W trakcie prowadzonych robót między 7 a 17 ruch będzie kierowany ręcznie i pojedziemy wahadłowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. Jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu. Słuchamy.
3: A może kierowcy widzą tempomat każdego dnia? Pozdrawiam, Agnieszka z Kupry, hej!
0: Pozdrawiamy Agnieszkę i szerokości życzymy. Agnieszka podróżuje, to było słychać, ale nie o tempomat chodzi. Więc dorzucam trzecią podpowiedź. Szczególnie przydaje się podczas podróży z pasażerami. I tutaj także mógłby pasować tempomat, ale nie o to chodzi. Pytanie o co? Mam nadzieję, że prędzej czy później wpadniemy na dobre rozwiązanie.

0: No i moi drodzy, mamy w końcu coś, co, na co długo czekali niektórzy, czyli do Polski właśnie zaczęło napływać gorące powietrze z południa Europy. W najbliższych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć, a kulminacja fali upałów spodziewana jest pod koniec tygodnia. O tym mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to są te dni, kiedy będziemy doświadczać w wielu miejscach w Polsce temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Kto czekał na taką pogodę, ręka do góry, ja niekoniecznie, ale podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy, a osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania w słońcu. Oczywiście będziemy na bieżąco informować, jak ta sytuacja z wysoką temperaturą będzie wpływać na to, jak się jeździ po naszym kraju. Tymczasem mamy całkiem przyjemną jeszcze temperaturę, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, to cały czas nie została rozwiązana, chociaż pojawiają się kolejne propozycje. Przypomnijmy sobie podpowiedzi. Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. Jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu i szczególnie przydaje się podczas podróży z pasażerem. I mamy na przykład taką propozycję. Oczywiście zawsze ona się pojawia. Tym razem Artur napisał: zagadka jest prosta, chodzi o słuchanie PRK podczas podróży. Pozdrawiamy serdecznie Artura. Regulację wysokości świateł chodzi o regulację świateł mijania. Pozdrawiam Radek z Kupry. I mamy wyłącznik poduszki pasażera od Petera. I to zupełnie nie o to chodzi. Czwarta podpowiedź pojawi się, ale jeszcze nie teraz. Mamy teraz 19 minut po godzinie 11. Dajmy sobie jeszcze moment. Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. Jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu i szczególnie przydaje się podczas podróży z pasażerem.

0: Moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, zbliżamy się już do dobrych odpowiedzi. Jeszcze patrząc na nasze podpowiedzi, to tak, kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. Jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu. No więc, czy my tu mamy dobre odpowiedzi? Słuchamy.
1: No ja po pierwszych podpowiedziach myślałem, że to kierunkowskaz. No ale tak na serio to... Może chodzić o klimatyzację. Pozdrawiam, Robert z Dastera.
2: Pewnie chodzi o klimatyzację, a raczej na pewno. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Pozdrawiamy serdecznie i nie chodzi o klimatyzację, ale powiem, że już jesteście bardzo, bardzo blisko. To może o to chodzi.
3: Witam wszystkich słuchaczy Perka i redakcję. Odnośnie zagadki, według mnie jest to przycisk deaktywujący podnoszenie szyb w innych drzwiach niż kierowcy. Pozdrawiam, Tomka z Tarnowa.
0: Pozdrawiamy Tomka z Tarnowa i to także nie o to chodzi. Ja bym jednak kombinował wokół klimatyzacji. To może jeszcze jedna podpowiedź. Jego zadaniem jest sprawić, by pewne ustawienia działały jednakowo. W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Patryk Bedliński na miejscu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas są drogowe problemy przy dojeździe do Wrocławia od strony północnej, czyli na trasie S5, konkretnie przy węźle Wrocław Północ. To kilometr 157. Po tym, jak zapaliła się ciężarówka, trasa jest zablokowana, a objazd możliwy jest na węźle Kryniczno. Przez chwilę występowały utrudnienia pod Gdańskiem na S7 między węzłami Gdańsk-Port i Gdańsk-Lipce. Doszło tam do awarii ciężarówki i pojazd zablokował jeden z pasów, ale na szczęście to już za nami. Natomiast w innym miejscu S7 problemy są i to między węzłem Chważno a węzłem Chylonia, niedaleko portu. Na trzecim

0: kilometrze zepsuła się ciężarówka i przez to zajęty jest prawy pas w kierunku Rumi. A dziś z Radia Kierowców na pewno wiecie, że korkuje się bardzo wyraźnie S8, którą z Warszawy próbujemy dostać się do Wyszkowa. Korek mamy na wysokości Radzymina, choć zdaniem naszego słuchacza niestety nie tylko.
1: S8 w stronę Białegostoku. Korek kończy się przed Wyszkowem, zaczyna prawie w Warszawie, stałem godzinę 15 i lewy pas 5 km przed Wyszkowem jest zablokowany.
0: Jeżeli chodzi o drogi ekspresowe, to problemy też na S61 Łomża-Suwałki. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobówką zajęty jest jeden z pasów. I jeszcze jedna wiadomość od Was.
2: Dzień dobry, chciałbym poinformować o źle oznakowanym odcinku drogi. Zjeżdżając z autostrady A2 na drogę 579 do Błonia, w pewnym momencie mamy znak, że droga jest zamknięta w Błoniu. Co tam jest jakiś remont drogi? I jedyna możliwość jest skręcenie w ulicę Baniewicką, ale tam jest 10 ton i policjanci stoją i wlepiają mandaty dla dużych autek. Także od razu na zjeździe z autostrady powinna być informacja, że nie przejedziemy tym odcinkiem drogi do drogi 92 przez Błonie.
0: Jeżeli chodzi o zjazd na drogę 579, to oczywiście okolice Grodziska Mazowieckiego. Wielkie dzięki za ostrzeżenie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
6: Czekamy na informacje drogowe od Was, także w naszej aplikacji. Na zegarze 6 minut do godziny 11, za chwilę szczegóły pogodowe. Jedziemy dalej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No i mamy letnie temperatury. W Legnicy aktualnie 24 prawie stopnie, to najcieplejsze miejsce, a najchłodniej obecnie w Elblągu, nieco ponad 14. A co w pozostałych miejscach i jaki to będzie dzień, sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, choć temperatury są dziś bardzo przyjemne, to miejscami aura może być nieco bardziej dynamiczna. Największą uwagę warto zwrócić na Dolny Śląsk, a szczególnie okolice Sudetów. Tam właśnie po południu mogą rozwinąć się burze. Nie są to prognozowane jakieś takie rozległe zjawiska, ale lokalnie mogą przynieść intensywniejszy deszcz oraz silniejsze porywy wiatru dochodzące do 60 km na godzinę. W pozostałej części kraju dominować będą chmury z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz możliwe jest przede wszystkim na Pomorzu, Kujawach, ale także w Wielkopolsce oraz miejscami w centrum naszego kraju. Jeśli ktoś planuje dziś podróż przez kraj, to różnice temperatur będą całkiem wyraźne. Nad morzem około 18 stopni, na Pomorzu i Warmii około 21-22, a na zachodzie kraju nawet 27 stopni. To oznacza niemal 10 stopni różnicy między najchłodniejszymi i najcieplejszymi regionami Polski. Ogólnie jednak czwartek powinien być dniem przyjemnym, z dużą ilością ciepła i bez groźnych zjawisk atmosferycznych w większości regionów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze informacja drogowa od naszego słuchacza.
2: Dzień dobry, trasa S7 w kierunku Krakowa, 31 km. Są roboty drogowe, zwężenie do jednego pasa. Zaczyna się to tak ładnie korkować już jakiś kilometr przed tymi robotami. Pozdrawiam.
0: Moi drodzy, jedziemy dalej, całkiem przyjemnie. Jesteśmy razem w trasie, to jest Polskie Radio Kierowców. Rozwiązania zagadki niebawem.

0: Moniko, powiem ci, że brakowało mi tej instalacji z fryzury twojej, że jednak te słuchawki zrobiły dzisiaj, było zupełnie swoje. Normalnie, ale teraz jest, można powiedzieć, że tak trochę nietypowo.
1: No bo ja pilnuję swojej fryzury.
0: Mogłabyś na Fashion Week nawet pojechać.
1: Naprawdę? Dobra, to biorę słuchawki i jadę.
0: Ale na razie chcielibyśmy wszyscy posłuchać, co się dzieje na drogach.
1: Dobra.
0: Fajnie, że jesteś.
1: Dzięki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Też się cieszę, że mogę być z Państwem i omówić sytuację na drogach, bo ta jest dość skomplikowana. Korkuje się w miejscach, które nie są oczywiste do korkowania, na przykład przy dojeździe do obwodnicy Wrocławia, kryniczna obwodnica Wrocławia. Tutaj korek jest do węzła Wrocław Północ i zaczyna się na wysokości Kryniczna właśnie. Jest dosyć długi ten zator i jego przyczyną jest zdarzenie drogowe. Długi, bo prawie 6-kilometrowy, a więc dużo cierpliwości należy mieć, żeby ten odcinek S5 akurat pokonać. I tak też drogowcy donoszą, że tutaj właśnie w okolicach węzła Wrocław Północ na 157 kilometrze mieliśmy pożar samochodu ciężarowego. Zupełną blokadę jezdni w stronę właśnie Wrocławia. I teraz jeśli chodzi o objazdy, jest on na węźle Kryniczna, należy zjechać ze S5, tak żeby do tej A8 ewentualnie dotrzeć. Tutaj nawet 3 godziny mają trwać te utrudnienia. Tak przynajmniej donoszą służby. Oczywiście będziemy Was o tym informować. Na razie uciekajcie, węzeł Kryniczno to ten, z którym zjeżdżamy sobie na wojewódzką 359, równoległą na szczęście do S5, a więc daleko nie musimy odjeżdżać. Można wrócić węzłem Wrocław Północ, później na obwodnicę Wrocławia, która jest czysta, więc to jest dobra wiadomość. Legnica Wrocław, tutaj też jest zatrzymanie, takie w okolicach Kostomłotów się zaczyna i kończy przed Nową Wsią Kącką. Tu prawdopodobnie też mamy zdarzenie drogowe, do którego doszło na A4.

0: i które to powoduje w stronę Wrocławia, od strony Legnicy jadąc, że ten korek mamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Jesteśmy razem w trasie, to jest Polskie Radio Kierowców. Moi drodzy, 20 minut po godzinie 11 i właśnie o tej porze rozwiążemy sobie naszą zagadkę. Kierowcy często widzą to każdego dnia, choć nie wszyscy z tego korzystają. Jedno naciśnięcie może zmienić działanie całego układu. Szczególnie przydaje się podczas podróży z pasażerami. Zadaniem tej rzeczy jest sprawić, by pewne ustawienia działały jednakowo. I jeszcze sobie zerknijmy na najnowsze wiadomości. Może coś doszło. Wyregulowanie nawiewów wentylacyjnych. Pozdrawiam, Artur, który jest w Antwerpii. Pozdrawiam Artura, ale to nie chodzi o regulację nawiewów. Mamy też całą serię takich odpowiedzi.
1: Witam, Highlander z tej strony. Odnośnie konkursu, jeżeli mamy kręcić się wokoło klimatyzacji, to może będzie to automat, autoklimatyzacja. Wtedy wszystko ustawione jest tak samo.
2: Witam, Zbyszek z tej strony. Jeżeli chodzi o zagadkę, to będzie przycisk synchronizujący taką samą jednakową temperaturę po prawej i lewej stronie kabiny. Pozdrawiam wszystkich, dzięki.
3: Witam jeszcze raz, Tomek Konstarnowa, pozdrawiam wszystkich. Odnośnie zagadki, może być to przycisk deaktywujący strefy klimatyzacji, żeby wszystkie działały tak jak jedna główna. Dzięki, pozdrawiam, Tomek.
4: Coś mi się wydaje, że chodzi o przycisk strefowej klimatyzacji. Pozdrawiam, Grzegorz Tusona. Hej.
5: Witam, PRK. Odnośnie pytanka, to wydaje mi się, że to jest to klimatyzacja, przycisk służący, żeby mógł sobie pasażer sam regulować klimatyzację. Pozdrawiam, Paweł z Kijanki.
0: I jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, to podobnie pisze Iza, Tomek Stiguana, przycisk dual do włączania dwustrefowej klimatyzacji, Magda z Białegostoku, Adrian także, no bo to funkcjonuje pod takimi nazwami albo sync, albo dual, czyli chodzi o to, że po włączeniu tego przycisku wszędzie ustawiona jest taka sama temperatura. I to jest dobra odpowiedź. Chodziło o synchro...

Synchronizowanie wszystkich nawiewów tak, żeby w całym samochodzie była jednakowa temperatura, czyli wyłączenie dwustrefowej klimatyzacji. Moi drodzy, udało się w tej godzinie, oczywiście zaraz utwór dobry do jazdy dla tych wszystkich, którzy próbowali zgadywać, ale dla tych wszystkich, którzy także jeszcze się nie włączyli. Ja zachęcam oczywiście codziennie do tego, żeby brać udział w naszej rozgrzewce, ale w tej godzinie jeszcze połączymy się z Agatą Ślepowrońską, która jak zwykle zbiera dla nas informacje dotyczące imprez motoryzacyjnych. Weekend już tuż, więc warto wiedzieć, co się będzie działo.

0: Najświeższe informacje drogowe trzy razy w ciągu godziny to zawsze w Polskim Radiu Kierowców. Monika Gniewaszewska na miejscu, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Duże kłopoty z przejazdem utrzymują się na S5 przy dojeździe do Wrocławia, jadąc od strony S5 Żmigrodu, Leszna, o w ten sposób ta trasa S5 Leszno-Wrocław. To tutaj na podkacie blokadę jezdni w stronę obwodnicy Wrocławia, bo w okolicach węzła Wrocław Północ mieliśmy pożar pojazdu i w związku z tym cały czas jest blokada. Można omijać to miejsce, tę blokadę, jest światełko w tunelu i nim jest zjazd z S5 na Kryniczno, zresztą węzłem Kryniczno, na wojewódzką trasę 359, która elegancko doprowadzi nas do węzła Wrocław Północ i wprowadzi na obwodnicę Wrocławia. Uwaga, lekki korek jest rzeczywiście tutaj na tej trasie, ale lepsze to niż kompletna blokada i brak przejazdu, więc lepiej chwilę postać niż i potem jechać, niż w ogóle stanąć i czekać na otwarcie, zwłaszcza że to otwarcie nastąpić ma no za kilka godzin, bo ponad 2 godziny przewidują służby na tutaj działania po tym pożarze pojazdu na trasie S5 między Lesznem a Wrocławiem. Korek mamy też cały czas między Legnicą a Wrocławiem. Na wysokości Kostomłotów on się zaczyna jeszcze przed węzłem Kostomłoty tak naprawdę, czyli wydłużył się w stosunku do tego, co mieliśmy 20 minut temu. Niestety i korek jest długi na A4 na odcinku między Legnicą a Wrocławiem, bo ma 12 kilometrów prawie. Ciągnie się od przed węzła Kostomłoty aż po nową wieś Kącką. To te 12 kilometrów w stronę Wrocławia. Tak wygląda A4. Troszkę się zmieniło w ciągu tych 20 minut. Na A4 też korek mamy niestety, ale w Małopolsce. On już jest właściwie przed obwodnicą Krakowa, jadąc od strony Rzeszowa, przed węzłem Targowisko jest ten zator. On jest spowodowany pracami drogowymi, które prowadzone są tu na wysokości miejscowości Kłaj. Korek ma około 5 kilometrów, a nawet ponad 5 kilometrów, a więc tu też przygotujcie się, że te spowolnienia w podróży no będą. No i też na Mazowszu utrzymuje się zator już na S8, ale nie w Warszawie, tylko już wyjedziemy sobie z Warszawy, elegancko miniemy Marki, Słupno, no i klops, bo za Słupnem wjeżdżamy w zator, który ciągnie się od Słupna, to jest miejscowość przed Radzyminem, po Wolę Resztowską. To wszystko w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za kilka minut połączymy się z Agatą Ślepowrońską. No i będzie coś dla fanów garbusów, także klasycznych Mercedesów. No i dla tych, którzy lubią połączenie motoryzacji z nadmorskim lifestylem. 28 do 12 to jest Polskie Radio Kierowców.

0: ten weekend w różnych częściach Polski odbędą się wydarzenia, które przyciągną miłośników klasycznych Mercedesów, kultowych Volkswagenów, Garbusów w tym przypadku oraz tych, którzy lubią połączenie motoryzacji i muzyki. O najciekawszych imprezach opowie nam teraz Agata Ślepowrońska, która kocha życie, kocha imprezy, lubi bywać, ale lubi też dzielić się tym z innymi, żeby inni także mogli przeżywać różne fajne emocje. Halo, halo, Agato, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Aż tak się zasłuchałam, jak pięknie o mnie mówisz. Czy ja mogłabym tutaj realizatorów poprosić, żeby mi to przesłać w formie pliku MP3? Ja to sobie będę odtwarzać.
0: Jakoś sobie z tym
1: poradzimy. To było takie ładne, to było takie miłe. Bardzo ci dziękuję za takie miłe intro. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Także nam bardzo miło, bo zawsze fajnie się słyszeć. No i zresztą temat też całkiem przyjemny, no bo planowanie wolnego czasu w weekend, to może zacznijmy od Merc Integry w Serocku. Co to za impreza?
1: Tak, to jest już 11. edycja wydarzenia dedykowanego właścicielom i fanom naszej tutaj motoryzacyjnej marki pod szyldem trójramiennej gwiazdy. Organizowany jest przynajmniej od kilku edycji w Serocku, to jest nieopodal Warszawy, miasteczko piękne, urokliwe miasteczko położone nad Zalewem Zegrzyńskim, także okoliczności przyrody i anturaż przepiękne. Sama okolica też bardzo gościnna, można wyskoczyć na rybkę, na lody, na gofra i przy okazji obejrzeć sobie zarówno najnowsze, jak i historyczne egzemplarze Mercedesów. Tutaj organizatorzy zawsze pokazują zarówno sportowe AMG, różne nowoczesne, bardzo nowe pojazdy, jak i właśnie takie te historyki, które datują do lat 60. i starszych. Także bardzo jest to ciekawe, bardzo miłe, piknikowe, rodzinne i zdecydowanie warto wybrać się na rynek w Serocku w nadchodzący weekend, żeby takie Mercedesy obejrzeć. A jeśli jesteście gdzieś w okolicy, można tam wybrać się nawet rowerem czy na dłuższy spacer, także dodatkowy taki aspekt turystyczny.
0: No właśnie, dołączyć. Agata, ale to już jest 11. edycja tej imprezy, więc wygląda na to, że się przyjęła i że ludzie chętnie oglądają zarówno to połączenie historii motoryzacji i tych klasycznych modeli, jak i tych najnowszych.
1: Tak, dokładnie. Mercedesy to są bardzo popularne pojazdy w Polsce. Generalnie wydaje mi się, że większość z nas miało przynajmniej przez krótki czas w swoim życiu taką, o, chciałoby się mieć Mercedesa. I myślę, że to wydarzenie pozwala nam troszkę dotknąć marzeń albo pomyśleć nad tym, jak je zrealizować, czyli co wybrać z szerokiej palety niemieckiej marki. Także tutaj znajdziemy coś dla każdego, bo i oldtimery, i youngtimery, i nowoczesne auta, i mniejsze, i większe, i kombi, i SUV. I także tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo różnych opcji, warto je obejrzeć, warto podziwiać, bo to naprawdę ciekawe pojazdy i przede wszystkim jest to impreza, która cechuje się tym, że właściciele aut chętnie o nich opowiadają, więc śmiało podchodźcie, pytajcie i właściciele na pewno podpowiedzą wam, dlaczego wybrali ten model, jaka wiąże się z nim historia. I pewnie jak ładnie poprosicie, to pozwolą zajrzeć do środka, co też często jest bardzo ciekawe.
0: Merc Integra w Serocku, ale Agata, tak. My nie widzimy się dzisiaj w studiu, ponieważ ty jedziesz, zdaje się, że na Hel, bo tam kolejna impreza, o której sobie kilka słów opowiemy.
1: Generalnie miałam właśnie w tym momencie być w samochodzie, ale przez moje przeziębienie, które chyba słyszysz, troszeczkę opóźnia mi się wyjazd, bo wyjadę suma summarum w końcu jutro rano. Ale tak, będę na Helu, ponieważ na Helu odbywa się już kolejny rok z rzędu Hell Riders, czyli impreza pod szyldem Porsche tym razem. Impreza, w której pływamy, jeździmy i spędzamy miło i

0: wspaniale czas, podziwiając klasyczne, ale nie tylko, egzemplarze różnych marek, głównie Porsche oczywiście, ale organizatorzy zawsze pozwalają i uśmiechają się szeroko, jeśli ktoś ma ochotę przywieźć coś ciekawego z innych konkurencyjnych brandów. Także jak najbardziej jest to coś świetnego. W tym roku już od piątku wieczorem, w piątek wieczorem we Władysławowie rozpocznie się wydarzenie ekspozycją aut, które zostały zapisane, wykupiły pakiety startowe. Sobota i niedziela to szereg różnych wydarzeń związanych z kulturą surfingu, z kulturą kempingową, z kulturą motoryzacyjną pod szyldem Porsche, ale nie tylko. Także warto śledzić social media, bo tam będą pojawiały się informacje o tym, co, gdzie.
1: Jasne, ale
0: i kiedy.
1: I tak, Agata, jeszcze jedną z gwiazd tej imprezy Hell Riders będzie Porsche 550 Spider, które zostało z muzeum w Stuttgardzie. Tak. Dlaczego ten model jest tak ważny dla historii motoryzacji?
0: To jest generalnie jedno z takich najbardziej ikonicznych modeli. To jest samochód, który ścigał się w wielu wyścigach. Także tak naprawdę takie Porsche to jest, to są lata 50., więc te obłe kształty. Ten samochód ważył około tam niewiele ponad 500 kilo, także to był taki killer, pogromca gigantów, tak o nim wołali. Ma też taką smutną chwałę, sławę, bo jest to w takim aucie zginął bardzo znany aktor James Dean. I ten samochód zdominował swoją klasę w wyścigach takich jak Carrera Panamericana czy Targa Florio, czyli takich jednych z najbardziej ikonicznych wyścigów, jakie kiedykolwiek były. Były to wyścigi, ja zawsze mówię, pioruńsko niebezpieczne. Wczoraj mój znajomy przypomniał mi słowa o tym, że jakby są dwie bardzo straszne rzeczy na świecie i pierwszą są duchy, a drugą samochody grupy B, sportowe, rajdowe samochody grupy B, ale myślę, że wyścigówki z epoki lat 50., 60. mogłyby się podłączyć śmiało pod te straszne rzeczy, ponieważ jest to naprawdę bardzo wymagające. Kiedyś pojazdy nie ułatwiały, były naprawdę, to była duża sztuka jeździć bez żadnych wspomagania, bez ABS-ów, bez żadnego systemu, który nam cokolwiek pomagał i jeszcze często w takich łupinach, często z niepełnymi dachami, naprawdę ogromne wyzwanie i ogromny szacunek mam dla kierowców minionych epok za to, że jeździli i jakby co robili, bo powiem szczerze, że akurat w Porsche 550 przepraszam, jeździć nie miałam, ale w życiu jeździłam różnymi autami właśnie z minionych epok i one są naprawdę wymagające.
1: No to ten samochód z bogatą historią, także z taką tragiczną rysą na wizerunku będzie można zobaczyć na Helu, ale przejdźmy teraz już do zupełnie wisienki na torcie, czyli zlot garbusów i tutaj właśnie taka impreza
0: przed nami. Kto nie lubi garbusa? Kto się nie uśmiecha widząc garbusa na ulicy? Ja nie znam takiej osoby. Garbusy to są przemiłe, przesympatyczne pojazdy, szczególnie te retro, ale nie tylko. Są to samochody, które z jednej strony mają taki właśnie miły, sympatyczny aspekt, a z drugiej strony były też tworzone takie homologowane potwory, które były wyścigowymi garbuskami, więc tak naprawdę i nawet takie auta są w Polsce. Współczesny garbus RSI jest przynajmniej jeden egzemplarz, także warto popatrzeć, pojechać.
1: Do Poznania.
0: Nigdy nie spotkałam do Poznania i powiem ci szczerze, że nigdy nie poznałam właściciela garbusa, który nie byłby takim bardzo uśmiechniętym, pogodnym człowiekiem. Te samochody mają coś w sobie i rzeczywiście jest to coś takiego, co przyciąga, magnetyzuje. I powiem ci sekret, że moim pierwszym zabytkowym samochodem był garbus.
1: No właśnie, czyli ty sentyment masz, połączenie i bardzo absolutnie dobrze rozumiesz te wibracje tak wokół tego typu zlotów.
0: Ta dwójka z 71 roku była Picobello, nadal jeździ po ulicach Warszawy i rzeczywiście polecam takie zloty, bo stada kolorowych garbusków to jest coś, czego się nie da ominąć.
1: Agata Ślepowrońska, która co tydzień opowiada o imprezach motoryzacyjnych w Polskim Radiu Kierowców. Jak słyszymy, uśmiech w głowie.

0: Łosie, czyli idealnie pasuje do właścicielki Garbusa, ale też innych samochodów. Agato, bardzo dziękujemy, zdrowia oczywiście, no i szerokości na hel, kiedy będziesz jechać.
1: Dzięki, do usłyszenia za tydzień.

0: Moniko, dzień dobry.
1: Ponownie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak w ogóle samopoczucie, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym?
1: Nie najgorzej, nie najgorzej. Dzisiaj przyjemnie, ciepło, słoneczko, troszkę wiaterek.
0: Ty jesteś jednak taką entuzjastką wysokich temperatur, czy wolisz umiarkowane?
1: Raczej. Znaczy zawsze dobrze jest, jak jest umiarkowanie, ale jak jest ciepło, to nie narzekam.
0: No tak.
1: Jak za długo, to tak.
0: To tak. To
1: albo jakbym miała stać w słońcu.
0: I cały czas na przykład w pracy, tak? Bo nad jeziorem to chyba nikomu nie przeszkadza. 30.
1: No ale w pracy, w piwnicy, to wiesz, jaka jest temperatura w ogóle?
0: Przyjemna.
1: Aha. No właśnie.
0: Sprawdzamy, co na drogach, moi drodzy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Może na początek dobra wiadomość. Otóż naprawdę nieźle wygląda sytuacja na obwodnicach Trójmiasta. S6, S7 całkowicie przejezdna, więc jeśli ktoś sobie zaplanował podróż nad morze, ciepły weekend się zapowiada, to absolutnie bez utrudnień obwodnicami nad morze sobie dojedzie. Później zresztą również te wojewódzkie trasy, które prowadzą nas chociażby na Hel, no to tutaj też pełna przejezdność, więc no, dobrze to wygląda. Małe zatrzymania na 216 na wysokości Pucka, ale później już przejazd płynny. Tak wygląda północ kraju. Na Mazowszu wciąż mamy... A, jeszcze jedna rzecz jest przy dojeździe na północ, jeśli wybierzemy sobie A1. Uważajcie, bo w związku z tymi pracami drogowymi, które toczą się na A1 już od jakiegoś dłuższego czasu, no to sobie zwalniamy i te spowolnienia na A1 teraz są dziś akurat o tej porze. Przed Toruniem już, węzeł Toruń Południe, to tutaj dosyć mocno zwalniamy. Jedziemy w korku w stronę na północ, żeby później z tego korka wyjechać i podobnie wjechać ponownie w ten korek przed Nową Wsią. Taka jest sytuacja na jedynce przy dojeździe do Torunia i po prostu dalej jadąc na północ. Natomiast korek utrzymuje się niestety na S8. To już jest oczywiście Mazowsze. Prace drogowe sprawiają na wysokości Woli Rosztowskiej. To jest już za Radzyminem, ale jeszcze przed Wyszkowem, czyli trasa Warszawa-Białystok, że jest duży korek tutaj na tej trasie S8. Jest dosyć duży, ma prawie 7 kilometrów. Ostrzegamy Was przed nim, bo wjeżdżacie sobie w ten zator na S8 już za Warszawą. Przez Marki przejeżdżamy bez problemów, no i później na wysokości miejscowości Ciemne już zator się zaczyna w stronę Białegostoku. No i tak jak wspomniałam, to prace drogowe

0: sprawiają, że ten korek jest. Korek utrzymuje się też w nietypowym miejscu na A4 w Małopolsce, bo nie na obwodnicy Krakowa, bo ta jest bardzo ładnie przejezdna, ale za Bochnią, a przed węzłem Targowisko. I on jest dosyć mocno uciążliwy, jadąc od strony Rzeszowa, a w kierunku Krakowa, bo ma prawie 6 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Na zegarze już punktualnie 12. Czas sprawdzić, co w pogodzie, a to całkiem przyjemny dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i widać już, że najładniejszą i najprzyjemniejszą, jeśli chodzi o temperaturę, pogodą mogą dziś cieszyć się mieszkańcy zachodniej Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Temperatura zbliży się dzisiaj do 27 stopni, a miejscami może tę wartość nawet przekroczyć. To zdecydowanie najcieplejszy obszar kraju. Bardzo przyjemnie jest również na Mazowszu, Kujawach, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Termometry tutaj pokażą około 24 stopni w cieniu. Więcej chmur utrzymuje się na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Tam od czasu do czasu mogą pojawić się także przelotne opady deszczu. Patrząc na prognozę na dalszą część dnia, warto pamiętać o możliwości wystąpienia burz na Dolnym Śląsku, szczególnie w rejonie Sudetów. Jeżeli wybieracie się w góry albo planujecie aktywność na świeżym powietrzu w tej części kraju, dobrze będzie obserwować niebo i śledzić komunikaty pogodowe. W pozostałych regionach dzień powinien upłynąć spokojnie, wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a temperatura pozostanie na bardzo komfortowym poziomie. Krótko mówiąc, czwartek przynosi nam lato w najlepszym wydaniu. Sporo ciepła, trochę chmur, lokalnie przelotny deszcz i jedynie punktowe burze na południowym zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, moi drodzy. W tej godzinie temat. Dlaczego ignorujemy znaki drogowe? Przy okazji pewnego zdarzenia, o nim sobie jeszcze opowiemy, ale ciekaw jestem, czy zastanowiliście się nad tym, jaki mechanizm za tym stoi, że ignorujemy znaki drogowe.

0: Ważna informacja. A2, 389 km w kierunku na Poznań. W tirze pękła opona i tworzy się korek. Pozdrawiamy Andrzejek z Anecią i przysyłają także zdjęcie. Informacja wiarygodna. Bardzo dziękujemy. A2, 389 km w kierunku Poznania. Monika Kniewaszewska na miejscu, w naszym studiu.
1: Na miejscu.
0: Tak. I czas sprawdzić, co dzieje się w innych miejscach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, chciałam powiedzieć, że mamy dużo zgłoszeń od służb, też spory ruch na drogach, ale już korki może mniejsze niż to miało miejsce te 20 minut temu. Na przykład korek z A4, z małopolskiego odcinka między Rzeszowem a Krakowem właściwie zniknął. On był przed węzłem Targowisko i to dosyć spory, bo miał 6 kilometrów. Zaczynał się za Bochnią, teraz już go nie ma, ale mamy sporo zgłoszeń od służb. Pojawiły się na przykład kłopoty z przejazdem na S1C, trasa między węzłami Milówka, Węgierska Górka. W pobliżu Milówki, to jest Śląsk, w stronę Żywca na 42 kilometrze trzy samochody osobowe się zderzyły. S1 jest zablokowana właśnie w kierunku Żywca. Objazd został poprowadzony węzłem Milówka. Należy zjechać z S1, tak żeby ominąć tę blokadę. Trwać ona ma około godziny, tak szacują służby. Na A4 sytuacja się rozwiązała. O tyle się rozwiązała, że wiemy, co się stało. Między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie utrzymuje się duży korek, około 7-kilometrowy. To jest A4 na Dolnym Śląsku i ten odcinek między Legnicą a Wrocławiem i w stronę Wrocławia, w pobliżu miejscowości Piotrowice, mamy na 131 kilometrze samochód ciężarowy. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Generalna dyrekcja nie ujawnia, co dokładnie się wydarzyło, ale skutek jest taki, że kierowcy utykają w korku i jest to dosyć dokuczliwy korek, bo ma prawie 7 kilometrów, a więc duże spowolnienia na A4 w podróży was czekają, jeśli wybraliście właśnie ten odcinek Legnica-Wrocław albo jest wam dane nim jechać. Na S5 mamy dwa utrudnienia. Kolejne, do którego doszło, to jest między węzłami Kryniczno-Widawa-Wrocław na wysokości Kryniczna. W stronę Wrocławia mamy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych, zwężenie w stronę Wrocławia. I właśnie tutaj niestety, ale na węźle Kryniczno uciekamy ze S5, żeby ominąć blokadę, która jest na węźle Wrocław-Północ, który wprowadza nas na A8, bo właśnie węzeł Kryniczno na S5 jest ostatnim.

0: węzłem przed obwodnicą Wrocławia, tym węzłem, którym można uciec ze Spiątki, która zablokowana jest po pożarze samochodu ciężarowego. Uciekamy węzłem Kryniczno na wojewódzką trasę, która prowadzi nas elegancko na obwodnicę Wrocławia, ale tutaj ostrzegamy, że też natkniecie się na korek, ale lepsze to chyba niż zupełna blokada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dlaczego zdarza się, że ignorujemy znaki drogowe? Ja nie ignoruję znaków. To mój mózg decyduje, że tamte informacje są zbędne, skoro tak dobrze jadę. Pisze Lemon, który jest w okolicach Berlina. I mamy jeszcze jedną wiadomość w tej sprawie od naszego słuchacza. Dlatego, który to słuchacz wysyła zdjęcie, gdzie jest ograniczenie do 70 km na godzinę, a zaraz za tym znakiem odwołanie tego ograniczenia. A co jeśli to ignorowanie dotyczy znaku stop przed przejazdem kolejowym?

0: Ignorowanie znaków drogowych. No właśnie, z czego to się bierze? Służby mówią zgodnie, tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. Po kilku niebezpiecznych zdarzeniach na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica policjanci i przedstawiciele PKP przeprowadzili wspólne kontrole na przejazdach kolejowych. Funkcjonariusze obserwowali kierowców między innymi z wykorzystaniem drona. Jak mówi komisarz Rafał Greczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wielu kierowców nadal nie zatrzymuje się przed znakiem stop.
1: Kierowcy właśnie się tak tłumaczą z tym, że oni przecież już dawno widzieli, że nic nie jedzie, tak, że postanowili się nie zatrzymać. Wszyscy teraz też się tłumaczą pośpiechem. No to jest znaczne, że się spieszyli, zagapili. No, tego się nam nikt nie przyzna, ale też się zdarzają kierowcy, którzy patrzą się w ekran telefonu komórkowego i po prostu przejeżdżają przez ten znak stop, bo nie widzą tego znaku.
0: Niesamowite. Przed przejazdem kolejowym telefon w dłoni i jazda przed znakiem stopu, w zasadzie z totalnym zignorowaniem tego znaku. Marta Pabiańska z PKP przypomina, że problemem nie jest infrastruktura, ale zachowanie uczestników ruchu.
2: Wybraliśmy ten przejazd, ponieważ w ostatnim czasie na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica doszło do kilku niebezpiecznych i poważnych wypadków. Stop znaczy stop i jeżeli widzimy taki znak drogowy, należy się bezwzględnie zatrzymać i odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo jesteśmy wyłącznie my sami. Dlatego zależy nam na tym, żeby edukować i żeby również kierowcy pamiętali o tym, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać.
0: Policjanci przypominają, że nie zatrzymanie się przed znakiem stop na przejeździe kolejowym, za to grozi mandat w wysokości 2000 zł i także 8 punktów karnych. Prawdopodobnie funkcjonariusz doliczy do naszego konta. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że nawet tak poważny znak, którego trudno nie zauważyć, bo jest czerwony i krzyczy w zasadzie do nas i jeszcze jest ustawiony przed przejazdem kolejowym, są tacy, którzy są w stanie zignorować. Jakie zjawisko może za tym stać? Czekam na wasze komentarze.

0: zbliżamy się do informacji drogowych, chociaż nasza aplikacja cały czas jest do waszej dyspozycji. No i zresztą spływają informacje.
1: Cześć, Krzysiek Iweko. Trasa S2 w Warszawie przed samym tunelem.

0: wypadek, lewy pas, dwa rozbite samochody na lewym pasie w stronę Terespola, więc świeży temat, za chwilę będzie, podejrzewam, tylko gorzej. Trzymajcie się, uważajcie. Hej.
1: Dziękujemy bardzo za te informacje. S2 w stronę Terespola, wypadek przed tunelem. To Warszawa. Za chwilę więcej informacji.

0: A propos jeszcze znaków drogowych. Dzień dobry. Ignorowanie znaków drogowych najczęściej wynika z rutyny, pośpiechu, nadmiernej pewności siebie, skłonności do ryzyka. Do tego dochodzi presja czasu, zmęczenie oraz rozproszenie uwagi przez telefon, rozmowy czy nawigację. Pozdrawiam, Ania. Słusznie. Tylko czy ten automatyzm i pośpiech ma sens, jeśli narażamy samych siebie? A znak świadczy o tym, zwłaszcza stopu, że powinniśmy się zatrzymać. O czym przypominamy? Nie sądziłem, że będziemy musieli o takich rzeczach przypominać. Monika Gniewaszewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo zgłoszeń od służb i może jest tak, że niektóre z nich są właśnie świadectwem tego, że nie zastosowaliśmy znaku stop i nie zatrzymaliśmy się. Nie rozprawiamy o tym, czy to jest rzeczywiście przyczyna zdarzenia drogowego na przykład na 62. No ale tak może czasem jest niestety. 62 wspomniana, Drohiczyn Sokołów Podlaski w pobliżu miejscowości Małomłotki Dwór, to jest na Mazowszu. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje po tym, jak auto osobowe wypadło z jezdni. Tutaj 2 godziny mają trwać te utrudnienia. Bez zmian na A4 to nie jest dobra wiadomość, bo wciąż utrzymuje się długi zator na A4 między Legnicą a Wrocławiem, między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, w pobliżu Piotrowic. W stronę Wrocławia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, no ale to wystarczy do tego, żeby utrzymywał się około 7-kilometrowy zator w stronę Wrocławia. Na 131 kilometrze doszło do tego zdarzenia, jak wspomniałam. 2 utrudnienia na S5, jedno mniejszego kalibru, drugie nieco większego. Ten większy kaliber to blokada jezdni zupełnie w stronę Wrocławia. Niestety w okolicach węzła Wrocław Północ mamy tutaj kłopoty właśnie wpadła informacja o zwężeniu. To jest dobra wiadomość. Nie trzeba korzystać z objazdów, uciekać węzłem Kryniczno ze S5, tylko jedziemy w korku, niestety, bo cały czas wrak auta stoi w okolicach węzła Wrocław Północ, gdzie pojazd ciężarowy się zapalił i w związku z tym akcja gaśnicza spowodowała blokadę jezdni, a teraz jest zwężenie w stronę na obwodnicę Wrocławia, bo to jest ten odcinek S5, który wprowadza nas z węzłem Wrocław Północ na A8, czyli obwodnicę Wrocławia. 2 utrudnienia na S5, uwaga, bo na węźle Kryniczno właśnie doszło do zderzenia 2 samochodów ciężarowych i auta blokują przejazd też w stronę obwodnicy Wrocławia i tak ma być około 2 godzin, nawet ponad, i tutaj jest zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do godziny 13:00.

0: Ignorowanie znaków drogowych. Temat rzeka, ale są też tacy, którzy zachowują się jakby znak gdzieś tam sobie stał, ale go tam tak naprawdę nie ma, ale zachowują się tak jakby stał. Na przykład znak stopu, o czym przypomina albo zauważa to nasz słuchacz.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. W sprawie ignorowania tych znaków, tutaj ta poprzedniczka, jej post był czytany, roztargnienie, pośpiech i tak dalej. Nie, ja sobie tego nie wyobrażam, bo jakie to jest roztargnienie, pośpiech, jeżeli ignorujemy znak stop, znak bezwarunkowy, a dojeżdżamy do ronda, mamy znak warunkowy, zaznaczam warunkowy, ustąp pierwszeństwa przejazdu, jest z prawej strony pusto, nikt na rondzie nie jedzie, dlaczego te auta się tam zatrzymują, w jakim celu, no naprawdę to mnie dziwi, a mamy znak stop, jest najczęściej ignorowany. To nie jest jakieś roztargnienie, to jest po prostu, nie wiem, no, brak wiedzy, nie wiem, ludzka głupota. Nie wiem, może chce zobaczyć, zdjęcia zrobić ronda, nie wiem, jak dojeżdża do ronda, jest znak ustąp, nikogo nie ma i on się zatrzymuje, taki delikwent. Pozdrawiam szerokości myślenia i mądrych kierowców obok.
0: Bardzo dziękujemy. Oczywiście mądrych kierowców obok, niech tak będzie. Chociaż ja mam takie wrażenie, że coraz częściej ignorowany przed rondem jest znak ustąp pierwszeństwa pojazdom, które już są na rondzie, bo zdarzają się tacy, którzy nie wiedzieć czemu wjeżdżają na to rondo, jakby jutro miało nie być. Ale to są obserwacje być może tylko lokalne dotyczące Warszawy, ale żeby nie było lokalnie, no, chociaż będzie lokalnie, tylko że nie o Warszawie, a o Katowicach, bo te przygotowują się na wprowadzenie, do wprowadzenia strefy czystego transportu. Zacznie ta strefa obowiązywać 29 czerwca i obejmie rynek oraz ulice wokół rynku. Na obszar strefy wjadą pojazdy, które spełniają normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Prezydent Katowic Marcin Krupa zaznacza, że wprowadzana w mieście strefa będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Dopuszczony będzie wjazd wszystkich samochodów mieszkańców Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zakupionych przed dniem uruchomienia strefy.
2: Kontrole będą wyglądały w ten sposób, że mamy miasto monitorowane i to wszystko jest sprzężone systemem krajowym, który identyfikuje pojazdy.

0: i tak dalej, i tak dalej. A więc będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu, czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
1: Kierowcy spoza aglomeracji będą musieli spełnić dodatkowe warunki. Do strefy wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające normę emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5 dotyczy to również mieszkańców metropolii, którzy kupią pojazdy po wejściu strefy w życie.

0: Monika Gniewaszewska w naszym studiu. Tak 10 miło, minut do godziny 13. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Już się chciałam tak miło pobujać, tak mnie pobujała ta muzyka. S2, wy żeście już nam mówili o tej sytuacji. Teraz mamy zgłoszenie od służb takie oficjalne. Za węzłem Warszawa Południe w stronę Terespola jest zdarzenie drogowe. Otóż wzięły w nim udział właściwie 3 samochody osobowe między węzłami Warszawa Lotnisko, Ursynów Zachód w stronę Terespola. Zajęty jest jeden z pasów. Jest korek, chociaż tutaj S2 południowa obwodnica Warszawy jest dość szeroka, ale ruch jest na tyle duży, że jest korek właśnie na węźle Warszawa-Lotnisko. Ostrzegamy Was przed tym, uważajcie. Cały czas korek utrzymuje się na A4, ale to nie dziwne, ponieważ cały czas utrzymują się tu kłopoty z przejazdem. Chodzi o trasę A4 na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem, między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, miejscowość Piotrowice. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego na 131 kilometrze. Jest zwężenie w stronę Wrocławia i ono skutkuje wciąż tym utrzymującym się około 7-kilometrowym zatorem niestety. To A4, no i przypominamy Wam o 2 utrudnieniach na S5, właściwie mniej więcej w tym samym miejscu, bo te utrudnienia zaczynają się na Dolnym Śląsku i są węzeł Kryniczno, który prowadzi nas, właściwie S5, która prowadzi nas na obwodnicę Wrocławia i tutaj mamy zwężenie między węzłami Kryniczno-Widawa-Wrocław w stronę Wrocławia na wysokości Kryniczna. Doszło do zdarzenia drogowego. Zderzyły się 2 ciężarowa, więc uważajcie, 2 duże auta. No i na S5 wciąż okolice węzła Wrocław Północ. Zakorkowana jest S5 w tym miejscu, bo jest zwężenie. Tutaj mieliśmy pożar samochodu ciężarowego. Teraz już oczywiście on został ugaszony, bo akcja nie była długa. Natomiast wrak auta cały czas stoi. No i utrudnia wjazd na obwodnicę Wrocławia A8.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Przepraszam, czy ja o czymś nie wiem?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No, czy wiesz co?
0: Bo tu zobacz.
1: Zaryzykowałbym stwierdzenie, że o wielu rzeczach nie wiesz.
0: Na pewno, ale nie o to mi chodziło. Bardziej mi chodziło o ubiór was wszystkich, czyli twojej wydawczyni, realizatorki. Wszyscy są na czarno i ty też. No, więc...
1: Black Friday jutro.
0: No właśnie. No dobrze, ja się do końca nie wpasowałem, ale może jutro się synchronizujemy.
1: Może.
0: Może. Zobaczmy. Warto mieć nadzieję.
1: Oczywiście. No to z nadzieją zapraszam na Wysokie Obroty.
0: Tak, Wysokie Obroty, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas w trasie. Piotr Firan. Do usłyszenia.

0: Już 13, zaczynamy wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, czwartek, to mamy zachmurzenie umiarkowane, okresami niestety wzrastające do dużego, jak twierdzą synoptycy. Miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu także mogą się zdarzyć, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Dziś burze w takim razie na południowym zachodzie kraju, a nie na północnym wschodzie, tak jak było jeszcze wczoraj. Temperatura maksymalna do 27 stopni na zachodzie, więc robi się coraz cieplej, weekend ma być upalny. Zobaczymy, jak to będzie. Wiatr na razie słaby, choć okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Kłaniam się, dzień dobry. Zaraz będzie perkusja. Robert Killen, boom.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Już 9 minut po godzinie 13. Dziś dzień zrównoważonej gastronomii. Trzeba wiedzieć, co się je. O, tak naprawdę.
1: A ty wiesz?
0: I zrówno, tak, bo wiesz, rozmawiałem.
1: Pamiętam.
0: Tak, o.
1: Z Baszarem.
0: Z Baszarem, o talerzu, który składa się w połowie z warzyw, w 1/4 z białka, czyli z mięsa albo kotleta, albo
1: może być
0: jajka,
1: kotlet?
0: Na przykład sadzonego, a w 1/4 z ziemniaków, makaronu czy
1: ryżu. I zastosowałeś teraz, dziś?
0: Nie, trochę inaczej, bo będę pytał o pire.
1: A, ja pytałam o ciebie, czy ty zastosowałeś?
0: Ja tak, ja stosuję,
1: ja tak.
0: Oczywiście.
1: Mm-hmm.
0: Dzień zrównoważonej gastronomii,
1: ja
0: dziś
1: tak.
0: Świętujemy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz a propos pire.
2: Pire ze smalcem.
3: Nie ma smalcu.
0: Więc nie mogło być pire ze smalcem. Z czymś innym było to pire. Z czym było pire? Moje pytanie w dniu zrównoważonej gastronomii. Z czym
1: węglowodany, białko czy warzywa, tak?
0: Nie, konkretnie. Konkretnie z czym było pire? Zamiast smalcu. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki. Myślę, że to banalne zadanie na dzień dobry.
1: A na pewno smaczne.
0: Na pewno smaczne, na pewno smaczne. Aż wiesz, chyba bym nawet spróbował, żeby się przekonać.
1: O, no proszę.
0: No to jedziemy teraz z wiadomościami drogowymi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy 6.30 korka między Radzyminem a Wyszkowem tak naprawdę na trasie między Warszawą a Białymstokiem. No korek tutaj jest niestety z powodu prac drogowych. Stety albo niestety, bo teraz jest gorzej, żeby potem było lepiej. Prace prowadzone są w okolicach Woli Rasztowskiej. No i stąd ten zator. On zaczyna się mniej więcej na wysokości Radzymina, no i ciągnie po Wolę Rasztowską i to wychodzi około właśnie tych 7 wspomnianych kilometrów. Korek jest za Warszawą w stronę Białego Stoku, a więc jadący w stronę Warszawy nie muszą się obawiać, że w korek wjadą ci, co z Warszawy wyjechali i w stronę Białego Stoku się udają, no to niestety mają przed sobą zator. Tak wygląda sytuacja tu na S8, już za Warszawą, ale jednak jeszcze na Mazowszu. W samej Warszawie nie najgorzej, bo w kierunku Wrocławia S8 wygląda nieźle, natomiast ten większy ruch utrzymuje się na S8 w Warszawie w stronę Białego Stoku. Dużo aut jest, po prostu jest ciasno. No i mieliśmy zdarzenie drogowe na S2, tutaj w okolicach węzła Warszawa, lotnisko. Tu cały czas jest spowolnienie, ostrzegamy was przed nim. To jest za węzłem Warszawa Południe w stronę Terespola jadąc, a do zdarzenia doszło na węźle Warszawa, lotnisko. Tak donoszą służby, południowa obwodnica Warszawy i tutaj mamy 3 samochody osobowe, które się zderzyły, no i pojazdy zajmują właśnie jeden z pasów. Tu jest dosyć szeroko, ale też jest spowolnienie z powodu tego zdarzenia drogowego. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na czwórce niestety między Legnicą a Wrocławiem. To skutkuje wciąż długim korkiem, takim dosyć uciążliwym, mocno spowalniającym podróż w stronę Wrocławia od strony Legnicy jadąc. Troszkę wygląda na to, że on się tak z minuty na minutę delikatnie wydłuża. Teraz ma prawie 14 kilometrów spowolnienie korek. Zaczyna się długo przed Kostomłotami i ciągnie po miejsce zdarzenia, czyli Piotrowice, bo do zdarzenia drogowego doszło właśnie tutaj na wysokości Piotrowic na 131 kilometrze. Drogowcy donoszą w komunikacie, że jest to zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu ciężarowego. Nie precyzują dokładnie, o co chodzi, natomiast nie ma poszkodowanych, no ale to sprawia, że ten 14-kilometrowy zator na trasie A4 w stronę Wrocławia jest.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
0: No to jeszcze raz, w dniu zrównoważonego żywienia, właściwie zrównoważonej gastronomii, pytam o pire. Pire ze smalcem?
2: Pire ze smalcem.
3: Nie ma smalcu.
0: No właśnie, nie ma smalcu, więc z czym było wtedy pire?

jak nie było smalcu. Mam nadzieję, że to proste zadanie. Jak powiedziałem, trzymam kciuki za was. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie 13 po 13 szare komórki w wysokich obrotach.

0: 17 minut po godzinie 13. Komisarz Antoni Rzeczkowski ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie komisarzu.
1: Witam serdecznie państwa, witam serdecznie pana.
0: Ładny mundur, panie komisarzu, taki odświętny, elegancki. Uwiecznimy go na Instagramie PRK Polskiego Radia Kierowców i jeżeli pan pozwoli, oczywiście i na Facebooku i my będziemy dawać rady, co zrobić, jak na przykład rodzice się niepokoją, że autokar, który wiezie dzieci jeszcze na wycieczki szkolne, a wkrótce będzie wiózł na jakiś wakacyjny wypoczynek, no nie budzi zaufania.
1: No to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie jest prosta. Możemy poprosić o przyjazd policjantów na miejsce, w które jest podstawiony autokar i policjanci ruchu drogowego dokonają kontroli takiej doraźnej tego autobusu, sprawdzą jego stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan psychofizyczny, czas pracy, ale też w okresie wakacji. I tutaj myślę, że to jest kluczowe. W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji został opracowany wykaz punktów kontroli autobusów. Ten wykaz jest już dostępny. Jak wejdziemy na stronę policja.pl czy na strony internetowe poszczególnych komend wojewódzkich policji, tam możemy na tym wykazie znaleźć miejsca, w których są takie kontrole prowadzone regularnie.
0: Czyli kierujemy ten autokar tam do tego punktu i tam go sprawdzają, tak?
1: Tak, zanim autobus przyjedzie na to miejsce docelowe, z którego już dzieci, młodzież będą wyjeżdżały na wakacje, autobus kierujemy na miejsce, które jest już wcześniej
0: ustalone. Taki paradoks, panie komisarzu, bo rodzice na przykład mogą nie znać

0: tego autokaru, nie wiedzieć, jak on wygląda, i dopiero jak podjeżdża po dzieci, budzi obawy i myślą sobie: o jejku, jejku, ten autokar nie wygląda dobrze. Co wtedy możemy zrobić?
1: No, jeżeli ten autobus przyjedzie na miejsce, budzi nasze obawy, to wtedy jak najbardziej możemy dzwonić na numer 112 i prosić o to, żeby na miejsce przyjechał patrol policji. Przy czym wtedy musimy liczyć się z tym, że może być pewne opóźnienie, bo jeżeli nie będzie żadnej wolnej załogi, policjanci będą realizować inne czynności, no to dopiero po ich zakończeniu będą mogli przyjechać i sprawdzić taki autobus. Natomiast dużo wcześniej już wiadomo, jaki autobus zostanie podstawiony przez przewoźnika, czy też biura podróży, czy dyrekcje szkół dużo wcześniej podpisują już umowy z firmami przewozowymi i dużo wcześniej wiemy już, jaki to jest autobus, i wówczas możemy zażądać, żeby ten autobus w momencie, gdy przyjedzie już po nasze dzieci, miał aktualny protokół kontroli i ta kontrola zostanie właśnie wykonana w tym punkcie kontroli autobusów, gdzie będą policjanci pełnili służbę, często wspólnie z inspektorami transportu drogowego, i takie kontrole będą się właśnie odbywały.
0: Czyli może tak naprawdę najlepiej dla kierowcy takiego autokaru albo przewoźnika, żeby takie zaświadczenie z kontroli miał już ze sobą, prawda? Wtedy jak budzi obawy, to pan kierowca wyciąga papierek: proszę bardzo, autokar został skontrolowany, wszystko jest w porządku.
1: Policjanci w trakcie kontroli sporządzają protokół stosowny i oczywiście jeden z egzemplarzy tego protokołu jest dla kierującego pojazdem. Myślę, że jeżeli kierujący będzie miał przy sobie taki protokół z tego konkretnego dnia, kiedy właśnie odbywa się wyjazd autobusu, będzie to wystarczającym dowodem na to, że autobus został poddany kontroli, zarówno autobus, jak i też kierujący. Ale też pamiętajmy, no jeżeli coś wzbudzi nasze wątpliwości, czy związanego właśnie ze stanem technicznym pojazdu, czy ze stanem psychofizycznym osób, które kierują tym autobusem, wówczas oczywiście możemy dzwonić na numer alarmowy 112. Bezpieczeństwo tutaj jest kluczowe i powinniśmy zadbać o to, żeby takie kontrole właśnie zlecać policjantom, no bo nasze dzieci później tym autobusem często jadą kilkaset kilometrów.
0: No to jeszcze przypomnimy, jeżeli nie usłyszeliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, konkretnie jak to zrobić i kiedy to zrobić, bo jak się okazuje, w momencie wyjazdu dzieci na kolonie czy na obozy może być to utrudnione ze względu na dłuższy czas oczekiwania na patrol policji. Jak zrobić to, żeby tego oczekiwania nie było? O tym porozmawiamy z komisarzem Antonim Rzeczkowskim za parę minut.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Halo, halo.
1: I chciałem dodać, że straszne się chamstwo zjeżdża z całego świata. Aha. Kasza niedogotowana.
0: No tak, kasza była niedogotowana i cytacik oczywiście znajomy, natomiast to nie jest odpowiedź na pytanie, chociaż gratuluję znajomości cytatów. Nie mam pojęcia, pisze Toczek, co z tym smalcem, nawet zielonego pojęcia mi brak. Proszę, no to uświadomcie naszego słuchacza, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z czym było to pire. Z zasmażką ktoś twierdzi, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Tomasz Stigłana natomiast tutaj podszedł analitycznie do sprawy i pisze, że pire zazwyczaj jest z masłem i mlekiem. Zazwyczaj tak, ale tutaj akurat...
2: Nie chodzi o przepis.
0: Dokładnie, ale tutaj akurat było pire z czymś innym.
2: Po polsku pewnie.
0: Marcin z Jogera natomiast pisze, że nie było wtedy smalcu. Tak, takie były czasy, że mogło nie być, ale była wszędzie margaryna, więc pewnie to pire było z margaryną. Oby nie, Marcinie, oby nie. To nie było pire z margaryną. Raz jeszcze przypomnijmy sobie.
3: Pire ze smalcem.
4: Nie ma smalcu.
0: Nie było smalcu, więc czym było pire? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji PRK Polski z Radia Kierowców. Myślałem, że od razu rozwiążemy, a tymczasem pojawiły się jakieś...
2: Kulinarna fantazja naszych słuchaczy.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Ponosi, a może to jest po prostu łatwa odpowiedź.
0: Ponosi. Niech was kulinarna fantazja nie ponosi, my tylko precyzyjnie proszę o odpowiedź. Szybciej to zakończymy. A teraz 13.30, Monika Gniewaszewska, jak słyszycie, co się dzieje na drogach, posłuchajmy.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety, wrócił nam korek między Rzeszowem a Krakowem na A4, ale teraz już jest jego powód i przyczyna. Otóż między węzłami Bochnia-Brzesko na wysokości miejscowości Rzezawan w Małopolsce właśnie, w stronę Rzeszowa, 464 km, mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. No i stąd ten zator około 4-kilometrowy niestety. On jest przed Brzeskiem, a za Bochnią i rzeczywiście może być dokuczliwy. Drogowcy przewidują, że około 2 godzin te utrudnienia tu na A4 będą trwały. Skoro jesteśmy w Małopolsce, dawno nie byliśmy na obwodnicy Krakowa, ta wyglądała do tej pory nieźle, ale teraz widać, że ruch jest bardzo duży, zwłaszcza między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina i to na obu jezdniach i później jak sobie miniemy węzeł Kraków Skawina, to spowolnienia rysują się między bramkami w Balicach a węzłem Kraków Tyniec, też na obu jezdniach. To nie są bardzo duże utrudnienia, ale jednak widać, że samochodów na obwodnicy Krakowa jest dużo. No i A4 tutaj cały czas utrzymuje się niestety bardzo długi zator na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. On się trzyma dobrze, około 14 km korka jest właśnie na A4. Zaczyna się ten zator przed Kostomłotami jeszcze i ciągnie po miejsce zdarzenia drogowego okolice Piotrowic. Tutaj donoszą służby, że no niestety między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie jest zwężenie, bo samochód ciężarowy brał udział w zdarzeniu drogowym. Nie jest doprecyzowana sytuacja. 131 km w każdym razie skutku to tym, że korek ma prawie 14 km jest w stronę Wrocławia, bo to odcinek między Legnicą a Wrocławiem. Dobre wiadomości ze S5. Zakończyły się jedne z utrudnień na S5. Trasa między węzłami Kryniczna-Widawa-Wrocław. Tu na wysokości Kryniczna mieliśmy zwężenie w stronę Wrocławia. Cały czas natomiast uważajcie, bo węzeł Wrocław Północ, tu stoi wrak już można powiedzieć z pojazdu ciężarowego. On wcześniej się palił, ale i zablokowany jest częściowo. Ta S5 częściowo jest zablokowana, bo wjazd, zaraz, S5, węzeł Wrocław Północ zablokowany częściowo wjazd na obwodnicę Wrocławia.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik wracamy do rozmowy o kontroli autokarów. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, ja przypominam, komisarz Antoni Rzeczkowski jest w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców. To czekam w aplikacji.

0: Wracamy do rozmowy. Panie komisarzu, może jeszcze raz konkretnie przypomnimy. Już wiemy to, że jeżeli drodzy rodzice, teraz zgłaszam się do tych, którzy chcą kontrolować autokary, jeżeli tuż przed wyjazdem dziecka na kolonię bądź obóz będzie kontrolowany autokar, to możliwe, ale opóźnienia są też możliwe, powiedział komisarz Antoni Rzeczkowski. Wtedy zgłaszamy, jak jakieś mamy wątpliwości co do kierowcy, stanu kierowcy albo stanu autokaru na 112. Natomiast wcześniej warto zadbać o taką kontrolę na autokaru. Można taką kontrolę umówić, można zobaczyć, jak zapamiętałem, na stronie policja.pl punkty, w których takie kontrole się odbywają i po prostu przewodnikowi przekazać wcześniej przed wyjazdem, żeby pojechał, skontrolował się, wrócił i pokazał nam
1: protokół kontroli.
0: Dokładnie, protokół kontroli. Jak wcześniej trzeba to zrobić? Żebyśmy mieli pewność, że wszystko pójdzie dobrze.
1: Te punkty, jeżeli znamy już datę wyjazdu, to tak naprawdę już teraz możemy polecić przewoźnikowi, aby skorzystał z tych punktów kontroli autobusów i podstawił już na miejsce wyjazdu autokar sprawdzony. Więc możemy zadziałać naprawdę dużo wcześniej i wtedy ani przewoźnik nie będzie zdziwiony, ani też policjanci nie będą musieli specjalnie jechać na miejsce, w które autobus jest podstawiony, żeby dokonywać tam kontroli. Te punkty zostały wyznaczone na terenie całej Polski. Mhm. Nie dość, że są dostępne na stronie policja.pl, to też na stronach internetowych komend wojewódzkich, komend miejskich policji, komend powiatowych, więc możliwości na sprawdzenie takiego autobusu jest wiele. I też ja myślę, że tutaj w tym miejscu powinniśmy przypomnieć, że takie sprawdzenie polegające na aktualności badań technicznych polisy OC możemy zrobić my sami, wchodząc na stronę internetową bezpiecznyautobus.gov.pl. Wtedy w podstawowym zakresie będziemy mieli już informacje dotyczące stanu technicznego tego pojazdu. Natomiast oczywiście policjanci nie ograniczają się przy tych kontrolach tylko i wyłącznie do sprawdzenia dokumentów, bo tak jak mówili,

0: mówiliśmy. Tutaj policjanci sprawdzają układ hamulcowy, zawieszenie pojazdu, stan ogumienia, obowiązkowe wyposażenie, ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych, więc jest to szereg czynności tak naprawdę, które policjanci wykonują i są to czynności czasochłonne, dlatego właśnie najlepiej jest skierować ten autokar na miejsce, gdzie są te kontrole wykonywane.
1: Podobno również w aplikacji MoBywatel, tak słyszałem, można zweryfikować ważność badania technicznego, na przykład takiego autokaru, czy no, jak pan komisarz wspomniał, ubezpieczenia OC.
0: Możemy to zweryfikować na wiele sposobów, tak jak powiedziałem, jednym z tych sposobów jest właśnie strona bezpiecznyautobus.gov.pl.
1: Nasi słuchacze mają tu wątpliwości, bronią kierowców autobusów i samych autobusów. No tak, zupełnie normalnie i bezpiecznie będzie, jak autobus będzie miał 10 kontroli w miesiącu, bo każdy będzie chciał go skontrolować. To też no, taka patologia by była, prawda? Takie badanie, no,
0: ja bym tutaj nie mówił o patologii, bo pamiętajmy, że chociażby opona może ulec uszkodzeniu, kierujący najedzie na jakiś krawężnik, opona się wybrzuszy. Mhm. I co z tego, że ten autokar był kontrolowany 2 czy 3 dni wcześniej, jeżeli do uszkodzenia doszło w dniu na przykład wyjazdu, tak? Albo dojdzie do pęknięcia szyby czołowej w polu widzenia kierowcy. No mówimy tutaj, drodzy państwo,
1: przewoźnicy
0: o bezpieczeństwie,
1: muszą się liczyć
0: z takimi
1: kontrolami.
0: Przewoźnicy muszą się liczyć z tymi kontrolami i jest to zarówno w interesie przewoźnika, żeby miał pewność, że autokar został podstawiony na miejsce po uprzednim sprawdzeniu przez policję, w interesie organizatorów, jak i w interesie też dzieci i ich rodziców.
1: A nasi słuchacze piszą, a czy nie lepiej byłoby, gdyby to było obowiązkowe na przykład miesiąc przed okresem wakacyjnym dla każdego autokaru, który będzie woził dzieci, jeżeli przegląd techniczny no, nie daje w jakiś sposób gwarancji. Według mnie ten przegląd techniczny powinien jednak dawać gwarancję, no ale...
0: Mogą się zadziać
1: różne rzeczy.
0: Te autobusy pokonują dziesiątki tysięcy kilometrów miesięcznie często. Tak więc może dochodzić do jakiejś awarii i tutaj w interesie nas wszystkich jest to, żeby takie kontrole były wykonywane. Zresztą tak jak powiedzieliśmy, tu nie tylko jest kontrolowany stan techniczny autobusów, ale również policjanci kontrolują chociażby stan trzeźwości kierujących, ich uprawnienia do kierowania, czas pracy. To wszystko daje właśnie gwarancję, że zarówno autobus, jak i kierujący zostali sprawdzeni i powierzamy na życie naszych dzieci, no tak, w dobre ręce.
1: Ale jeżeli chodzi o stan trzeźwości, panie komisarzu, no to sprawdzany jest na kilka dni przed wiezieniem tych dzieci.
0: Nie, no stan trzeźwości jest sprawdzany każdorazowo w momencie, gdy policjanci czy przyjeżdżają na miejsce kontroli autobusu, czy są wzywani, tak?
1: Mhm. No ale z drugiej strony mówił pan, że jak stan 112 zadzwonimy, to ci policjanci będą po jakimś czasie dopiero. To tak naprawdę tylko...
0: Ale przed wyjazdem mamy pewność, że kierujący wsiada za kierownicę trzeźwy. Tak samo jeżeli w dniu wyjazdu kierujący najpierw o godzinie przykładowo 6 musi podstawić autokar na wyznaczony punkt kontroli autobusów, a o godzinie 7 odbiera wycieczkę spod szkoły, to mamy pewność, że przyjechał na miejsce trzeźwy.
1: I w tym tkwi, właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Można, jak się okazuje, ustawić ten punkt kontroli na przykład na godzinę przed wyjazdem dzieci na kolonię.
0: Na stronach internetowych są ujęte również godziny, w których funkcjonują te punkty kontroli autobusów. Jeżeli zdarzy się tak, że wycieczka będzie wyjeżdżała przed tymi godzinami, kiedy już będą na miejscu policjanci, wówczas możemy poprosić o to, żeby patrol policji przyjechał na miejsce, z którego już nasze dzieci będą wyjeżdżały i wówczas tam przyjadą policjanci ruchu drogowego, którzy dokonają kontroli autobusu.
1: W każdym razie, jak powiedział komisarz Antoni Rzeczkowski, warto skontrolować taki autokar, jeżeli jest jakaś wątpliwość i można to zrobić odpowiednio wcześniej, oczywiście umawiając taką wizytę autokaru w punkcie kontroli. A skąd te punkty kontroli wziąć? Ze strony policja.pl.
0: Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział.
1: Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji był gościem w Wysokich Obrotach.

0: nasz czas.
1: Bartek, nasz słuchacz, a jednocześnie kierowca autobusu, pisze tak. Jestem kierowcą autobusu i jak najbardziej za każdym razem pojazd i kierowca powinien być sprawdzany. Dziękujemy, Bartku, za ten wpis w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Drodzy rodzice, naprawdę sprawdzajmy autokary, zlecajmy te kontrole, wykaz punktów kontroli policja.pl, tam wszystko znajdziecie. Przed wyjazdami wakacyjnymi i nawet na te zielone szkoły, które jeszcze pewnie trwają przed końcem roku szkolnego, który tuż, tuż. No dobrze, jak to jest z tym pire?
2: Odpowiedź na pytanie to pire było schrzanem, tak mi się wydaje. Rafał z Tiguana.
1: Rafał z Tiguana. Nie było schrzanem Rafałem z Tiguana. Cebulka smażona i koperek. Tomek z Garbusa o swoich fantazjach kulinarnych pisze. Tomku, nie, to pire nie było z cebulką smażoną i z koperkiem. Andrzej pisze z kolei, że nie ma pojęcia, ale może chodzi o jakieś pire z siadłym mlekiem. No wiesz, tak bryzgane.
3: Bryzgane
1: z siadłym mlekiem.
3: Aquaplaning.
1: W czasie, gdy nie było spryskiwaczy,
3: to można było mlekiem, tak?
1: No, bryzgać pire. Aha. Andrzej, nie bryzgali pire siadłym mlekiem. Przynajmniej nie w tym barze, w którym ta scena się rozgrywała.
3: Nie było obryzganych ziemniaków pire siadłym mlekiem.
1: Powiedziała Monika Gniewaszewska.
3: Tak.
1: Oczywiście, naprawdę myślałem, że to jest banalne. Posłuchajmy raz jeszcze.
4: Pire ze smalcem.
5: Nie ma smalcu.
1: No właśnie, nie ma smalcu, więc z czym jest to pire? To jest pytanie do was, a pytanie do Moniki teraz będzie.
6: Halo, halo, dzień dobry, kochane PRK. Na chwilkę was wyłączyłam i przegapiłam wiadomości z dróg.
1: Proszę tak nie robić.
6: Wracam sobie do domu, do Trójmiasta i tak z niepokojem patrzę, bo mam 66 km do domu i czas mi się wydłużył do godziny i 44 minut. Czy nie daj Boże coś tam na tej naszej nieszczęsnej trójmiejskiej korkownicy się w tak zwanym międzyczasie wydarzyło? Proszę o informację. Pozdrawiam serdecznie. Ewa z Oktawki.
1: Ewa z Oktawki.
3: Ewa z Oktawki.
1: Ale zachwyca mnie, jak ktoś mówi
3: korkownica.
1: To jest świetne. To jest świetne. PRK, jak ktoś mówi, to świetnie. Korkownica, świetne sformułowanie, ale jeszcze coś tak. W tak zwanym międzyczasie.
3: W tak zwanym
1: międzyczasie.
3: Nie ma,
1: wtedy wiadomo, że nie ma międzyczasu, ale jest takie powiedzenie, więc tak zwany międzyczas jest najlepszym sformułowaniem.
3: Zawsze się wybroni.
1: Dokładnie tak. Więc co tam na tej korkownicy?
3: Droga Ewo, powiem tak. Nic.
1: Fajnie, dobre wiadomości, a teraz te gorsze.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wiemy, Ewo, że możesz być nieusatysfakcjonowana do końca tą odpowiedzią, ale rzeczywiście, no nie mamy żadnego zgłoszenia z obwodnicy Trójmiasta, ani S6, ani S7. Też przyglądam się bacznie mapom i też nic. Żadnych spowolnień, żadnych korków to już w ogóle nie ma. Ani na S6, ani na S7. Na S6 rzeczywiście jest troszkę większy ruch w okolicach węzła Gdańsk, Matarnia i Osowa, no ale to nie są korki, które sprawiają, że ponad półtorej godziny będziesz jechała do domu. Jedyna rzecz to bramki w Rusocinie, punkt poboru opłat, ale tu A1 przechodzi w S6, no to tutaj kolejka aut jest nieco większa w stronę nad morze, ale to też nie jest jakiś gigantyczny zator, który sprawi, że czekać trzeba tyle na przejazd. Coś się może nie tak z nawigacją, może. No i tak, tak wygląda północ kraju, natomiast uwaga, bo piętrzy się ruch na A2 na Mazowszu i to nie jest wesoła sytuacja. Tutaj rzeczywiście kierowcy, jeśli mogą, niech omijają węzeł Konotopa. I to tutaj doszło do zdarzenia drogowego, niestety do pożaru na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi, czyli Warszawa-Łódź. Wyjeżdżamy z Warszawy i natychmiast na węźle Konotopa wjeżdżamy w zator. I to dotyczy wszystkich oczywiście korzystających i z S8, i z S2, i A2, no bo węzeł Konotopa, jak wiecie, łączy wszystkie te trasy.

0: trasy i wyjazd z Warszawy jest bardzo mocno kłopotliwy w tej chwili właśnie w stronę Łodzi. Na wysokości miejscowości Duchnice doszło do tego zdarzenia drogowego. No i w związku z tym rzeczywiście ten korek jest bardzo długi. On jest od węzła Konotopa po Pruszków się ciągnie. I korek jest zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Warszawy. W stronę Warszawy to prawdopodobnie wszyscy obserwujący zwalniają i to sprawia, że właśnie mamy taką sytuację. Wciąż utrzymuje się korek na S8 między Warszawą a Białymstokiem na wysokości Radzymina. Przy dojeździe do Radzymina już się zaczyna, bo prace drogowe są prowadzone na S8 w stronę Białegostoku na wysokości Woli Rasztowskiej. No i w związku z tym rzeczywiście poważnie zwalniamy i to spowolnienie korek, bo tak to ujmijmy, ma ponad 6 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to z tym Pirem, z Pyrami, Tomek śmigający po Francji. Pire z Pyrami? Tomku, kto by to zjadł? Pyry z Pyrami? Nie chodzi o to. Myślę, że smalec to najlepiej ze skwarkami, ewentualnie z ogóreczkiem. Tomek z CRX-a. Bierzecie to zbyt serio. Tak naprawdę to jest cytat z komedii. Myślałem, że będzie łatwiej, ale udało się. Oczywiście, że tak. Nie ma pire ze smalcem, z dżemem. Są pire. Darek z Wito i Słonecznego Kołobrzegu tak napisał. Monika ze Skody, pire z dżemem jest, pisze. Piotrek z Żółtego, pire mogło być z dżemem. Czy tak?
3: Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale było pire z dżemem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
2: Pozdrawiam, Krzyśku. Komuś jeszcze tak się wydaje?
4: No nie ma smalco. Z dżemem są pire. Z dżemem. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.
5: Z dżemem są. Pire. Pozdrawiam, Wojtek z Marek.
2: Wojtek z Marek też wiedział. Pawełski też dobrze odpowiedział, że chodzi o dżem. Przemoc z Bydgoszczy, Marek, Handla Opex, Ania i Dary. Dary? Darek chyba. Ze Złotej też wiedzieli, że chodzi o dżem. Todem, Radek z Iweko, Kasia i Piotruś z BMW. Pozdrawiam was oczywiście, że tak, z dżemem.
6: Halo, witam was serdecznie. Maciuś pierwszy po witam. Dłuższej przerwie urlopowej.
2: O!
6: No, z dżemem są pire naturalnie, z dżemem.
2: Naturalnie.
6: Pozdrawiam jeszcze raz. Hej.
2: Pozdrawiam Maciusiu pierwszy.
7: A to pire to może być z dżemem? Pozdrowienia.
2: Może być z dżemem i nawet było. Bartłomiej wiedział, Tomek z Volvo wiedział, Jacek ze Sportycz z uśmiechem. Pire są z dżemem oczywiście. Kultowe, pisze Pablo z Oktawii, z dżemem pire.
8: Nie ma pire ze smalcem, jest pire z dżemem.
2: Tak
8: to
2: jest.
8: Mówiłem ja, Maciek z Krosna.
2: Maciek z Krosna też fajnie opowiedział. Direx, Ania Starnowa, Monika z Mandarynki. Kto był najszybszy?
9: Nie ma smalcu, z dżemem są pire. Tak to wydaje mi się było. Pozdrawiam was, Gosia.
2: Gosia była najszybsza, a Andrzejek z Anecią spośród tych, którzy pisali, najszybciej udzielili odpowiedzi. Czyli Andrzejek z Anecią i Gosiu, możecie oczywiście pozdrawiać kogo chcecie. Napiszcie albo nagrajcie swoje pozdrowienia. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że z dżemem są pire akurat w tym wydaniu. Dowód? Proszę bardzo.
10: Pire ze smalcem.
11: Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
10: Dobrze, niech będą.
2: Niech będą z dżemem.

0: o 14 jak zwykle sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Kętrzynie i Lęborku na północy kraju, 17 stopni pokazują termometry, cieplej niż wczoraj. To ocieplenie jest widoczne szczególnie w centralnej Polsce i na południu. Na południu to już w ogóle. W Legnicy o 14:26 kreski już pokazują termometry, a przed upałem zostały wydane ostrzeżenia i to drugiego stopnia, czyli tego wyższego dla, można powiedzieć, zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Od Katowic, jakbyśmy jechali A4 przez Opole, oczywiście Wrocław do Legnicy i do wyjazdu z kraju, tam wszędzie wydano ostrzeżenia, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim też, w Poznaniu, do Kalisza aż te ostrzeżenia sięgają, od granicy oczywiście, jeżeli chodzi o ostrzeżenia przed upałem. Będzie ciepło, do 27 dziś mają pokazać termometry i to wydaje się jak najbardziej realne. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami może jednak wzrastać do dużego, a na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Burze możliwe natomiast w zachodniej połowie kraju, tam gdzie są te ostrzeżenia przed upałem wydane. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz może być porywisty, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy na wysokich obrotach po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Z tego, co mówisz, pisze Andrzej, do mnie to jadę w samo temperaturowe piekło do Lubina, czyli na południowy zachód. Tak, w Lubinie, nie mylić z Lublinem, w zupełnie innym miejscu Polski, w Lubinie dziś naprawdę będzie upalnie. A propos Lubina.
1: Ile?
2: Hola, hola, ja sobie to wypraszam. Jak może nie być smalcu? Wywiozłem 10 ton, zostawiłem część w Łodzi, także w Łodzi smalec jest dostępny.
0: Proszę bardzo.
2: Natomiast w tej chwili jestem we Wrocławiu, ja zmierzam w kierunku Lubina i powiem szczerze, obwodnica Wrocławia przejezdna bezproblemowo, ale jutro w Lubinie serdecznie zapraszam. Parę palet mi jeszcze zostało, także smalec dostępny jest. A notabene, wiecie jak nazywa się smalec inaczej?
0: Jak?
2: Dżem ze świni. Pozdrawiam serdecznie, Wojta Swafika.
0: Pozdrawiam Wojta Siemne Swafika, czyli smalec w Lubinie jest, pewnie będzie taki...
1: Mamy się roztopi
0: no
1: się
0: właśnie,
1: zapewne.
0: Taka konsystencja będzie, bo będzie
1: nie
0: upał.
1: Nie wiem, czy to jest dawno. No dobrze, ale ile?
0: Nie wiem, a w Lubinie, ponad 27 na pewno ostrzeżenia
1: no
0: drugiego w cieniu, wiesz, na wysokości 1 metra, w słońcu będzie 40. Ostrzeżenia przed upałem wydane w południowo-zachodniej i w zachodniej Polsce, więc naprawdę uważajcie, nawadniajmy się. Fajną historię kulinarną opowiedział też w aplikacji Bartek z Grudziądza. Kiedyś kupowałem w jednym mieście hamburgera i cheeseburgera, pisze Bartek. Po wyjęciu z mikrofalówki tych dwóch potraw pani podaje mi dwa identyczne opakowania, dwie kanapki w identycznym opakowaniu, więc Bartek pyta się, a który to hamburger, a który cheeseburger? A pani z pożałowaniem tak odpowiada. Przecież cheeseburger jest z serem. To tak a propos dowcipu.
1: Dobrze,
0: Fafika.
1: Że nie z malcem.
0: Ze smalcem. Dobra. Korek mamy. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Nie wiem, czy wspominaliście, ale się tworzy gigantyczny korek na wylocie z Warszawy na samym początku autostrady A2 przed węzłem Pruszków. Chyba jakiś wypadek, dopiero karetka co leciała, więc się zapowiada trochę stania.
1: Oj, tak.
0: Zapowiada się trochę stania, nie tylko tam. Tak. Gdzie jeszcze? O tym teraz w wiadomościach drogowych.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale ja przystanę na tej A2 jeszcze, bo tutaj rzeczywiście tworzy się naprawdę gigantyczny zator na A2 przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi. Dotyczy wszystkich, którzy korzystają z obwodnic Warszawy S8 i S2 i chcą zjechać na A2, węzłem Konotopa. Tutaj drogowcy donoszą, że mieliśmy pożar samochodu osobowego na wysokości miejscowości Duchnice i tutaj rzeczywiście korek się zaczyna i ciągnie po S8 i S2 przed węzłami Konotopa, wyjeżdżając z Warszawy. Jeśli możecie z Warszawy wyjechać inną trasą, no to absolutnie zalecamy, bo rzeczywiście są duże kłopoty z przejazdem. Drogowcy donoszą, że będą trwać nawet 3 godziny, a więc... chyba lepiej wybrać inną drogę, bo rzeczywiście duże utrudnienia, duże spowolnienia i dużo czasu stracimy jadąc A2, wyjeżdżając z Warszawy w stronę Łodzi. Zresztą zwalnia nam A2 też w kierunku Warszawy, właśnie przed miejscowością Duchnice. Prawdopodobnie wszyscy przyglądają się sytuacji, która miała miejsce na A2. A tu, jak donoszą służby, doszło do pożaru samochodu osobowego właśnie na wysokości Duchnic za węzłem Konotopa i stąd te potężne zatory również na obwodnicach Warszawy S8 i południowej S2. Tak wygląda Mazowsze. Jeszcze dobrze jest wspomnieć o tym korku, który utrzymuje się niestety na S8, wyjeżdżając z Warszawy w stronę Białegostoku. Przed Wolą Resztowską jest korek. Na wysokości Radzymina mniej więcej się zaczyna, bo trwają prace drogowe. No i stąd ten zator. Korek kolejny.

0: kolejną godzinę utrzymuje nam się niestety na A4 też między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj mamy też zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego. Tak tajemniczo brzmi informacja od służb. Na wysokości Piotrowic doszło do tego zdarzenia. No i korek się porządny utrzymuje cały czas w stronę Wrocławia. Ostrzegamy Was przed nim. On ma ponad 10 km grubo, a nawet blisko 14, więc no duże spowolnienie i utrata czasu tak naprawdę. Na A4 kłopoty z przejazdem są jeszcze między Krakowem a Rzeszowem, bo w stronę Rzeszowa między Bochnią a Brzeskiem, za Bochnią a przed Brzeskiem na A4 doszło do zdarzenia drogowego. Jest zwężenie, no i tutaj też jest korek, ale on nie jest aż tak duży. Dwa samochody osobowe się zderzyły. No i uwaga, bo w korek wjedziecie też na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa między węzłami Tomaszów Lubelski Północ, Tomaszów Lubelski Południe, czyli obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. 5 kilometr w stronę Chrebennego, w stronę granicy Polski, ciężarówka wjechała w bariery. Jest zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Ha! Pisze Andrzej. Ja mam cebulkę młodą z działki, jak znalazł do smalcu i też będę w Lubinie. No to z Wojtasem, Andrzej, się musisz spiknąć i będzie zrównoważony posiłek w każdym razie. Kolejny wpis. Moja ukochana mama Lucynka robi pączki z dżemem i piecze na smalcu, więc mamy komplet. Bartłomiej pisze. Pewnie, że jest komplet. Oczywiście, tak, cały czas w temacie zrównoważonej gastronomii się poruszamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a teraz koncert życzeń za ten smalec i ten dżem. Słuchamy.
5: Witam serdecznie. Bardzo cieszę się, że byłam pierwsza i odgadłam prawidłowo tą zagadkę, która nie była aż tak trudna. Korzystając z okazji, chciałabym pozdrowić wszystkich tych, którzy mają cokolwiek do czynienia ze zdrowym odżywianiem. O. Także zdrowia życzę i pozdrawiam, Gosia.
4: No to dla wszystkich, którzy mają coś wspólnego ze zdrowym odżywieniem, piosenka i Andrzejek z Anecią. Jeszcze pozdrawiam serdecznie wszystkich w trasie i tych w naszej ulubionej radiostacji. No dobrze, no to my w takim razie pozostajemy na łączach dla wszystkich w trasie i dla tych, którzy się zdrowio odżywiają teraz. Dawniej związana z country, Miley Cyrus.

0: z country, to bardziej była związana Taylor Swift. Oczywiście, że tak, masz rację, sława się, jest związana z country, ale Miley Cyrus poprzez swojego tatę, Billy Ray Cyrus, no to jest guru, można powiedzieć, producentów, jeżeli chodzi o muzykę country w Stanach Zjednoczonych, więc dlatego, a przecież nie zapominajmy, że Miley była kiedyś Haną Montaną, a to też country. Dobrze, nie dyskutujemy na temat country, tylko dyskutujemy na temat zrównoważonego jedzenia, właściwie gastronomii. Posłuchajmy, skoro tak nam dobrze idzie, jeżeli chodzi o tą zrównoważoną gastronomię i odgadywanie, no to teraz kolejna zagadka na rozruszanie szarych komórek. Może weźmiecie w niej udział, może się będziemy dalej bawić, więc uwaga, uwaga. Kolejny cytat, podpowiedź.
1: Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze?
2: Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki?
1: Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego.
0: No właśnie, dlaczego kawa i wuzetka były obowiązkowe dla każdego? Dlaczego kawa i wuzetka były obowiązkowe dla każdego? Tak brzmi pytanie. Jeżeli chodzi o Dzień Zrównoważonej Gastronomii na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, trzymam kciuki za was. Dlaczego kawa i wuzetka były obowiązkowe dla każdego? Możecie pisać, nagrywać, jak wam wygodniej. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej, bo oczywiście wykażecie się nie tylko wiedzą, ale i refleksem. Czekam, czekam, czekam i jedziemy dalej.

0: No to jeszcze raz wróćmy do nowego zadania, jeżeli chodzi o rozwój szarych komórek naszych słuchaczek i słuchaczy. Uruchommy szare komórki i przypomnijmy sobie, dlaczego ta kawa i wuzetka były obowiązkowe.
1: Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze?
2: Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki?
1: Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego.
0: Proszę bardzo. Dlaczego dla każdego ta kawa i wuzetka były obowiązkowe? Jeżeli wiecie,

Jedne czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz kolejna wiadomość drogowa od Moniki, która weszła do studia PRK Polskiego Radia Kierowców z miną tak skąd

0: To przez zęby?
1: No.
0: Nie, nie jestem zdenerwowana.
1: Tak? Spokojnie, rozluźniona, ale sytuacja może być niekiedy nerwowa. Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Właściwie to mogę powiedzieć, dużo się dzieje i wyjść, bo strasznie dużo się dzieje. Na tyle dużo, że mogłabym właściwie do 15 opowiadać wam o sytuacji na drogach, bo są kolejne zgłoszenia od służb. Jest ich naprawdę dużo już w tej chwili, jak się je sumuje. I może zacznę od tej dobrej wiadomości. Otóż nie ma utrudnień na południowej obwodnicy Warszawy, okolice węzła Warszawa Południe. W stronę Terespola jedziemy pełną szerokością S2, która jest tutaj dość szeroka. I to by było na tyle, bo cały czas bardzo duże korki przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi. Na A2 węzeł Konotopa zakorkowany totalnie właśnie. Jeszcze zanim dostaniemy się na ten węzeł, zwalniają kierowcy jadący S8 i S2. No bo przypomnę, węzeł Konotopa łączy wszystkie trasy właściwie S2, S8 i A2, bo wyprowadza ruch z Warszawy jadących S8 i S2 właśnie. Korek na południowej obwodnicy Warszawy ze względu na zdarzenie drogowe, do którego doszło już na A2 na wysokości miejscowości Duchnice, a za węzłem Konotopa zaczyna się na S2 za węzłem Opacz. W związku z tym korek na S2 to jest węzeł Opacz, węzeł Konotopa i miejsce zdarzenia na A2, miejscowość Duchnice. To wszystko w stronę Łodzi. Na S8 nieco lepiej, czyli na obwodnicy Warszawy w stronę Wrocławia, bo korek jest, zwalniamy przed węzłem Konotopa. I są też sprytni, którzy zapewne nas słyszeli, którzy zjeżdżają sobie elegancko na 92, czyli trasę równoległą tutaj do A2 i jest to dobry pomysł, żeby zjechać na Jawczycę na 92, bo wtedy omijamy ten potężny zator na węźle Konotopa. Tu mieliśmy pożar samochodu osobowego i w związku z tym działania służb wciąż trwają na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Tak ma być przez około 3 godziny, a więc no, utrudnienia naprawdę szykują się niezłe, w cudzysłowie. Na wysokości Brwinowa, jadąc od strony Łodzi, a w kierunku Warszawy, też jest korek na A2, ale to już jest taki korek, który po prostu przemierzamy i jedziemy nim, ale bardzo powoli. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na A1, to jest na Śląsku, między węzłami Świerklany-Mszana, w pobliżu Świerklan, w stronę Świerklan zresztą, jak donoszą służby. 31 kilometr, auto osobowo wjechało w przyczepkę sygnalizacyjną oznakowania robót drogowych. Nie mamy na szczęście poszkodowanych, ale jest zwężenie w stronę Świerklan, jak donoszą służby, ruch odbywa się jednym pasem. Na S3 też przybyło nam utrudnień. Trasa między węzłami Sulechów, Zielona Góra, Północ, Nowy Świat. Na wysokości tejże miejscowości w Lubuskiem w stronę Zielonej Góry mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i tu poważne utrudnienia, bo zupełna blokada jezdni w stronę Zielonej Góry S3.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dlaczego tam kawa i WZK były obowiązkowe? Farajna z Głogoczowa, z Mesia pisze, że bo bijemy się o palmę pierwszeństwa. Nie, nie, nie bili się o palmę pierwszeństwa. Halo, halo.
3: Ponieważ kawiarnia, w której te panie były, brała udział w jakimś konkursie albo rywalizacji z innymi i w związku z tym chodziło o jak największą sprzedaż tychże kaw z WZK. Z tego co dobrze pamiętam. Pozdrawiam, Krzysiek.
1: Krzyśku, dobrze pamiętasz, ale nie do końca dobrze pamiętasz, bo zapomniałeś najważniejszego. Dlaczego kawa i WZK są obowiązkowe? Pomoże cię Krzyśkowi? Mam nadzieję, że tak. Za chwilę do tego wracamy.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żarcie.

0: Za 20 minut będzie godzina 15, no może teraz się uda. Halo, halo.
1: Kawa i wuzetka była symbolem luksusu za czasów PRL-u. Mhm. Może dlatego była obowiązkowa. Pozdrawiam Kasia ze Stingerki.
0: Pozdrawiam Kasiu ze Stingerki. Witam, pisze Artur z Bracjana. Kawa i wuzetka była obowiązkowa dla stałych klientów z urzędu. Z urzędu była obowiązkowa. No nie, nie była z urzędu obowiązkowa, nie była też obowiązkowa dlatego, że była symbolem luksusu. Dlaczego ta kawa i wuzetka była obowiązkowa? Ten konkurs, ten słuchacz z konkursem, że tam kawiarnia brała udział w jakimś konkursie, to jest naprawdę dobry trop. Tym tropem podążajcie.
2: Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze?
3: Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki?
2: Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego.
0: Dlaczego kawa i wuzetka były obowiązkowe dla każdego? To jest pytanie. Cały czas w grze, oczywiście na wysokich obrotach. A teraz Vadem Ecum Scouta, Lady Punk dla wszystkich grzecznych słuchaczy.

0: Jeszcze raz wracamy do tego konkursu, w którym brała udział ta kawiarnia w Dniu Zrównoważonej Gastronomii. Przypominam, 18 czerwca o to pytam w aplikacji. Pojawiają się bardzo dobre odpowiedzi. Słuchamy. Halo, halo.
1: Bijemy się o złotą patelnię. Pozdrawiam, Marek z Gdyni.
0: Marek z Gdyni rozpoznał, o co chodzi. Kto jeszcze?
2: Bo bijemy się o złotą patelnię. Mhm. Pozdrawiam, Marta z Gdyni.
0: Proszę bardzo, Marek i Marta z Gdyni rozpoznali. Czy tylko z Gdyni?
3: A to dlatego, że była to bitwa o złotą patelnię. Mhm. Cytując, bijemy się o złotą patelnię.
0: Tak jest, tak było.
3: Wszystkiego dobrego, Maciuś pierwszy.
0: O. Pozdrawiamy, Maciusiu pierwszy, bijemy się o złotą patelnię, Andy też wiedział, Ania i Darek ze złotej, bijemy się o złotą patelnię, Pawełski, taka sama odpowiedź, Red Typhoon też wiedział, oczywiście, ponieważ bili się o złotą patelnię, więc wmuszali klientom te kawy i wuzetki. Halo, halo.
4: Kawa i wuzetka są obowiązkowe. Mhm. Bijemy się o złotą patelnię. Pozdrawiam, Zgrzeszam.
0: Tak, pamiętacie dokładnie ten cytat.
5: Bo ten lokal bił się o złotą patelnię. Mhm. Maciek z A2 z Podgrodziska, pozdrawiam.
0: Ojejku, co tam się dzieje na tej A2 pod Grodziskiem, że tak rachitycznie, Maćku, pozdrawiałeś. Pozdrawiamy cię oczywiście. Kasia M z Kijanki wiedziała też. Kasia z Tesli, kolejna Kasia wiedziała. Kamil, Radek, Maciek z Elbląga, bijemy się o złotą patelnię, to pisałem ja. Ja też wiedział, jak się okazuje. Kolejna Kasia z Mielca tym razem wiedziała, że chodzi o złotą patelnię. Bartłomiej też wiedział. Piotr z domu, Majka P, Ania Starnowa, Tomasz Tiguana, Sława, Monika z Mandarynki, Andrzej z Trzewa, Todem, Marzena. Wszyscy wiedzieli, kto był najszybszy.
6: Witam, Tomek.
0: Cześć, Tomku.
6: Ewiwaro DHL. Mhm. No bijemy się o złotą.

0: Witam patelnię. Wszystkiego dobrego, pozdrawiania szerokości.
1: Szerokości, Tomku, masz prawo pozdrawiać kogo chcesz. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców możesz napisać albo nagrać pozdrowienia. A Fufon z Kozienic był najszybszy z tą wiedzą spośród tych, którzy pisali. Czyli Tomek z DHL i Fufon z Kozienic. Możecie panowie już wysyłać pozdrowienia. Dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Z fanfarami. To dowód na tą złotą patelnię.
2: Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze?
3: Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki?
2: Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię.
1: Proszę bardzo. I dlatego. Brawa były, a teraz bijemy się o tytuł najbardziej wiarygodnego radia, jeżeli chodzi o informowanie o polskich drogach.
4: Nie musimy się bić.
1: Jesteśmy.
4: My po prostu jesteśmy.
1: Dobra. Nie bijemy się. Zero agresji.
4: Zero agresji. Gdzież?
1: Sama przyjaźń.
4: Sama przyjaźń, sama przyjemność.
1: Muzyka
4: nawet
1: i rock and roll. Jedziemy?
4: Tak.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i cóż, ten kto jedzie, ten jedzie, bo na przykład ten co na A2 to nie jedzie. Węzeł Konotopa zakorkowany totalnie. No tak, taka prawda.
1: Podziwiam twoją logikę naprawdę. Kto jedzie, to jedzie, a kto nie jedzie, nie jedzie.
4: Ale nie
1: pewnie,
4: jest tak?
1: Że tak. Jest,
4: no
1: tak,
4: jest.
1: Oczywiście, że tak.
4: A już jak jesteś na węźle Konotopa, to, już w ogóle nigdzie nie jedziesz. Do widzenia, a zwłaszcza już na S2, południowa obwodnica Warszawy, to się zatrzymuje człowiek na węźle Opacz.
1: I mówi do widzenia.
4: I mówi do widzenia.
1: Do widzenia.
4: I korek jest... Do widzenia. I korek jest aż po węzeł Konotopa przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi. No taka prawda. Na S8 też korki w związku z tym, że na węźle Konotopa, a właściwie za tym węzłem doszło do zdarzenia drogowego. Pożar ugaszony, ale no nie bardzo dla tych, co jadą, bo wrak stoi i blokuje przejazd częściowo. No i korek jest naprawdę potężny. Cierpliwość wskazana, oj duża. Dzisiaj czwartek, to no można powiedzieć, że początek weekendu. Myślę, że do niedzieli to się skończy jakoś. Wyjazd z Warszawy węzłem Konotopa w stronę Łodzi. No ale tutaj tak, rzeczywiście żartować to my możemy, jak sobie tu siedzimy, a jak ktoś siedzi w samochodzie, no to pozostaje słuchać Polskiego Radia Kierowców. To jest jedyna dobra rzecz chyba, która pozostaje w tej sytuacji zakorkowanego totalnie węzła Konotopa, który jest na obwodnicy Warszawy, jeszcze tylko dodam. Taką mamy sytuację. Na A1 kłopoty z przejazdem bez zmian, węzeł Świerklany-Mszana na wysokości Świerklan. Tutaj mamy zwężenie w stronę Świerklan, 31 kilometr. Nowe utrudnienia pojawiły się na 74. Trasa węzeł Janów Lubelski, północ Janów Lubelski. W pobliżu miejscowości Borownica w stronę Janowa Lubelskiego są kłopoty z przejazdem. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje. Też się zapalił samochód osobowy. Coś dziwnego się dzieje. To kolejne takie zdarzenie dzisiaj. S3 bez zmian. Węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra, północ, miejscowość Nowy Świat. Droga bez przejazdu w stronę Zielonej Góry. Węzeł Sulechów to ten, którym uciekamy ze Strójki, tak żeby blokadę ominąć. Tych utrudnień jest bardzo dużo. To są chyba te najważniejsze, które mocno utrudniają przejazd. Jeszcze takim cały czas aktualnym miejscem z utrudnieniami to jest A4 Dolnośląski odcinek między Legnicą a Wrocławiem, okolice Piotrowic. Tutaj mamy zwężenie i korek utrzymuje się 14-kilometrowy w stronę Wrocławia.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To była reklama.
1: No to jeszcze jeden korek od Was, tym razem wiadomość. Dzień dobry, halo.
8: Halo, halo, tutaj Wojto z Fafika. Chciałem zaktualizować. Otóż koreczek zaczyna się od 117 kilometra, czyli zjazdu na Jarosław. Tutaj już zaczyna się zwalniać, a ciągnie się do 131 kilometra i trzeciego słupka, na którym stoi ta zepsuta ciężarówka. Osobówki widzę, że uciekają z jazdy na Jarosław, ale z tego, co chłopaki na radiu mówią, to tam też się niestety korkuje. O, i taka sytuacja. No.
1: No, dziękujemy pięknie za informację. W uzupełnieniu informacji drogowych wracamy na drogi za niecałe 20 minut, a za parę minut będziemy przyglądać się pogodzie.

0: Kochająca Agnieszka Chylińska przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, tymczasem 15.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 17,6 stopnia Celsjusza w Elblągu i na Półwyspie Helskim, i to najchłodniejsze miejsca w Polsce. Na Mierzei Wiślanej cieplej, bo tam 19, 19,3 w Kołobrzegu, 20 w Świnoujściu, jeżeli chodzi o polskie wybrzeże, to takie temperatury. W centralnej Polsce 25 w Poznaniu, 24 w Warszawie i w Łodzi, 23 w Bydgoszczy. Najcieplej natomiast 27 w Legnicy i tam zdecydowanie miało być najcieplej, zresztą ostrzeżenia przed upałami wydane dla zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Drugiego stopnia, więc naprawdę trzeba uzupełniać płyny, bo może być naprawdę gorąco w tym rejonie Polski. Po południu i wieczorem zachmurzenie jednak umiarkowane, okresami nawet wzrastające do dużego, a na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu przewidują synoptycy. Gdzieniegdzie, tam gdzie największy upał, możliwe burze, jak twierdzą specjaliści od pogody. Wiatr pozostaje słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz oczywiście może być porywisty. Wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wyruszamy na wysokich obrotach w kolejną godzinę. 2 minuty po 15. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: S11 stoimy od zjazdu Koninko. Chyba wypadek, pisze nasz słuchacz, w stronę Poznania. Ten wypadek, zdaje się. Dziękujemy pięknie za informację. W aplikacji, o, zator na dwójce w stronę Warszawy. Gwałtowne hamowanie, pisze Radek. Utrudnienia od Grodziska do Konotopy, kierunek Białystok. Monika właśnie tam mówiła, że do widzenia tam mówią niektórzy kierowcy.
1: Tak, do widzenia.
0: A to dlatego, że kierowcy zatrzymują się, aby popatrzeć na spalony wrak. Takich kierowców nazywamy apaczami. Że nie jadą, a patrzą, więc...
1: Bo wypadek jest w drugą stronę.
0: No właśnie, no właśnie. No Radku, właśnie. Dziękujemy za informację, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No można by powiedzieć, że dantejskie sceny mamy na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. I to nie jednej, bo na S2 i S8 te korki są z powodu zdarzenia drogowego, do którego doszło na A2. Węzeł Konotopa to ten, który wyprowadza ruch z obwodnicy Warszawy S2 i S8 i w związku z tym na A2 mamy zdarzenie drogowe na wysokości miejscowości Duchnice i w związku z tym korki są na wszystkich jezdniach prowadzących w stronę Łodzi. S8 i S2 zakorkowane potężnie. S2 korkuje się już od węzła Opacz po węzeł Konotopa i dalej po miejscowość Duchnice, gdzie mamy zdarzenie drogowe. S8 właściwie już na wysokości Bemowa zatrzymuje się. No i w korku jedziemy po węzeł Konotopa i dalej po miejsce, gdzie doszło do zdarzenia drogowego, czyli na A2 Duchnice. Jest wyjście, ale ono zaczyna być coraz bardziej w sumie nieopłacalne, bo jest wyjście, że jak ktoś jedzie z ósemką oczywiście, zjechać na 92. Tutaj jest węzeł na wysokości MOR, o tak to nazwijmy, i tutaj zjazd na 92, która też niestety zaczyna się dość mocno korkować i przejazd przez Ożarów Mazowiecki też zaczyna być w stronę Łodzi problemem. Uspokoję może trochę, że na wysokości Duchnic, czyli miejsca, gdzie doszło na A2 do zdarzenia drogowego. Otóż tutaj zapalił się samochód osobowy. Przejazd jest, ale zwężenie jest też i w związku z tym dlatego w stronę Łodzi jest tak potężny zator. I ten zator niestety, jak już wspomniałam, dotyczy kierowców, którzy z południowej obwodnicy Warszawy korzystają. Ci w korek wjeżdżają już na węźle Opacz, a więc no naprawdę dużo cierpliwości, może przeczekać to, jeśli ktoś nie musi teraz wyjeżdżać z Warszawy w stronę Łodzi na przykład, albo po prostu w ogóle wybrać inną trasę, na przykład S8 i tą próbować się, bo tu jest czysto, tylko węzeł Opacz troszkę stoi, ale to nie dotyczy tych, którzy przez Janki chcieliby wyjechać z Warszawy. A skoro o S8 mowa, no to tutaj ona cały czas korkuje się niestety przed Radzyminem w stronę Białegostoku z powodu prac drogowych, które są wprowadzone na S8. Coś się stało? Zimno? Nie? Dobrze. Nie, myślałam, bo wiesz, na uszach nagle coś ci się pojawiło. Legnica Wrocław.
0: Co z oczu, to z serca. Monika Gniewaszewska.
1: Tak jest. Jeszcze tylko Legnica Wrocław.
0: Słuchawki to są na uszach.
1: A, bo miałeś jeszcze coś dodatkowego. Legnica Wrocław w stronę Wrocławia. Korek jest. 14 km wciąż. Mhm. Mhm, tak jest.
0: Umilamy sobie czas.
1: Tak.
0: Słuchając PRK Polskiego Radio
1: tak.
0: Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była reklama.
0: Uruchamiamy kolejny koncert życzeń dzisiaj.

0: i słuchamy.
1: Witam ponownie od Złotej Patelni, Tomek DHL. No to chciałbym pozdrowić moją żonę kochaną. Szkoda, że mi się nie udało 2 dni temu, bo miała urodziny, ale no, zawsze lepsze, lepszy ryż niż kaszanka.
0: Pewnie.
1: Także pozdrawiam moją żonkę kochaną, swoje dzieci, Mateusza, Alicję, Kubę, waszą całą redakcję, radio w trakcie jazdy i pracy. Super, ekstra robota. No i wszystkich pozdrawiam kierujących, kurierów i szerokości i miłego dnia. Pozdrawiam jeszcze raz. Dzięki.
0: To my dziękujemy. Fufon z Kozienic natomiast pozdrawia wszystkich słuchaczy, szczególnie panią Jadwigę, naszą szefową, oraz całą redakcję. No to dla pani Jadwigi, dla żony i dzieci Tomka teraz będzie piosenka.

19 minut po godzinie 15. To są Wysokie Obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Już za chwileczkę, już za momencik rozpoczną się wakacje. W związku z tym więcej dzieci na drogach, przy drogach. Bądźmy na to przygotowani, drodzy kierowcy. Kierowcy mają zresztą prawny i nie tylko prawny, ale taki mentalny, moralny obowiązek stosowania zasad ograniczonego zaufania wobec dzieci na drodze. Pamiętajcie, jak one będą grały w piłkę, to one myślą o czymś.

0: innym, więc absolutnie nie będą się zastanawiały, zanim wybiegną na przykład po tę piłkę na drogę. Ostrzegamy, uczulamy na to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, bo wkrótce zaczynają się wakacje. Mówiliśmy już dziś o tym, żeby rodzice zadbali o bezpieczny przejazd dzieci na ferie, na wakacje, nie na ferie, na obozy, na kolonie i sprawdzili autobusy albo zlecili sprawdzenie autokarów, które będą wiozły dzieci. A teraz Wojciech Pasieczny ze mną w studiu. Dzień dobry, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry.
0: Ekspert BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegły sądowy w sprawach wypadków drogowych. O dzieciach będziemy rozmawiać, panie Wojciechu. Chyba dobrze powiedziałem. Tak mi się wydaje, że mamy taki obowiązek wzmożonej czujności wobec tych najmłodszych, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach w czasie wakacji.
1: Ależ tak, oczywiście, jeżeli jadąc samochodem czy jakimś innym środkiem lokomocji widzimy, że są dzieci w pobliżu gdzieś, tak jak pan powiedział, redaktor, grają w piłkę, to jak ta piłka wytoczy się na jezdnię, to dziecko nie będzie się zastanawiało, tylko po tą piłkę pobiegnie. Zresztą zachowania dzieci są często nieprzewidywalne, w związku z tym musimy naprawdę wzmóc czujność, zachować tą szczególność.
0: To my jesteśmy dorośli.
1: Tak, my jesteśmy dorośli.
0: Bardziej odpowiedzialni.
1: A poza tym pamiętajmy, nasze dzieci też gdzieś się kiedyś bawią i też chcemy, żeby były bezpieczne, żeby inni kierowcy obok nich bezpiecznie przejeżdżali.
0: No więc teraz powiedzmy, jeżeli pan pozwoli, uruchommy wyobraźnię, drogi słuchaczki, drodzy słuchacze, czy w wakacje rzeczywiście zdarza się więcej wypadków, jeżeli chodzi o wypadki z udziałem dzieci, niż pozostałe miesiące roku?
1: Niestety najwięcej wypadków z udziałem dzieci jest w czerwcu, lipcu, sierpniu. Natomiast najwięcej śmiertelnych jest we wrześniu. Dlaczego? Bo to dzieci wracają do szkoły, rozkojarzone jeszcze tym, że niedawno odpoczywały, często w jakichś egzotycznych miejscach i nagle spada na nich ten reżim, że trzeba wstać, pójść do szkoły. No i wtedy policja prowadzi takie akcje pod szkołami, prawda, żeby zwiększyć czujność, wzmóc uwagę. Ale no, te dzieciaki muszą się dostosować do tego nowego, czy stałego, ale nowego już trybu życia. W związku z tym pamiętajmy, że te miesiące są najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych milusińskich.
0: Prawdopodobnie, mogę się mylić, ale niech pan potwierdzi, ewentualnie zaprzeczy, prawdopodobnie te dzieci najczęściej będą widoczne jednak w miastach. Mimo tego, że wyjeżdżają na kolonie, na obozy, to tam są pod jakąś opieką i tam chodzą w szeregach, prawda? Pod wodzą wychowawcy. Natomiast w miastach no, spotykają się z koleżankami, z kolegami, idą na boisko albo, nie wiem, na przejście po osiedlu i wtedy mogą być rozkojarzone, bo będą opowiadały sobie jakieś fajne rzeczy.
1: Tak, zgadzam się rzeczywiście z tym pana tutaj tezą. Natomiast proszę również pamiętać, że często na wsi dzieci uczestniczą w pracach polowych i w związku z tym też no, przemieszczają się dosyć często, prawda, w kierunku pola czy z pola, pomagają rodzicom swoim. W związku z tym tam też trzeba wzmóc czujność.
0: Myślę, że powinniśmy także wzmóc czujność, jeżeli chodzi o to, że dzieci nie tylko chodzą, nie tylko wbiegają za piłką, ale również jeżdżą na hulajnogach elektrycznych, na normalnych hulajnogach, na rowerach, na rolkach, na wrotkach. Wszędzie my musimy mieć właściwie oczy dookoła głowy.
1: Tak, ale to proszę jeszcze pamiętać, że dziecko do lat 7 może się poruszać samodzielnie, jeżeli jest pod opieką dziecka, które ma co najmniej 10 lat. Natomiast 10-latkowie na przykład na rowerach jeżdżą po chodniku pod opieką opiekunów. Kończą 10 lat, zdobywają kartę rowerową i albo jadą po drodze dla rowerów, albo no niestety po jezdni. W związku z tym tutaj też właśnie omijając takich użytkowników drogi, trzeba tę czujność naprawdę wzmóc, no bo naprawdę chwila nieuwagi, a może dojść do wielkich tragedii. A
0: to, co pan Wojciech powiedział, dziecko do lat 7 może być pod opieką dziecka, które ma 10 lat, więc tak czy owak, panie Wojciechu, 10-latek i 7-latek to dzieci i też mogą, znaczy jeden jest trochę być może bardziej odpowiedzialny niż drugi, ale ta zasada ograniczonego zaufania wobec nich powinna nam cały czas towarzyszyć.
1: No tak, przecież ten 10-latek też jeszcze nie posiada pełnej wiedzy, jak się zachowywać na drodze. Chyba, że rodzice bardzo edukowali, no to wtedy tak. No poza tym ten 7-latek niekoniecznie musi się słuchać swojego starszego brata czy swojej siostry. W związku z tym tutaj naprawdę trzeba uważać.
0: Trzeba uważać, wakacje już niedługo. Naprawdę bądźmy przygotowani tak mentalnie na te wakacje i zwracam się do wszystkich kierowców. Pan powiedział, panie Wojciechu, że rodzice być może niektórzy uczulają. Ja słyszałem takie opinie, że teraz część rodziców niestety zwala to wychowanie na szkołę, na wychowawców, a tak naprawdę niewiele uczą dzieci. Mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy takich nie ma. Natomiast czego powinni nauczyć rodzice? Przykład, jak wiadomo, idzie z góry. O tym z panem Wojciechem Pasiecznym porozmawiamy za parę minut.

w wysokich obrotach. Jeżeli macie pytanie do naszego eksperta, to zapraszam. Przypominam, Wojciech Pasieczny, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegły sądowy w sprawach wypadków drogowych, jest z nami. Można korzystać z aplikacji.

0: S6 za zjazdem na Płoty, Gryfice w stronę Koszalina, tam wypadek i droga niestety jest zablokowana, jak informuje Ewelina, nasza słuchaczka. Dziękujemy, Ewelino. S6 za zjazdem na Płoty, Gryfice w stronę Koszalina, wypadek, który spowodował zablokowanie drogi.
1: Widać to.
0: Tak?
1: Widać to.
0: A co jeszcze widać na polskich drogach? O tym już teraz Monika.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Widać dużo czerwonych linii. Niestety, skoro jesteśmy na północy kraju, to zostańmy tutaj. Obwodnica Trójmiasta troszkę nam się przykorkowała i to tak znacząco, może nie troszkę nawet. Węzeł Matarnia. Tutaj się zatrzymujemy i jedziemy w korku w stronę Gdyni i też bardzo zakorkowaną mamy w stronę obwodnicy, ale też w przeciwnym kierunku obwodnicy Trójmiasta. Wojewódzką 472 od strony Gdańska w kierunku obwodnicy. Kierowcy będą stać w korku, niestety. Taką mamy sytuację tutaj i też korek jest na S6 za węzłem, który prowadzi nas na Kokoszki. S6 zakorkowana jest w stronę węzła Gdańsk-Kowala, więc w stronę Łodzi. Korek też na 89. Ta trasa jest remontowana i w związku z tym te korki są codziennie, a więc jesteście do nich właściwie chyba przyzwyczajeni. 89 korkuje się w stronę S7, czyli węzła Gdańsk-Port. Dużo cierpliwości też należy mieć jadąc tą trasą. Tak wygląda północ kraju i obwodnice Trójmiasta. I jeśli chodzi o Warszawę, no to tutaj sytuacja nieco poprawiła się dla jadących S8 na obwodnicę Warszawy, bo przejazd w stronę węzła Konotopa znacznie wygląda lepiej. Natomiast nic nie lepiej jest dla tych, co są na obwodnicy Warszawy S2, tej południowej, bo korek utrzymuje się od węzła Opacz po węzeł Konotopa i dalej jadąc w stronę Łodzi do miejscowości Duchnice, gdzie mamy zdarzenie drogowe, które sprawia, że zakorkowana jest totalnie S8, już trochę mniej, ale totalnie ta S2, czyli południowa obwodnica Warszawy. Tutaj dużo cierpliwości. I przypomnę, że na A2 i stąd te korki na węźle Konotopa, czyli węźle wyprowadzającym ruch z Warszawy w stronę Łodzi, na wysokości miejscowości Duchnice zapalił się samochód osobowy i w związku z tym jest zwężenie w stronę Łodzi i ono skutkuje właśnie takimi strasznymi korkami. Troszkę lepiej, tak jak wspomniałam, na S8. Troszkę lepiej też na A4, bo tutaj drogowcy donoszą o końcu utrudnień na trasie Legnica-Wrocław, więc ten korek rozładowuje się zdecydowanie, ale jeszcze cały czas utrzymuje się na wysokości Kostomłotów, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. No i wspomniana S6, tutaj rzeczywiście słuchaczka już nam mówiła i mamy oficjalne zgłoszenie od służb. To jest w zachodniopomorskim, miejscowość Płoty, na wysokości Płotów, węzeł Płoty, Wicmice, w kierunku Koszalina, 45 kilometr, dachował samochód osobowy i droga jest niestety zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, nasz gość Wojciech Pasierzny, ekspert BRD, biegły sądowy w sprawach wypadków drogowych. Panie Wojciechu, mówiliśmy, że przykład idziemy z góry, że my kierowcy powinniśmy uważać na dzieci, zwłaszcza, że rozpoczynają się wakacje. Nasi słuchacze piszą w aplikacji, żeby zwrócić uwagę i uczulić również kierowców na osoby na motorach, bo to są sekundy, a będzie ich na drogach coraz więcej. Ania pisze w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Tak, więc uczulamy.
1: Tak, uczulamy i ja wiem, że niektórzy kierowcy nie lubią motocyklistów, natomiast ja zawsze powtarzam, 3 motocykle to 3 samochody przed nami mniej na skrzyżowaniu.
0: No tak, a poza tym motocykle są wszędzie. Rzeczywiście niektórzy się na przykład też irytują, jak motocykliści jeżdżą w korku między nimi, ale przecież to jest dozwolone, prawda?
1: No nie, jeżeli prześledzimy przepisy, to nie jest to dozwolone, tak, nie jest zabronione, ale nie jest dozwolone.
0: A, natomiast...
1: A co to jest pasuchu, panie redaktorze? Pasuch jest przeznaczony do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych. Mhm. Jest napisane, że i jednego, i jednośladowego też? Nie ma. Okay. Nie, ale ja uważam tak, proszę państwa, rozsuwajmy się przed skrzyżowaniem. Tak, niech pojadą, tak jak powiedziałem, 3 motocykle, to 3 samochody mniej przed nami.
0: Niech pojadą...
1: Byleby bezpiecznie.
0: Dokładnie tak, dokładnie. Niech pojadą i już mamy z nimi sposób. Nie musimy się nimi przejmować, niech jadą. Dobrze, uczuliliśmy naprawdę, teraz już całkiem na serio. Motocykle są wszędzie na takich zderzakach. Widziałem takie napisy niejednokrotnie. W związku z tym pamiętajcie, motocykliści też mogą być w zwiększonej ilości na drogach w czasie wakacji, ale wróćmy do dzieci. Jak powiedziałem, przykład, idziemy z góry. Dzieci niektóre uczulone przez rodziców wiedzą, że na przykład mają stanąć, rozejrzeć się w lewo, w prawo, w lewo. Podobno tego już nie uczą w szkołach, niektórzy słuchacze nam
1: piszą. Ale rodzice chyba uczą.
0: Oby.
1: Oby. Natomiast rzeczywiście mój wnuk, gdy chodził do przedszkola, czyli mój syn go tego nauczył i kiedyś szedłem z nim, on zatrzymujemy się przed przejściem, on tak najpierw w lewo, potem w prawo, jeszcze w lewo, Lusia i Dwawa. Obok stali strażnicy miejscy i wybuchnęli śmiechem, tak? Ale Tak, rzeczywiście tak kiedyś nas uczono i powinno się to uczyć, to jest doskonała forma. Zwłaszcza, że proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że wprawdzie dzisiaj kierowca ma ustąpić pierwszeństwa pieszemu wkraczającemu na przejście, ale pieszemu w dalszym ciągu zabrania się wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżającym samochodem.
0: Dokładnie. I tego drugiego zdania, które wypowiedział przed chwileczką pan Wojciech, zabrakło w przekazach medialnych na początku, jak ten przekaz, jak ten przepis wprowadzano. No i niektórzy dosyć, powiedziałbym, autorytarnie wkraczają na drogę piesi, bo myślą sobie, że mają bezwzględne pierwszeństwo, co nie jest prawdą.
1: I tutaj przepraszam, że panu przerwę, rola rodziców, żeby nauczyły dzieci to, czego nauczono wszystkich w Szwecji, w Norwegii, w państwach skandynawskich. Nie wchodzimy, dopóki samochód się nie zatrzyma. I proszę to dzieciom wytłumaczyć. Wprawdzie macie pierwszeństwo, ale poczekajcie, aż samochód rzeczywiście się zatrzyma, żebyście mogli bezpiecznie przez to przejście przejść.
0: Dokładnie. Nie, nie...

0: Co jeszcze trzeba na co jeszcze dzieci uczulić, czego jeszcze nauczyć? No oczywiście zielone światło, wtedy wkraczamy na drogę, jeżeli jest sygnalizator, ale a nie czerwone.
1: Ale też się upewniamy, czy samochody się zatrzymały, bo zawsze może się znaleźć szwagier, który jeździ na ciemno-żółtym. No, przede wszystkim trzeba uczulić dzieciaki, że od 3 czerwca obowiązkowa jest jazda w kaskach do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. I tego trzeba przestrzegać i najlepiej naprawdę mieć dobry kask. On niewiele kosztuje więcej od takiego byle jakiego, bo to jest ochrona dla głowy takiego dzieciaka. A tutaj można powiedzieć, że w ubiegłym roku, jeśli chodzi o grupę wiekową 7-14 lat, to najwięcej tych, którzy zginęli, to byli kierujący pojazdami właśnie, jeśli chodzi o dzieciaki. W związku z tym naprawdę proszę uczulić swoje dzieci, żeby w kaskach i zgodnie z przepisami.
0: W kaskach i zgodnie z przepisami. Rodzice też powinni o tym oczywiście pamiętać. Jak poruszać się chodnikiem? A najważniejsze pytanie chyba, jak uczulić dzieci, żeby na przykład nie idąc z kolegami, z koleżankami, nie przeglądały telefonów i nie pokazywały filmików sobie nawzajem, tylko skoncentrowały się na tym, że są jednak w ruchu miejskim.
1: No właśnie, tu jest ten kolejny problem, który pan tutaj poruszył, bardzo istotny, tak, że dzisiaj właśnie najczęściej dzieciaki siedzą w smartfonach, ze wzrokiem w smartfonach, w telefonach. Pół biedy jeszcze, jak to jest na chodniku, chociaż też może dojść do nieszczęścia, ale gorzej, jeżeli to czynią, przechodząc przez przejście dla pieszych, przechodząc przez jezdnię. Dlaczego na chodniku może być to też niebezpieczne? No bo może się zderzyć z innym pieszym idącym z kierunku przeciwnego, też zapatrzonym w swój telefon, albo z rowerzystą, czy hulajnogistą, który nie będzie jechał zgodnie z przepisami, czyli z tą prędkością zbliżoną do prędkości ruchu pieszego. W związku z tym telefon tak, ale na ławeczce, jak stoimy, a nie jak idziemy.
0: No, proste, tylko jak trafić do młodych ludzi, to jest to pytanie. A będzie ich, przypominam, coraz więcej, bo nie wszyscy wyjadą na obozy, nie wszyscy wyjadą na kolonie, do babci czy z rodzicami. A nawet jak wyjadą z rodzicami, to 2 tygodnie turnus, koniec urlopu dla rodziców, a dzieci mają 2 miesiące wolnego.
1: No tak, ale rodzice jak jadą, to niech pamiętają, że dzieci do 150 cm wzrostu mają obowiązkowo być zapięte albo w foteliku, albo w urządzeniu innym, technicznym, takim, który tylko pod dobrym, a nie byle jakim, nie kupionym w cenie jogurtu gdzieś tam, bo on na pewno nie sprawi bezpieczeństwa. No chyba, że mają ponad 135 cm i niestety nie mieszczą się w fotelikach, to wtedy może jechać w pasach bezpieczeństwa. Ale tu proszę o tym pamiętać, że obowiązkowa jazda w fotelikach bądź urządzeniu zabezpieczającym, a wypadków, gdzie właśnie dziecko nie było prawidłowo przewiezione, naprawdę widziałem bardzo dużo.
0: Mówi to ekspert, który tak naprawdę opiniuje te wypadki. Widział bardzo dużo, jak słyszeliście, Wojciech Pasieczny. Co jeszcze w takim razie? No bo ja domyślam się, że to ostatnie zdanie to bardziej do rodziców, żeby oni pamiętali o tym zapinaniu i przewożeniu dzieci w prawidłowy sposób, zwłaszcza, że jak wyjeżdżamy na wakacje, prawda, i wracamy z tych wakacji. Jak można w takim razie uczulić, żeby człowiek nie, słuchający nas nie machnął ręką, a tam gadają, zawsze o tym bezpieczeństwie gadają, a ja wiem swoje.
1: No cóż, ja nie jestem psychologiem i ani dydaktykiem, w związku z tym nie bardzo wiem, ale przede wszystkim ja myślę, że nie zakazami, tylko pokazując dobre przykłady dobrego zachowania, a przecież to dookoła nas są dobre przykłady, są złe przykłady i można dyskutować. Ja niedawno właśnie słyszałem taką rozmowę, jak pan, wprawdzie w innej materii, ale też dotyczącą bezpieczeństwa na wodzie, tym razem właśnie tłumaczył synowi, zobacz, mówi, jak tutaj cumy są założone właśnie na biegowo, tak, to będzie tak, i wtedy taki przekaz dociera, a nie krzykiem, groźbą, straszeniem, no nie garb się, bo coś
0: no tak,
1: tam.
0: Ale żeby taki przekaz dotarł, to ten, który ten przekaz uskutecznia, no musi być jakiegoś rodzaju autorytetem.
1: Ależ dokładnie. Wie pan, jeszcze jak byłem w służbie, dalej w Wydziale Ruchu Drogowego jest taka sala edukacyjna i tam dzieciaki są zapraszane z przedszkoli, z początkowych klas szkolnych, ale potrafią opowiadać, co rodzice wyprawiają naprawdę na jezdni.
0: O właśnie.
1: To są znakomici i sygnaliści, tak to się chyba teraz
0: nazywa. Tak. Uwaga, pamiętajcie, drodzy rodzice, pamiętajcie, słuchaczki, słuchacze, dzieci to są sygnaliści, oni naprawdę chłoną tę wiedzę, więc jeżeli ta wiedza będzie błędna, no to tak będzie wychowany młody człowiek, prawda? Więc uważajcie, stosujcie się do przepisów, jedźcie ostrożnie, a dzieciaki też będą w przyszłości zachowywać się tak na drogach. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: Wojciech Pasieczny, ekspert BRD, biegły sądowy w sprawach wypadków drogowych, był naszym gościem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w Wysokich Obrotach.

0: Robercie, u mnie na zderzaku jest napisane Polskie Radio Kierowców, a niech ludziska wiedzą. Pewnie, że tak. Andrzej,
1: no,
0: oczywiście, że tak.
1: Chodzi.
0: O to chodzi. Polskie Radio Kierowców, oczywiście, zaraz wyjedziemy na drogi. S11, na S11 to nie wypadek, jak się okazuje.
1: To prace drogowe.
0: Tak, remont na Węźle Krzesiny pod Poznaniem. Mhm. Przygotowania od dziś i od 22 czerwca, czyli za 4 dni, będzie totalny ształ.
1: No już teraz nie jest wesoło, bo korek ma prawie 4 kilometrów. Ształ? Mhm. Będzie ształ.
0: Będzie ształ.
1: Będzie ształ.
0: Ształ to, wiesz, tak bliżej niemieckiego, że korek.
1: Szkwał.
0: To coś zupełnie
1: ształ
0: innego.
1: Ształ na szkwał.
0: Oby szkwał nie było na

0: na Mazurach, bo wiesz, biały szkwał na Mazurach to
1: Nie,
0: tego nie prognozujemy, a ta S11 naprawdę, remont na węźle Krzesiny pod Poznaniem i od 22 czerwca totalny korek tam
1: od będzie. 22 czerwca, ja myślę, że 22 czerwca ruszą roboty, a teraz już jest korek i w związku z tym postoimy sobie całe, tak?
0: 4
1: dobrze
0: dni?
1: Myślę? No, może tak być?
0: Ty zawsze dobrze myślisz.
1: Ale my wodę dowieziemy.
0: Wodę dowieziemy. Tak?
1: Tak?
0: Nie, ja nie obiecuję, ale Monika obiecuje. Dowiezie wam.
1: Oj, mógłbyś, no wiesz, ale jesteś.
0: Woda się przydaje, bo upał w tamtych rejonach. Pamiętajcie już teraz całkiem na serio. Nawadniajmy się, idą upały nad Polskę, a my wyjeżdżamy na 10 minut przed godziną 16 na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No 4 kilometry tego korka do Poznania. S11, węzeł Krzesiny. Przed tym węzłem jest ten korek na S11 i on ma właśnie około tych 4 godzin od Środy Wielkopolskiej jadąc S11. Tak wygląda sytuacja tutaj w Wielkopolsce, w okolicach Poznania. Nieco lepiej, ale tylko nieco lepiej, bo tylko dla wybranych, dla niektórych jest na w Warszawie, na węźle Konotopa, bo korek rozładował się na S8. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy wyjeżdżają z miasta S8, jadąc obwodnicą w stronę Wrocławia i węzłem Konotopa chcą wydostać się z Warszawy, ale korek później zaczyna się na węźle Konotopa, czyli tym, który zamienia S8 w A2, bo korek jest na A2 też w związku ze zdarzeniem drogowym na wysokości miejscowości Duchnice. No i niestety, ale potężny zator, nic nie mniejszy, utrzymuje się na południowej obwodnicy Warszawy S2 od węzła Opacz po węzeł Konotopa. Ta sama przyczyna tego korka, czyli to zdarzenie drogowe na wysokości Duchnic na A2, pożar samochodu osobowego. No i stąd te potężne korki między Warszawą a Łodzią w stronę Łodzi dla wyjeżdżających z Warszawy. Okoliczne trasy też w związku z tym zdarzeniem drogowym nam się korkują, bo zakorkowana jest S718 wojewódzka, Pruszków A2 i też niestety z drugiej strony jadąc od strony Ożarowa Mazowieckiego też korki na 718. Zakorkowana też 92, bo niektórzy wybrali 92 równoległą do A2 tutaj, czyli jadą przez Ożarów Mazowiecki zjeżdżając z S8 na wysokości MOR. No i to skutkuje tym korkiem w stronę Łodzi. A więc no niewesoło, trzeba chyba swoje odstać tej cierpliwości, mieć troszkę więcej teraz. No i czekać na przejazd tak naprawdę, bo on jest, tylko po prostu jedziemy wolniej. Dobre wiadomości za 4, to już była mowa o tym, że zakończyły się utrudnienia między Legnicą a Wrocławiem. Tu mieliśmy dosyć duże kłopoty z przejazdem, bo był moment 14-kilometrowego korka na wysokości Piotrowic, doszło do zdarzenia drogowego i w stronę Wrocławia kierowcy zatrzymywali się w tym potężnym korku. Teraz on zupełnie zmalał. Ruch jest duży, ale korka nie ma. Poprawiła się sytuacja na S6 w Zachodniopomorskiem, między węzłami Płoty, Wiedźmice. Tutaj na wysokości Płot mieliśmy blokadę jezdni zupełną w stronę Koszalina, a teraz jest zwężenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Ruszamy w stronę 16. My po 16 zagramy oczywiście w samochody, w skojarzenia z samochodami. A tymczasem The Cult, White Flower. Niech będziemy trochę dynamiczniej w wysokich obrotach.

0: co tu się dzieje. 18 stopni w Elblągu. No nie chłodno, ale najchłodniej. Najchłodniej w Elblągu. 18 stopni pokazują termometry. Najcieplej już w Legnicy. 27,2 kreski. Więcej niż zapowiadali synoptycy. Te ostrzeżenia przed upałem w dalszym ciągu obowiązują dla południowo-zachodniej i zachodniej Polski. Jakbyśmy jechali A4, a potem byśmy skręcili w stronę Poznania od Wrocławia, no to wszędzie na zachód i na południe od tej linii obowiązują te ostrzeżenia przed upałem. Jeszcze kolejne szczegóły już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz cieplej, jak powiedziałem, w Legnicy najcieplej, 27,2 stopnia, ale we Wrocławiu już 26,5, podobna temperatura w Poznaniu, 27 w Słubicach, w centralnej Polsce też ciepło, 24 w Warszawie, 23 w Łodzi, 23 pokazują termometry w Płocku, Bydgoszczy i w Toruniu. Jeżeli chodzi o najchłodniejsze miejsce w Polsce, to wiecie, Elbląg nad Polskim Morzem na plażach od 18 w Łebie i Ustce do 21 w Międzyzdrojach. W tym momencie pokazują termometry. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, zachmurzenie raczej umiarkowane. Okresami wzrastające nawet do dużego, przelotne opady deszczu, a tam, gdzie najcieplej, możliwe również burze. Wiatr jest słaby, okresami umiarkowany. W czasie burzy oczywiście porywisty. Wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po godzinie 16 ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Chociaż ja wiem, 16:10. Dlaczego stoi?
1: Wiem. Co jest o fajfy, to się nazywa, tak?
0: 5 o'clock?
1: Tak.
0: Herbatka?
1: Tak, fajfy prawdopodobnie w Ciechocinku o 17, dlatego zjazd na Ciechocinek za jedynki stoi. Damianie, dziękujemy za informację.
0: Ciastko, herbata. No.
1: Pocańcówka.
0: I po brytyjsku.
1: To co, jedziemy?
0: Jedziemy.
1: Ale nie do Ciechocinka.
0: Nie, dlaczego?
1: Na polskie drogi wyjeżdżamy.
0: Po tańcówka.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W sumie to moglibyśmy się załapać. Jesteśmy w tym wieku.
1: Ale,
0: nie? Na potańcówkę.
1: Po co mamy jechać do Ciechocinka, jak zjazd na Ciechocinek za jedynki stoi?
0: Ale to wtedy się otworzy, jak przyjedziemy. No dobrze, już dość tych głupich żartów. Wracamy na drogi. Tu niewesoło, więc być może dlatego taki humor wisielczy. Otóż S6, tutaj mamy kłopoty z przejazdem wciąż się utrzymujące w zachodniopomorskim. Między węzłami Płoty, Wiedźmice na wysokości miejscowości Płoty. Zwężenie w stronę Koszalina. 45 kilometr dochował samochód osobowy. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku, więc tu trwa cały czas praca służb. Nie wiemy, co dzieje się na A1 w Kujawsko-Pomorskim, wracając do tej sytuacji w okolicach Ciechocinka. Wiemy natomiast, co dzieje się w okolicach Torunia. Tutaj korek na A1 jest, a to za sprawą prac drogowych, które prowadzą drogowcy w okolicach nowego tu bramek w Nowej Wsi. Między bramkami w Nowej Wsi a węzłem Toruń Południe na jezdni prowadzącej w kierunku nadmorza. Te prace trwają, a korek jest zdecydowanie taki mocny właśnie w okolicach węzła Toruń Południe. To jest Kujawsko-Pomorskie. Zapewne wszyscy zainteresowani są ci, którzy jadą tutaj obwodnicą Warszawy. Co dzieje się na węźle Konotopa? Otóż jest nieco lepiej. Korek nieco zelżał i na południowej obwodnicy Warszawy S2 i też na S8, ale niestety przejazdu płynnego cały czas nie ma, zwłaszcza na S2 południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Opacz, Konotopa. Tu cały czas bardzo duży korek, z którym należy się liczyć jadąc S2. Zresztą później, jak chcemy wyjechać z S2 na A2 węzłem Konotopa, też jest duży korek i on ciągnie się po miejsce zdarzenia, miejscowość Duchnice. To wszystko w stronę Łodzi, bo odcinek A2 Warszawa-Łódź. Na południu kraju bardzo ciasno już na obwodnicy Krakowa, dawno na niej nie byliśmy, a sytuacja jest rzeczywiście gęsta. Między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach te korki, spowolnienia są. To w stronę Katowic, w kierunku Rzeszowa podobnie. Na tym odcinku też należy spodziewać się spowolnień. Duże korki na Śląsku, między Katowicami a Mysłowicami. Węzeł Murckowska-Brzęczkowice w stronę Krakowa. Bardzo duży ruch, miejscami zatrzymania i też przed węzłem Murckowska, ale w stronę Krakowa też jest korek od strony Rudy Śląskiej jadąc. No i jeszcze S86 na wysokości Sosnowca w stronę Dąbrowy Górniczej też będziemy zwalniać. No i ta sytuacja między Legnicą a Wrocławiem, tutaj na wysokości Piotrowic było zdarzenie drogowe. Korek po tym zdarzeniu miał 14 km w pewnym momencie. On się już zakończył. Zakończyło się to zdarzenie, a korek się przeniósł za Piotrowicę, a przed Nową Wieś Kąską w stronę Wrocławia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Zjazd na Ciechocinek za jedynki stoi. Damian z Mercedesa informuje o tym. O, proszę bardzo, kuracjosze wracają do sanatorium.
1: Myślisz?
0: I dlaczego?
1: A, no tak, z jakiejś wycieczki całodziennej.
0: Zjazd na Ciechocinek.

A teraz mam dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zagadkę motoryzacyjną. Chodzi o model samochodu, jak to zwykle bywa w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dziś podpowiedź brzmi tak. Do nazwy tego modelu samochodu dodajemy i dodajemy gdzieś w nazwie i z samochodu robi nam się owoc, z którego można zrobić sok. Robi nam się owoc, z którego można zrobić sok, jeżeli dodamy do nazwy tego modelu samochodu i o jaki model samochodu chodzi. Jeżeli za chwileczkę otworzą się szare komórki i już wiecie, jaki to samochód, korzystajcie z aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Oczywiście wiedza i refleks liczą się. Raz jeszcze przypomnę, do nazwy modelu samochodu dodajemy i z samochodu robi nam się owoc, z którego można zrobić sok, a nawet robi się ten sok. I proponuję taką piosenkę na dobrą do rozgrzania sobie szarych komórek teraz.

Cherry. Chiński producent, prawie jak wiśnia po angielsku, pisze Paweł z Łódzkiego. Drogi Pawle, nie chodzi o Cherry, nie chodzi o ten samochód, zwłaszcza, że Cherry to tak naprawdę marka, a nie model. A tu chodzi o model i nie powiedziałem, że coś z Anglią ma wspólnego ten samochód, że Anglik by pomyślał i tak dalej, i tak dalej. Do nazwy modelu dodajemy i z samochodu robi nam się owoc, z którego można zrobić sok.

0: 16.30 na antenie, nie tylko na antenie, w całej Polsce oczywiście, 16.30, za chwileczkę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: W całej Polsce.
0: W całej Polsce wiadomości drogowe, a tymczasem próbujecie, Tomi ma ciekawą propozycję, jeżeli chodzi o zagadkę motoryzacyjną, może Volkswagen Beetle, bo był sok z żuka, taki film, no tak, był.

0: Jeszcze raz, do nazwy modelu samochodu dodajemy i z samochodu robi nam się owoc, z którego można zrobić sok. O jaki model samochodu chodzi? Czekam na wasze odpowiedzi. W aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Monika też czeka z utęsknieniem, aż podzieli się z wami informacjami drogowymi.
1: Tak, bo dzieje się dużo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Naprawdę się dużo dzieje. Na S2 w Warszawie w kilku miejscach będziecie stać w korkach i to nie jest dobra wiadomość dla tych, co jadą południową obwodnicą Warszawy. Cały czas korek utrzymuje się za węzłem Opacz, przed węzłem Konotopa, właściwie przez węzeł Konotopa, aż po miejsce zdarzenia na A2 Duchnice, bo to wszystko w stronę Łodzi. Wyjazd z Warszawy węzłem Konotopa w stronę Łodzi zakorkowany i też nie tylko A2 stoi, ale stoi też S2 właśnie tutaj. S2 stoi też za węzłem Opacz, ale w stronę Terespola. Przed węzłem Warszawa lotnisko również będziemy stać w korku, jechać bardzo powoli. Później zwalnia nam też węzeł Warszawa lotnisko, a właściwie korek jest przed węzłem Warszawa lotnisko w stronę Poznania. To jest trzecia sytuacja na S2 i czwarta, uwaga, sytuacja na S2 to jest korek na wysokości właściwie Góraszki, przy zjeździe na Góraszkę, gdzie S2 zamienia się w A2 i ten korek ciągnie się po zjazd na Stary Konik, na Brzeziny, na Stary Konik. Dużo kłopotów z przejazdem, to w stronę Terespola S2 i A2 się korkuje. Tak wygląda sytuacja na południowej obwodnicy Warszawy i dalej w stronę Terespola też wspomniana trasa. Korki też na S8 w Warszawie, w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Korki też na południu kraju. Tutaj kłopoty z przejazdem są na obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec, a właściwie dalej jeszcze za Kraków Tyniec w stronę Katowic i za bramkami w Balicach też zwalniamy na A4 w stronę Rzeszowa. Duży ruch w ogóle jest na obwodnicy Krakowa, to trzeba sobie wprost powiedzieć. I też Katowice-Mysłowice, tutaj A4 bardzo mocno zwalnia na węzłach Murckowska i przed węzłem Brzęczkowice, to w stronę Małopolski. Dobrze natomiast wygląda odcinek A4 między Katowicami a Gliwicami, w tym w okolicach Rudy Śląskiej. Tutaj przejazd nie powinien stanowić problemu. Kłopoty z przejazdem mamy również na A1, tutaj wyjeżdżając z Bytomia i jadąc w kierunku Częstochowy. Kierowcy będą wjeżdżać w korek za Piekarami Śląskimi. On się utworzył. Do tego wszystkiego to są dobre wiadomości, także spokojnie. Między węzłami Świerklanem Szana na wysokości Świerklan nie ma już utrudnień na A1, ale to tak na pocieszenie chyba. Być może ono nie za bardzo jest duże, to pocieszenie. Dolnośląski odcinek A4 Legnica-Wrocław. Tutaj znów wrócił korek, chociaż zdarzenie drogowe już nie ma miejsca. Służby już posprzątały po tym wcześniejszym zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na wysokości Piotrowic, ale korek wrócił. Zaczyna się na wysokości Kostomłotów i ciągnie po Piotrowice. To wszystko na trasie w stronę Wrocławia i jeszcze raz korek jest za kątami wrocławskimi, też w stronę Wrocławia. Przypomnę odcinek Legnica-Wrocław.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze jedna wiadomość drogowa chyba od was, halo?
3: Czołem PRK, czołem. Jadę z Lubawki przez Wrocław do Łodzi, czekają mnie jakieś niespodzianki po drodze?
0: Z Lubawki przez Wrocław do Łodzi. No to niespodzianki są. Nawet sporo tych niespodzianek. Na A4 przede wszystkim, bo jak jedziesz z Lubawki, to pewnie z trójką, a potem na piątkę, ewentualnie no w stronę A4 w takim razie musisz się dostać. No i na czwórce od Kostomłotów długi korek, a potem jeszcze przed Wrocławiem długi korek. Na A8, czyli na autostradowej obwodnicy we Wrocławia też korek. Można to oczywiście objechać, no ale to znacznie dłużej. Być może te korki się zredukują, zanim z Lubawki dojedziesz do A4. Trzymam kciuki w każdym razie. To oczywiście najkrótsza i najlepsza trasa, mimo zakorkowania A4 i A8. Potem S8 już bez żadnych niespodzianek, aż do samej Łodzi. Mam nadzieję, że pomogliśmy i jedziemy dalej oczywiście. A ja pytam o samochód, o który dziś chodzimy. Do nazwy modelu dodajemy i z samochodu robi nam się owoc, z którego można zrobić sok.

0: To jak to jest z tym samochodem? Marcin twierdzi, że to Citroen. Marcinie, nie, to nie Citroen, bo po pierwsze Citroen to jest marka, a nie model, a po drugie jakbyśmy dodali do Citroena i, to co by jeszcze wyszło? Citroeni, czy co? Nie chodzi o Citroena. Chociaż z cytryny można oczywiście wycisnąć sok. Dużo witaminy C. Do nazwy tego modelu samochodu dodajemy i z samochodu robi nam się owoc, z którego można zrobić sok. O jaki model samochodu chodzi, już to wiecie oczywiście i za chwileczkę odpowiecie.
1: Witam, Robercie, w sprawie zagadki. Witam. Chodzi o Seata Arone. Dodajemy i wychodzi nam sok z Aroni.
0: Tak.
1: Pozdrawiam serdecznie, Rafał Zwiako.
0: Brawo, Rafale. Aga z Volvo dokładnie tak samo argumentowała. Seat Arona, sok z Aroni. Bardzo dobre odpowiedzi. Fufon z Kosienic. Kasia z Q3. Świetna odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
2: Witam szanownego redaktora.
0: Dzień dobry.
2: Tym razem chodzi o Seata Arone. Pozdrawia Piotr z Kalisza, dziś w Warszawie.
0: Pozdrawiam, Piotrze z Kalisza, dziś w Warszawie. Mam nadzieję, że dobrze, miło spędzasz dzień z PRK, z Polskim Radiem Kierowców w Warszawie. Miro wiedział, Tomek z Volvo, świetna odpowiedź, Tomku. Michał, Beata z Jeepa, też Beatą, bardzo dobra odpowiedź, chodzi o Seata Arone.
3: Ponownie, Tomek DHL.
0: Cześć, Tomku.
3: No, wydaje mi się, że to będzie chodziło o Seata Aronie. Arona, czyli... Tak mi się wydaje, tak. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobrze ci się wydaje. Kto jeszcze wiedział?
4: Myślałem długo i zobaczyłem. O. Przejeżdżało. Seat. Arona.
0: Aha.
4: Aronia. Pozdro, Robert Dostera.
0: Robert Dostera, bardzo dobrze. Jak to samochody, które nas mijają bądź wyprzedzają, pomagają, prawda? Jadwiga z DPD też wiedziała. Hubert z Marek z Hyundai'a i30. Pozdrawiam, Hubercie, dziękuję za odpowiedź. Ania Starnowa, podobno zdrowy jest sok z Aroni. Podobno tak.
5: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry.
5: Zagadka, odpowiadam. Na bank jest to Seat Arona, dlatego że jak do Arona dodamy i, to wyjdzie nam fajny owoc aronia, tak, który jest bardzo dobry na obniżenie ciśnienia tętniczego.
0: O.
5: Polecam. Maciek, dziękuję.
0: Dziękuję, Maćku. To jakby wszyscy pili sok z aroni, to mniej ciśnienia by było na polskich drogach i byśmy byli spokojniejsi. Aga z Tygrysa, widzę, że wraca w dobrej formie. Seat Arona, tu wykrzyknik aronia, sok aroniowi. Bardzo dobra odpowiedź. Ago, kto jeszcze wiedział?
6: Seat Arona, dodajemy i mamy aronię.
0: Tak.
6: Bartek Poznań. Pozdrawiam.
0: Bartek, pozdrawiam, Bartku, i cały Poznań. Jeżeli chodzi o tych, którzy byli najszybsi, to już teraz. Pablo z Oktawii. Seat Arona, tak napisał Pablo, i dobra odpowiedź. Pablo z Oktawii, możesz pozdrawiać. Kto jeszcze?
7: Witam, Wojtek, Kia i Diego. Według mnie to jest Arona. Jak dodamy i, to jest Aronia.
0: Tak jest.
7: Także mamy owoc i jednocześnie sok.
0: Tak.
7: Pozdrawiam, Wojtek, Kia. Razem z Diego.
0: No to pozdrawiamy. Wojtek, Kia i Pablo z Oktawii. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swoją szansę. Nagrajcie pozdrowienia dla najbliższych albo napiszcie je. Do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli,

0: Wracamy na drogi. Dziękujemy, że jesteście z nami. Kto jest z nami? Halo?
1: Droga, Świnoujście, Kolczewo, Torowisko, Wysoka Kamieńska, otwarte. O. Pozdrawiam. Donat ze Szczecinka.
0: Pozdrawiam, Donacie.
1: Z Mercedesa.
0: O! Z Donat ze Szczecinka, z Mercedesa.
2: Jeszcze
0: pozdrawiam
2: z Mercedesa.
0: Cię. Bardzo to jest... Szanowany obywatel Szczecinka, jak się domyślam. Donacie, dziękujemy, że jesteś z nami. No oczywiście, kto jeszcze z nami? Halo?
3: Dzień dobry, z raportem tradycyjnie ze Szóstki.
0: Okay.
3: Tym razem zjazd numer 38 w kierunku Szczecina, czyli do Słupska. Mhm. No, stoimy.
0: Stoicie.
3: Tak mogę powiedzieć. Nie widzę żadnego powodu co do tego, ale...
2: To
3: trzeba się przygotować na to, że w kierunku Szczecina na S6 na wysokości zjazdu, pierwszego zjazdu do miejscowości Słupsk, trasa stoi. Pozdrawiam z Migotki.
0: Pozdrawiam.

0: Oczywiście, nie widzi.
1: Albo no jak otworzyć... nie ma powodu, to
0: nie,
1: po co
0: nie,
1: stać?
0: Nie, bo słuchacz nie widział powodu, więc może trzeba otworzyć oczy. Żartujemy sobie, przepraszamy, wiemy, że to nerwy w tych korkach i tak dalej.
1: I to
0: tak dalej.
1: Nasze teraz już
0: dokładnie,
1: też.
0: Dokładnie, dokładnie. Wszystkiego dobrego oczywiście dla migotki i cóż, wyjeżdżamy na drogi?
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, na tych drogach rzeczywiście się dzieje. Tu mało do śmiechu tym, którzy utknęli w korku, jak choćby na S6, o której była mowa przed chwilą. Na S6 też korek jest na wysokości Płotów, bo tutaj mamy zdarzenie drogowe. O S6 była mowa przed chwilą. Wracamy na nią. Węzeł Płoty, Wiedźmice. Tutaj 45 kilometr. Mamy zwężenie na jezdni w stronę Koszalina. No i tutaj uważajcie, bo rzeczywiście jest zator. Na S2 to południowa obwodnica Warszawy. Bardzo dużo jest utrudnień. Właściwie można skakać po tych drogach i w każdym regionie coś znajdziemy, gdzie się zatrzymujemy, gdzie jest korek. Otóż południowa obwodnica Warszawy to jest zgłoszenie od służb. Węzeł lotnisko Opacz w stronę Poznania, 467 kilometr. Mamy samochód osobowy, który zderzył się z dostawczym. Nie ma osób poszkodowanych, no ale jest zwężenie. I to nie jest jedyne zwężenie na południowej obwodnicy Warszawy, bo tu kierowcy zatrzymują się w kilku miejscach niestety. I właściwie z przerwami ta S2 zakorkowana jest od węzła Warszawa-Ursynów, jadąc w stronę Poznania, aż po węzeł Konotopa. W kilku miejscach będziecie zwalniać i to porządnie. No i cały czas w okolicach węzła Konotopa mamy to zdarzenie drogowe, a właściwie jego skutki, czyli zwężenie w stronę Łodzi na wysokości miejscowości Duchnice i w związku z tym też S2 zwalnia już za węzłem Opacz. To w stronę Poznania, w kierunku Terespola też z przerwami jedziemy w korku południową obwodnicą Warszawy. S8 to standardowo na wysokości Woli zaczyna się korek, ciągnie po Żoliborz, to w stronę Białegostoku, a w kierunku Wrocławia nieco lepiej, a właściwie znacząco lepiej. Na południu kraju obwodnica Krakowa, duże bardzo korki są zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Podobnie jest Katowice-Mysłowice. Tu cały czas bardzo duży ruch. Węzeł Murckowska, korek w stronę Krakowa. Ciasno na odcinku Katowice-Mysłowice, tak jak wspomniałam. No i też punkt poboru opłat Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Wygląda na to, że jest spora kolejka samochodów. I na wysokości Sosnowca S86 w stronę Dąbrowy Górniczej też jest zator. No i wracamy na tą A4 na Dolnym Śląsku, bo ona cały czas jest niestety, ale w korkach. One się jakoś tak przemieszczają. W tej chwili korek na A4 jest przed Kostomłotami, jadąc od strony Legnicy, w stronę Wrocławia i później jeszcze za Piotrowicami w kierunku Wrocławia, a przed Kątami Wrocławskimi. Też jest zator i jeszcze jeden jest korek niestety na odcinku A4. Za Legnicą w stronę granicy jadąc, korek jest między Legnicą a Bolesławcem. Tu prawdopodobnie prace drogowe sprawiają, że kierowcy za węzłem Krzywa zatrzymują się i jadą w korku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na koncert życzeń. Widzę, że Pablo Picasso z Oktawim napisał: tradycyjnie pozdrawiam najlepsze radio pod słońcem oraz moją rodzinę, wszystkich pracujących codziennie na czterech kółkach. Pozdrawiamy wszystkich pracujących na czterech kółkach, rodzinę Pabla z Oktawi i dla nich właśnie ta piosenka.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy na drogi na chwileczkę, halo?
1: No i edycja danych ze szóstki.
0: Dobrze.
1: Oczywiście tutaj na tym zjeździe 38 to nasi dzielni drogowcy. Mhm. Działają, kończą prace związane z uruchomieniem S6, która jest hucznie zapowiadana na 26 czerwca. Więc zrobili wahadełko, no i wychodzi to jak wychodzi, czyli raz stoją podróżujący w kierunku wschodu i chłodnej temperatury, a raz ci, którzy wybierają się w kierunku zachodzącego słońca. Mhm. O czym radośnie informuję z pokładu migotki. Tomek, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Tomku. Czyli jest jednak powód, dla którego staliśmy. Nie ma co narzekać. 26, jak słyszeliśmy, będzie już lepiej. Trzymajmy kciuki. 2 minuty po godzinie 17. Sprawdzamy pogodę teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ponad 27, 27,3 pokazują termometry w Słubicach na zachodzie kraju, w Wrocławiu 27, 27 również w Legnicy, czyli to jest najcieplejszy region Polski, zachód i południowy zachód. Najchłodniej w Suwałkach w tym momencie, 17 na termometrach na Suwalszczyźnie. Ostrzeżenia przed upałami są wydane. Wiecie, dla którego rejonu, czyli zachód, południowy zachód kraju, tam najcieplej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to zachmurzenie już będzie małe bądź umiarkowane, chociaż okresami wzrastające do dużego. Możliwe głównie w północnym... Na północnym wschodzie, przepraszam, i na wschodzie kraju słabe przelotne opady deszczu. Burz już żadnych nocą nie będzie. Temperatura od 11 na Mazurach, około 14 zobaczymy nocą w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Wiatr pozostanie słaby, zmienny, choć z przewagą kierunków zachodnich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 3 minuty po godzinie 17, jedziemy sobie na wysokich obrotach. Kolejna godzina przed nami. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Wszystko to, co mam, śpiewał Maciek Sam Polski. Tobie dam, czyli wam dam, drodzy słuchacze, informacje o tym, co się dzieje na polskich drogach, ale zanim, tak. Wiesz co, czekałem z pewną zagadką dziś od 13 na ciebie, wiesz?
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Bo jest tak mi bardzo miło.
0: Bo tak sobie pomyślałem, że na pewno będziesz znał odpowiedź na tą zagadkę. Jestem o tym przekonany. Natomiast jestem również przekonany, że wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, będziecie znali odpowiedź na zagadkę. Dziś jest dzień sushi.
1: O, bardzo fajny dzień.
0: I w związku z tym
1: nabrałem
0: dniem,
1: ochoty na to.
0: Na sushi?
1: Tak.
0: No właśnie. Niektórzy nabierają ochoty na sushi, a niektórzy na przykład nudzą się sushi. Jak nasz bohater.
2: Ty, niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy iść na kręgle albo sushi, to zamiast tego...
0: No właśnie, co zamiast sushi wybrał nasz bohater na spotkanie z Krzysztofem Jarzyną ze Szczecina?
1: Kebaba. Bo jak Jarzyna, no to wiesz...
0: A, że kebab z jarzynami?
1: Tak, no jest
0: ale
1: kapusta. I
0: na ostro czy mieszany?
1: No nie wiem, co pan Krzysztof tam wolał.
0: Od razu tak odpowiedzmy, kebab to nie jest dobra odpowiedź. Co Krzysztof, znaczy co wybrał zamiast sushi ten pan, jeżeli wiecie, jaka jest odpowiedź, zapraszam.

0: Zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a teraz już Maciek Sampolski, wiadomości drogowe.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo problemów na polskich drogach i miejscami niestety też kolosalne korki. Ale zacznijmy od ekspresowej szóstki, czyli od trasy Płoty-Wicimice. W kierunku Koszalina na kilometrze 45 dochował pojazd osobowy. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Koszalina właśnie i niestety to może potrwać jeszcze kilka dobrych godzin. W Warszawie i okolicach wzmożony ruch, to widać wyraźnie, także po mapach. Do tego mamy też utrudnienia na ekspresowej dwójce. Między węzłami Lotnisko a Opacz w kierunku Poznania na kilometrze 467 mieliśmy zderzenie pojazdu osobowego i auta dostawczego. Nieprzejezdny jest jeden z pasów ruchu w stronę Poznania i tutaj niestety są kolosalne wręcz korki, które na S2 ciągną się od Konotopy do węzła Warszawa-Lotnisko. Na szczęście w obie strony, więc miejscami ten ruch troszeczkę będzie mniejszy, natomiast generalnie, no to jeżeli podróżujecie południową obwodnicą Warszawy, to przyda wam się spora dawka cierpliwości. Jeśli chcecie wyjechać z Warszawy w stronę Łodzi na przykład, no to również ta cierpliwość się przyda, bo korek na A2 ciągnie się od Konotopy do okolic Pruszkowa i tutaj również w korku można stracić kilkadziesiąt minut. Do tego najnowsze informacje i najnowsze utrudnienia z trasy Malbork-Grudziądz. 62 kilometr. W tym punkcie zderzyły się dwa samochody osobowe i droga jest zablokowana. Służby na miejscu kierują ruch lokalnymi ulicami miasta. Zatem i my polecamy wam korzystanie z tych dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: To była reklama.
0: No to jak to było z tym sushi w dniu sushi? Niektórzy, jak powiedziałem, nabrali ochotę na sushi dziś wieczorem, skoro się dowiedzieli, że dzień sushi, a niektórzy już się przejedli i coś innego wybrali zamiast sushi. Posłuchajcie.
9: Ty, niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy iść na kręgle albo sushi, to zamiast tego...
0: No właśnie, co zamiast sushi wybrał ten pan dla Krzyśka Jarzyny ze Szczecina? Jeżeli pamiętacie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jedziemy.

0: Teraz tak pompatycznie powiem, PRK, wysokie obroty w trosce o bezpieczeństwo na drogach. Służby mówią zgodnie, tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jakie sytuacje? Po kilku niebezpiecznych zdarzeniach na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica policjanci i przedstawiciele PKP przeprowadzili dziś te kontrole miały miejsce na przejazdach kolejowych i okazuje się, że funkcjonariusze obserwowali kierowców m.in. z wykorzystaniem drona. Jak powiedział nam komisarz Rafał Graczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wielu kierowców, co dziwi, nadal nie zatrzymuje się przed znakiem stop.
1: Kierowcy właśnie się tak tłumaczą z tym, że oni przecież już dawno widzieli, że nic nie jedzie, tak, że postanowili się nie zatrzymać. Wszyscy teraz też się tłumaczą pośpiechem. No to jest znaczne, że się spieszyli, zagapili. No, tego się nam nikt nie przyzna, ale też się zdarzają kierowcy, którzy patrzą się w ekran telefonu komórkowego i po prostu przejeżdżają przez ten znak stop, bo nie widzą tego znaku.
0: No właśnie, więc jak zwykle, uważajcie na tych przejazdach kolejowych, bo tam dochodzi do naprawdę najbardziej niebezpiecznych zdarzeń. Marta Pabiańska z PKP z kolei przypomina, że problemem nie jest infrastruktura, ale zachowanie się, właśnie zachowanie się uczestników ruchu.
2: Wybraliśmy ten przejazd, ponieważ w ostatnim czasie na linii kolejowej Wrocław-Sobótka-Świdnica doszło do kilku niebezpiecznych i poważnych wypadków. Stop znaczy stop i jeżeli widzimy taki znak drogowy, należy się bezwzględnie zatrzymać i odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo jesteśmy wyłącznie my sami. Dlatego zależy nam na tym, żeby edukować i żeby również kierowcy pamiętali o tym, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać.
0: A policjanci przypominają nie tylko o tym, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać, ale za niezatrzymanie się przed znakiem stop na przejeździe kolejowym grozi mandat 2000 zł i 8 punktów karnych.

0: zatrzymać się.
1: No i zatrzymaliśmy się, no właśnie, zatrzymaliśmy się na sushi, dla którego dzisiaj specjalna zagadka, bo dziś mamy dzień sushi. Tylko co z tym sushi, co zamiast sushi wybrał ten pan? Halo, halo.
2: Witam panów redaktorów. Witam. I wszystkich słuchaczy.
1: No.
2: Jak dobrze pamiętam, to wygrał, żeby tygrys zjadł pana żabkę. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
1: Pozdrawiam, Mańku z Wawy. No nie mogę uznać tej odpowiedzi, chociaż widzę myślenie w dobrą stronę. Po pierwsze, nie tygrys, tak? Nie tygrys i nie pana żabkę. To po drugie.
3: Tylko kto kogo?
1: No właśnie. A jak Krzysiek Jarzyna ze Szczecina, to zamiast tego poszli do kina. Tomek śmigający po Francji tak wykoncypował sobie.
3: Fajnie.
1: No, nie, fajnie, ale nie, to nie jest dobra odpowiedź. O co chodzi? Jest jeszcze raz, przypominam w takim razie podpowiedź.
4: Ty, niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy iść na kręgle albo sushi, to zamiast tego...
1: No właśnie, co zamiast sushi?
3: Na coś tańszego na pewno, bo to typowy Janusz.
1: Typowy Janusz. Oczywiście. Na pewno tańsze niż sushi.
3: Na pewno.
1: I bardziej rozrywkowe.
3: To prawda. A ty wiedziałeś, że... Bo ja słyszałem, że podobno w Szczecinie jest pomnik pana Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina.
1: Tak. Tak.
3: Nie byłem, nie widziałem, ale bardzo chętnie
1: trzeba
3: się
1: bywać,
3: przekonam.
1: Oczywiście. Przyślijcie zdjęcie, jeżeli jesteście ze Szczecina, pomnik Krzysztofa Jarzyny dla Maćka, a teraz Maciek dla was wiadomości drogowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na nowe utrudnienia w ruchu. Chodzi o Krajową 19 na trasie Sokółka-Białystok. W miejscowości Strasz w obie strony mamy problemy z przejazdem. Obowiązuje ruch naprzemienny, a to wszystko dlatego, że na 29 kilometrze osobówka zderzyła się z busem. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Ekspresowa szóstka, trasa Płoty-Wicimice. Jesteśmy więc na trasie w kierunku Koszalina na wysokości Płotów, gdzie jakiś czas temu dochował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, jeden pas w stronę Koszalina właśnie jest zablokowany. Zwężenie także na ekspresowej dwójce.

Tutaj uważajcie, bo niestety poza tymi utrudnieniami przeszkadzają nam także korki. Między węzłami lotnisko a Opacz po zderzeniu osobówki z autem dostawczym nie przejedziemy jednym pasem w stronę Poznania właśnie. To 467 km i w związku z tym mamy kolosalne wręcz problemy z przejazdem. W obie strony S2 niestety

0: całkowita blokada. To wszystko dlatego, że zapalił się tu pojazd osobowy. Drogowcy nadal starają się usunąć ten spalony pojazd z jezdni i utrudnienia trwają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to po raz ostatni pytamy, co było zamiast sushi. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać. Za 28 minut będzie godzina 18, jeszcze do tego wrócimy, już za chwileczkę, już za momencik naturalnie, a teraz no, jak jeszcze nie znaleźliście, powiem tak, odpowiedzi, no to lepiej, żebyście znaleźli.

0: No i znaleźliśmy odpowiedzi. Oczywiście Reni już jest przed momentem na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Na żywo była gościem w Na Luzie w poniedziałek u nas. Pewnie pamiętacie, a teraz wróćmy do tego sushi. Brylant będzie miał bliskie spotkanie z niedźwiedziem, pisze Bartłomiej. Bartłomieju, nie z niedźwiedziem, ale coś w tym, co mówisz, jest prawdą.
1: No chyba, żeby zabrać ich do zoo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Pójdą do zoo z Brylantem. Admin z BWN tak pamięta i to mogę uznać. Zamiast na sushi poszli z Krzysiem do zoo. Sławko z czerwonego BMW tak pamiętam. Tom Konstarnowa też podobnie. Małcin zamiast tego zabiorą go do zoo. Marek ze Starii napisał właśnie, że zamiast sushi to chłopaki pójdą to sobie do zoo. Do zoo również wysyła chłopaków Konrad z Wieśka. Kto jeszcze? Halo, halo.
2: Witam, Adam z Koszalina.
0: Cześć.
2: Panowie chyba chcieli do zoo pójść.
0: Chyba tak. Pozdrawiam. Szymek z 6E też wybrał wycieczkę do zoo. Łukasz z Glasgow. To są prawie dobre odpowiedzi. Prawie dobre odpowiedzi, ale dobre odpowiedzi są takie, że wrzucimy Brylanta do Lwów. Ania tak napisała w aplikacji. Rzeczywiście to ma miejsce w zoo. Doskonale pamiętacie. Kto był blisko prawdy?
3: Jako rozwiązanie zagadki myślę, że to było wrzucenie Brylanta

0: do wybiegu z lwami. Pozdrawiam redaktorów i wszystkich kierujących. Tom Konsternowa.
1: No proszę bardzo, od razu z pozdrowieniami. Paweł Ski był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, wrzucili ci brylanta do lwów chcieli. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
2: No jak to kogo mieli wrzucić? Oczywiście brylanta do lwów. Kończąc cytat, nie mogę przez całe życie ty, sushi. Pozdrawiam, Zbyszek.
1: Pozdrawiam, Zbyszku, ty, Zbyszku, wygrałeś, oczywiście możesz pozdrawiać, kogo chcesz. Przez jeszcze 23 minuty do końca wysokich obrotów Paweł Ski również. Panowie, śpieszcie się, brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że brylant ma być rzucony lwom. To była dobra odpowiedź i ostatnia odpowiedź, a teraz jeszcze dowód na to, że tak było faktycznie.
3: Ty, niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy iść na kręgle albo sushi, to zamiast tego wrzucimy brylanta do lwów na szybko.
1: I tak było. I jedziemy dalej oczywiście. Prawa były, fanfary były, a teraz Runaway. Uciekamy z Bon Jovi. Oczywiście później oddział zamknięty, a wszystko na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

No i proszę bardzo, cały wiruje świat, oddział zamknięty, party o sobocie, a my tu mamy jeszcze czwartek. Czas na koncert życzeń, ostatni chyba dzisiejszego popołudnia. Pawełski pozdrawia kochaną rodzinkę, całą ekipę radia, wszystkich słuchaczy.

0: Jeżeli chodzi o sklerozę, to ona nie boli. Natomiast ja zapomniałem, dlaczego w ogóle nie wyjaśniłem, dlaczego zadałem dzisiaj pytanie o Seata Arona. Mm-hmm. Dlatego pytałem o Seata, bo dziś jest rocznica, 18 dzień czerwca 1986 roku. To był ważny dzień dla Volkswagena i dla Seata, bo Volkswagen wtedy przejął Seata. Wówczas 51% wykupił akcji koncern Volkswagen udziałów w hiszpańskiej marce, a potem do 1990 roku przejął w całości Seata. 18 czerwca 1986 roku to miało miejsce. O, i teraz się wyjaśniło, dlaczego pytałem o Seata Arona.
1: No i widzisz, i nikt nie musi się zastanawiać niepotrzebnie, wszystko
0: właśnie,
1: wyjaśniłeś i można spokojnie kontynuować jazdę.
0: Naprawdę spokojnie, bo dużo korków.
1: Tak.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja w Warszawie i okolicach wydaje nam się delikatnie poprawiać, zwłaszcza jeśli spojrzymy na A2 w stronę Łodzi, bo tutaj nie ma już większych utrudnień. W tym kierunku wyjedziemy z Warszawy bez przeszkód. Ale zanim dojedziemy do tej A2, no to mogą być problemy m.in. na S2, na wysokości Ursynowa. W

0: W kierunku przeciwnym, na wysokości Opaczy, są podobne kłopoty, także mamy korek. No i oczywiście S8, która przede wszystkim stoi w stronę Białegostoku. To od mniej więcej wysokości Bemowa do mostu Grota Roweckiego. Ekspresowa 8, trasa za węzłem Nowa Bukówka. Tutaj przed Radziejowicami właściwie, to jest właściwe miejsce. Tutaj mamy korek na trasie w stronę Mszczonowa, w stronę Wrocławia, Piotrkowa, Trybunalskiego. Generalnie w tym kierunku troszkę będziemy musieli na trasie postać. Ekspresowa 7, informowaliście nas o korku na tej trasie. W okolicach Białobrzegów mamy zator w stronę Krakowa i tutaj prowadzone są prace drogowe. Do tego poważne utrudnienia, m.in. na S6, między węzłami Płoty a Wicimice. Na 45. kilometrze dachowała osobówka i zablokowany jest jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie postanowił być dziś z wami Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem postanowił.
0: Ktoś postanowił za ciebie?
1: Ja myślę, że tak, że tak to nasi naprawdę? Przełożeni tak robią. To nie, że ja sobie przychodzę i o.
0: Rozumiem.
1: Chciałbym być.
0: A nie chciałbyś być?
1: Bardzo bym chciał.
0: No właśnie.
1: I jestem.
0: Więc postanowił i jest. Po godzinie 18 na luzie.

0: Tak to dziwnie z tym czasem jest, że biegnie i tak biegnie, że przebiegł 18 na naszym zegarze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej prezentujemy Państwu najświeższe informacje od meteorologów. Prognoza dla Polski zupełnie przyzwoita. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza po 22 na północy i na terenach podgórskich Karpat, 24 stopnie na wschodzie i w centrum, aż po 27 stopni na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, około 18 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W rejonie Półwyspu Helskiego także północny. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I tak sobie wybrzdąkaliśmy. Jest 10 minut po 18. Maciek Sampolski w studiu, a my wybrzdąkaliśmy kolejny serwis drogowy.
1: Nareszcie!
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ta moja niecierpliwość wiąże się oczywiście z dobrymi informacjami, bo ekspresowa 17 jest już ponownie całkowicie przejezdna. Między węzłami Tomaszów Lubelski Północ, Tomaszów Lubelski Południe, w okolicach Chrebennego na kilometrze 5 ciężarówka wjechała w bariery. Po tym zdarzeniu mieliśmy blokadę lewego pasa, ale teraz ta blokada z trasy nam zniknęła. I to jest tym bardziej dobra informacja, bo utrudnienia zniknęły nam z trasy po przeszło 4 godzinach. Teraz Krajowa 19, na której niestety takie problemy wciąż są aktualne. Między Sokółką a Białymstokiem w miejscowości Straż w obie strony spodziewajmy się ruchu naprzemiennego. 29 kilometr, zderzyły się tu samochód osobowy i bus i w wyniku tego wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Teraz okolice Płotów, czyli jesteśmy na ekspresowej 6 między Płotami właśnie, a Wicimicami. To naturalnie województwo zachodniopomorskie, a tutaj na trasie w stronę Koszalina spodziewajmy się sporych problemów. 45 km, trasa jest zwężona po dachowaniu pojazdu osobowego. Z kolei zderzenie osobówki z autem dostawczym było przyczyną problemów na ekspresowej 2. Tutaj niestety te problemy również trwają i między węzłami Lotnisko a Opacz powinniśmy uważać, szczególnie w stronę Poznania. 467 km to właśnie jest to miejsce newralgiczne na południowej obwodnicy Warszawy i do tego miejsca oczywiście jeszcze mamy korek. Krajowa 91, dobre informacje z Daszyny w Łódzkiem. 301 km po zderzeniu 2 pojazdów osobowych w tym miejscu właśnie. Nie ma już blokady. Droga była zablokowana, ale teraz służbom udało się udrożnić tę trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć

0: Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Proszę Państwa, właśnie dla Państwa nie pozwoliłem Maćkowi, aby wyszedł. Złapałem go w pasie, usadziłem z powrotem przed mikrofonem.
3: I to wszystko prawda.
2: I takie pytanie od naszych słuchaczy. Co się dzieje na S7 około 435 kilometra Falencice? To jest przed między Warszawą a Białobrzegami. Co tak, tam się dzieje?
3: Tak, tutaj nasi słuchacze informowali, że były prace drogowe. Prawdopodobnie one jeszcze trwają. I z waszej relacji wiemy, że tutaj ponad 20 minut stania w korku czeka na podróżujących właśnie z Warszawy do Krakowa przed Białobrzegami.
2: Ale jeśli dołożyć do prac drogowców jeszcze zdarzenie drogowe, bo tak, taką informację również tutaj widzę, tak, no to z 20 może się robić i 30, a nawet i 35 minut.
3: To prawda, możemy to omijać. W Grójcu zjeżdżamy do Nowego Miasta nad Pilicą, potem od Żywu, 48. To dość długi objazd, ale pozwoli nam ominąć te utrudnienia.
2: Albo przez Nowe Miasto nad Pilicą, albo przez Warkę. Możliwości są różne.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: My się też nie boimy ani wyzwań, ani ciekawych tematów, ani fantastycznych gości. W studiu z nami Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika.

0: Rzecznika Automobilista.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Z najniższymi ukłonami, panie redaktorze. Co nowego w najświeższym czerwcowym numerze?
1: No, numer jest w zasadzie od wczoraj w kioskach, więc rzeczywiście najświeższy jest w tym momencie. Główny materiał to jest pewnie bliski wielu z Państwa słuchających nas teraz, mianowicie pytanie sprzed 40 lat i dylemat sprzed 40 lat. Czy kupić zastawę, czy kupić Skodę?
0: U mnie w domu przerabiano to, ale pod innymi hasłami, czy Dacia, czy Maluch.
1: No tak, to już inny kaliber był jednego i drugiego. Tu natomiast oczywiście niezależnie od tego, czy to było z rynku wtórnego, czy bezpośrednio kupione już w polmozbycie wtedy lub za dolary, bo w różnych okresach one
0: różnie
1: bywały.
0: Różnie tą zastawę sprzedawano.
1: Tak. Zresztą Skody też potrafiły być za dolary, potrafiły być w tak zwanej sprzedaży ekspresowej. Nikt może z tych młodszych słuchaczy nas na pewno nie wie, co to była sprzedaż ekspresowa w tamtych latach, że auto na przykład kosztowało mały Fiat 69 tysięcy, ale można go było szybko kupić za 105 tysięcy na przykład w tym momencie.
0: Wcale nie na giełdzie.
1: Nie, wcale nie na giełdzie, tylko w motozbycie z gwarancją, ze wszystkimi historiami. Także to takie były dziwne meandry tamtego handlu.
0: Te meandry były o tyle dziwne, że to auto po 3, 4, 5 latach było droższe, aniżeli, znaczy ktoś, kto kupił takie auto i zapłacił za nie 69 tysięcy, potem sprzedał je za 140 tysięcy po kilku latach.
1: Taki to był czas. Co prawda inflacja wtedy też troszkę już była, mówię, w początku lat 80., bo pod koniec to już była hiperinflacja, no ale to mamy o samochodach rozmawiać, a nie o tam jakichś tam procentach.
0: Dziwne było to, że, znaczy, gdyby porównać te dwa samochody, pan dokonał tego wyboru.
1: Tak, oczywiście. Dokonałem i kupiłem Skodę po rozpoznaniu rynku części zamiennych. Mimo kryzysowych lat, bo lata 80. to takie, bym powiedział, kiepskie do wspominania są, to do Skody to był najlepiej zaopatrzony w części zamienne samochód w Polsce. Śmiem twierdzić, że najlepszy w Polsce. Lepsze zaopatrzenie było nawet w części niż do naszych Fiatów robionych, czy w Bielsku, Tychach, czy na Żeraniu.
0: Także... Ja Skodą zacząłem późno jeździć, więc nie uświadczyłem tego, bo dopiero w latach 90.
1: No ja, przez moje ręce przeszły 4 sztuki, więc mam coś niecoś do powiedzenia. Natomiast zastawa bardzo kusiła tym, bo praktycznie była to przeróbka Fiata 128, który był samochodem bardzo udanym, a Jugosławianie go jeszcze poprawili, bo dołożyli mu z tyłu piąte drzwi. Także w tym momencie, co prawda, były też wersje trzydrzwiowe, ale dzięki temu samochód bardzo zyskał na jakby
0: ładowności
1: i powiedziałbym, no, praktycznego użytkowania. Można było tutaj, znaczy, rozszerzyć bardzo mocno to praktyczne użytkowanie.
0: Ale czy wówczas, w latach 80. pan miał możliwość obejrzenia i tej zastawy, i tej Skody nowiutkich w środku, czy nie?
1: Tak, tak. Można. Oczywiście można było to obejrzeć, ponieważ na giełdę przyjeżdżały też samochodową, przyjeżdżały zupełnie nowe samochody. Dlatego, że ci, którzy otrzymywali te talony, no bardzo różnie do tego podchodzili. Niektórzy to, tak jak pan powiedział, po 3 latach sprzedawali za wyższą cenę niż kupili ten samochód. Ale byli też tacy, którzy traktowali sprawę jednorazowo. Kupił za 60 tysięcy, przyjechał na giełdę, sprzedał za 100.
0: I czekał na nowy talon.
1: I czekał na nowy talon, tak.
0: Takie to były czasy.
1: Niedobre.
0: Czy nie żałował pan wyboru?
1: Nie. Nie żałowałem. Potem jeszcze miałem Skodę 120, która była już z rocznika chyba 88 albo 89, nie pamiętam. I była tragicznej jakości. W porównaniu z tymi poprzednimi, którymi jeździłem, to ta była tragicznej jakości. Później dowiedziałem się od dziennikarza czechosłowackiego, że w tym okresie na liniach produkcyjnych pracowali nawet więźniowie.
0: To ja miałem okazję, moją pierwszą Skodą była Skoda 125. To był taki model, który z eksportu dyplomatycznego, gdzieś tam kupowany na granicy Bawarii i Czech.
1: Tak.
0: I złego słowa nie dam na to auto.
1: No, on już miał z tyłu półosie z przegubami, także to był samochód, bym powiedział, no, deczko lepszy od zwykłej 120.
0: Tak. I to dlatego to 125L, jakieś tam inne zegary były. Ale wracajmy do tych tak samochodów jest. Zastawa czy Skoda.

0: Czy to był samochód, z którym się związał pan tak jak większość z nas kierowców, z tym swoim maluszkiem? Czy bez takich więzów?
1: To znaczy, wspominam te moje Skody bardzo dobrze. Odbywałem nimi długie podróże. Nigdy żadna z nich nie zepsuła mi się w drodze, więc to już był duży plus tych samochodów. A łatwość nabycia części zamiennych, no tutaj jakby też stawiała mnie wyżej od innych użytkowników w tamtych latach.
0: Ale proszę mi powiedzieć, czy utrzymanie takiego samochodu z zagranicy, bo jednak był to zagraniczny samochód, tak, z krajów demokracji ludowej. Ja pamiętam wtedy, że żeby wyjechać do Czech, wyjechać do NRD, trzeba było starać się o książeczkę walutową, około 200 marek do NRD. Nie pamiętam ile do Czech, ale też pewnie...
1: Znaczy niekoniecznie, z tym, że dostawało się takie promesy i jakieś tam przydziały walut wtedy, bo pamiętam chyba w 86 albo 7 roku jechałem do Jugosławii, no to w zasadzie obowiązkowo musiałem mieć jakąś kwotę wykupioną. Dodatkowo można było jakieś talony na benzynę kupić, jeszcze tu za złote nasze, to polski Związek Motorowy to organizował i no tak, no nie było to tak jak dzisiaj, że wsiadam, jadę do Pragi Czeskiej, tak jakbym tak jechał do Lublina. No.
0: Ale do czego zmierzam? Czy utrzymanie tego auta, tej Skody było cięższe, było droższe od utrzymania na przykład Fiata 125?
1: Nie, dlatego, że części były koszt części ewentualnych był na podobnym poziomie, natomiast zużycie paliwa było zdecydowanie mniejsze, bo taka Skoda spalała nie około 10, tylko około 7, a z paliwem, jak wiadomo, było, to były kartki, te wszystkie inne historie, limity, więc to samochód pod tym względem był bardzo korzystny. I muszę powiedzieć, że wszystkie wady, które posiadał, bo to się mówi, że on tam przy bocznym wietrze, że i tak dalej, no zimą, czy zimą, wystarczyło wozić ze sobą 50-kilogramowy worek piasku z przodu w bagażniku i już ten problem całkowicie...
0: Pan woził worek piasku?
1: Tak.
0: Moi znajomi wozili trelinkę. Mm-hmm. A ja woziłem dwa 20-litrowe kanistry z paliwem.
1: A ja wiem, skąd było oznakowanie Skody 105. Ponieważ do bagażnika z przodu wchodziło równo 105 litrów benzyny w kanistrach. Także, no bo wiadomo, jak to było tankowanie nocą i tak dalej. To ci, którzy słyszeli, jak Piotr Franceski to śpiewa, to nie bez powodu były te piosenki. Jak się tam udało uzbierać jakichś tam rozmaitych talonów czy innych takich,
0: to się w nocy jechało
1: w nocy z kanistrami i tam wchodziło 105 litrów, 20-litrowe były kanistry.
0: Skoda 105, teraz wiedzą państwo, czemu tak się nazywała.

0: Pół do 19 na zegarze PRK. W studiu jest Maciek Sampolski. Kolejny serwis drogowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I kolejne dobre informacje z dróg. Na A2 między Konotopą a Pruszkowem nie ma już większych utrudnień w ruchu. W stronę Poznania mieliśmy pożar pojazdu osobowego i zablokowany był jeden pas w tym kierunku właśnie. 452 kilometr. Teraz w tym punkcie można jechać bez większych przeszkód. Niestety nowe, poważne utrudnienia pojawiły się między Mikołajkami a Orzyszem. To Krajowa 16, która niestety jest zablokowana w obie strony. 230 km. Tutaj mamy utrudnienia po tym, jak pojazd osobowy wjechał do rowu. Krajowa 19. Przenosimy się więc na Podlasie.

się do miejscowości Straż. To między Sokółką a Białymstokiem. Krajowa 19, przypominamy, 29 km. Tutaj do tej pory utrudnienia były dość poważne, bo obowiązywał ruch jednym pasem na zmianę w obie strony. Teraz drogowcom udało się uporać się z tymi drogowymi problemami. Ekspresowa szóstka jest

0: metrze 45. To właśnie tutaj dachował samochód osobowy. Jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu i jeden pas w stronę Koszalina wciąż jest zablokowany. Tak samo zresztą jak jeden z pasów w stronę Poznania na ekspresowej dwójce. Chodzi o drogę między węzłami Lotnisko a Opacz na kilometrze 467. Tutaj mieliśmy zderzenie osobówki z autem dostawczym. Zablokowany jest jeden z pasów w stronę Poznania i Łodzi i wciąż mamy tutaj korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Przypominamy, z racji aury warto jeździć z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych. No i z racji tej, że przekropne są te ostatnie dni wiosny, dlatego prośba o odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta, abyśmy nie dali się zwieść na przykład poślizgowi.

Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. W naszym studiu Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty. Jedynego pisma, które ostało się, jedynego pisma wydawanego co miesiąc, które ostało się na rynku wydawniczym. Panie Jerzy, życie po życiu, czyli niezwykłe losy Warszawy. Nie chodzi o naszą stolicę, ale chodzi o...

0: Coś, co kiedyś nazywało się Pabieda, a wcześniej Ford chyba, tak?
1: Nie, właśnie to, tu się będę musiał sprzeciwić, bo legendy mówią o tym, że Pabieda była kopią Forda. Uruchomiłem swojego czasu poszukiwania wśród ludzi, którzy twierdzili to z całą pewnością. Nie potrafili znaleźć żadnych materiałów potwierdzających. Natomiast z całą pewnością Pabieda, jeśli chodzi o mechanikę, czyli zawieszenie, podwozie, mosty i silnik, była kompilacją rozwiązań amerykańskich.
0: Czyli ukradziono kilka aut?
1: Nie ukradziono, oni dostali to po prostu.
0: Aha.
1: Także to, bo to w czasie wojny na przykład silnik Dodge'a D5, ten, który tam był zastosowany później w gazie 51, czyli naszym Lublinku, ten silnik został obcięty do 4 cylindrów, jeden cylinder z przodu, jeden cylinder z tyłu, zmniejszony skok, także dość duża przeróbka.
0: Czy ja, znaczy nie, nie
1: natomiast
0: mogę.
1: Natomiast nadwozie tak. Jest absolutnie konstrukcją pana Andrzeja Lipgarta. To jest taki Niemiec, znaczy Rosjanin, Niemiec, pochodzenia niemieckiego.
0: Czyli Niemiec nadwołżański, tak?
1: Tak, z tych Niemców właśnie tam. Zresztą on potem cierpiał z tego powodu, bo tam różne oskarżenia były robione w stalinowskim czasie, ale on był konstruktorem jakby nadwozia. To nadwozie było bardzo dobrze skonstruowane, jeśli chodzi o jego wytrzymałość, sztywność, odporność na skręcanie i tak dalej. Także to była w zasadzie nasza pierwsza M20, to była Pabieda i tutaj zawsze mam problem, bo niedawno pokazywano odnalezioną 0001 w Finlandii, znajduje tak. się w Otrembusach w muzeum i ona jest w takim ceglastym jakimś odcieniu, ten lakier tam wypłowiał po latach, a na wszystkich zdjęciach, które pokazują zjeżdżający numer 1 Warszawy w FSO 6 listopada 51 roku, jest to samochód bardzo jasny, biały lub jakiś, powiedzmy, nie wiem, kremowy.
0: Czyli nie ma... to nie mogło być to auto.
1: No to nie chcę tutaj mówić, bo propaganda wtedy różne rzeczy robiła, a 5 pierwszych samochodów przyjechało w skrzyniach z Gorki i to, co zjeżdżało jako numer 1 z Warszawa, to był samochód, który w ogóle nie powstał w FSO.
0: Rozumiem. Poza tym z tą numeracją ówczesna propaganda mogła zrobić wszystko.
1: A być może ta, która była znaleziona w Finlandii, to była numer 01, ale już zmontowana w FSO. Nie można tego ani zaprzeczyć temu, ani... No ale w sumie o jednym musimy pamiętać, bo w tym roku mija 75 lat od rozpoczęcia produkcji w FSO.
0: 75 lat,
1: tak.
0: A w tej chwili na terenach FSO zaczyna się budowa
1: deweloperska,
0: mieszkań.
1: Tak. Także zaczęło się
0: Ursus
1: to...
0: w mieszkaniach i sklepach, tak. FSO.
1: No jest tam jeszcze muzeum, które polecam zresztą do odwiedzenia i warto je obejrzeć, ale myślę, że no, jestem tu pesymistą. To muzeum pewnie długo nie przetrwa, bo ten teren jest wartościowy od strony deweloperskiej, tak. W związku z tym...
0: Muzeum pewnie znowu się spacyfikuje i wywiezie gdzieś poza Warszawę.
1: Tak, pewnie coś takiego będzie miało miejsce. Najbardziej bolesny dla mnie jest strata toru prób FSO. Myśmy zabiegali jako czasopismo i środowisko o wpisanie go do rejestru
0: zabytków
1: lub do ewidencji zabytków, no ale były jakieś tam rozmaite przeciwwskazania, niechęć do zrobienia tego, no i stało się to, co się stało, toru już nie ma, a drugiego takiego toru w promieniu 1000 kilometrów nie ma. Tor został oddany do użytku w 59 roku.
0: Czyli w Bielsku-Białej też nie było, w Tychach Bielsko-Białej?
1: To są inne tory, do czego innego przeznaczone. Aha. Na tym torze, jeszcze jak on istniał w tym momencie, wiem, że na przykład organizowano zawody i takimi Cinquecento, prawda, Sporting, potrafiano się rozpędzać nawet do 150 km na godzinę na tym dwukilometrowym torze. Oczywiście należałoby tam pewnie jakieś szykany zbudować, no ale też specjaliści są od budowania takich szykan rozmaitych po to, żeby się ludzie nie pozabijali.
0: I ludzie mogliby się bawić tam, a nie na osiedlach, na uliczkach osiedlowych.
1: Tam jest ciekawostką, to może też powiem jako ciekawostkę, bo wszystkie łuki wyniesione takie pod kątem są zrobione z kostki. A dlaczego zrobione z kostki, a nie na przykład z asfaltu czy z betonu?
0: Ale z kostki bazaltowej?
1: Granitowej. Z granitowej kostki są zrobione. Otóż dlatego, że w Polsce nie było żadnej firmy, która by się podjęła wylania betonu pod kątem 45 stopni.
0: O, cicho robę.
1: Tak to wyglądało. I taka była prawda, dlaczego tam w tym miejscu, gdzie potrzebna byłaby bardzo duża przyczepność, jest kostka, a na przykład, a nie beton albo asfalt.

0: No ale tego i tak już nie ma, możemy tylko wspominać.
1: Z tą Warszawą niesamowite historie, bo przecież ten samochód był wszędzie. To były i taksówki, to były i auta dla ludzi, to były karetki pogotowia.
0: Pick-upy.
1: Pick-upy.
0: No a Nysa czy Żuk, to przecież jest pół Warszawy w środku włożone, tak. Także to też trzeba pamiętać, no bo po prostu niczego innego nie było. Myśmy byli naprawdę bardzo biednym krajem. Dzisiaj sobie to trudno wyobrazić, jak bardzo biedna była Polska, a jej odbudowa była hamowana przez ustrój, który u nas panował wtedy, bo jakby energia ludzi była ciągle jednak dość spora, tylko nie była uwolniona.
1: Ta energia ludzi była hamowana przez wolę starszego brata i ideologię.
0: Tak, tak.
1: No chociażby kolejny bohater tego najświeższego numeru Automobilisty, Motorower. Fantastyczny, marzenie wielu chłopców, w tym i również moje marzenie, nieosiągnięte niestety, Simson.
0: Tak, no Simsony już od lat 50. Zagościły tutaj na naszym rynku. Pierwszy to był taki Simson SR1, potem SR2, potem były takie skuterki rozmaite. No, nie będę tutaj wszystkiego wymieniał, ale muszę powiedzieć, że ten motorower stał się czymś istotnym w tej chwili w Niemczech. Dlatego, że dla ludzi, którzy pochodzą ze wschodniej części, tak zwani Ossi, to dla nich jest to ciągle pojazd nostalgiczny, bo wielu tych dzisiejszych, powiedzmy, 50-latków czy 60-latków, to był obiekt ich marzeń, kiedy byli młodzi, powiedzmy, w latach 70-tych, 80-tych. No i dzisiaj można, nawet uruchomili w tej chwili nieoficjalny oczywiście reeksport, czyli wracają niegdyś wyeksportowane egzemplarze do Niemiec.
1: Czyli z krajów dawnej demokracji
0: nie
1: ludowej?
0: Nie tylko, bo on był eksportowany bardzo szeroko, ale na czym polega też haczyk? Otóż to, że po połączeniu Niemiec wschodnich i zachodnich na zasadzie praw nabytych zgodzono się w Niemczech, że te motorowery Simsony mogą jeździć 60 km na godzinę.
1: Te i tylko te.
0: Te i żadne inne mogą jeździć 60 km na godzinę. W związku z tym zainteresowanie młodych ludzi jeszcze wzrosło bardziej.
1: Tak.
0: Nawet w Polsce były produkowane zestawy cylindrów, nawet bo można było je powiększać nawet do 70 cm sześciennych.
1: Ale to przestawał być wtedy motorowerem Simsonem.
0: W Niemczech był dalej motorowerem. Rejestrowany jako motorower w Polsce już by nie mógł być. Natomiast i to jest jakby dodatkowy impuls, który to tutaj dodawał, a poza tym wielu działaczy, na przykład AfD, przepraszam, że o polityce mówiłem przy samochodach, właśnie tak jak szanowny pan redaktor, marzyło o takim motorowerze lub go miało w latach powiedzmy 80. czy wręcz, czy nawet 90. No one się charakteryzowały dużą niezawodnością, były ładnie były skonstruowane i bardzo dobrze wykonane.
1: Miały kierunkowskazy, miały elektronikę, one stare... Szkoda gadać.
0: I się nie psuły.
1: I się nie psuły, tak. To tak. Jest. Ja niestety. Moje marzenia zostały spełnione najpierw motorowerem polskiej produkcji Rometem. Po Romecie była Jawa Mustang, ale już niestety nie do... Ale to nie było czego porównywać, bo miałem okazję jeździć z... porównywalnie z właścicielem Simsona i to były zupełnie inne maszyny. Ale wrócimy do rozmowy po 19:00.

0: studiu jest Maciek Sampolski.
1: Potwierdzam.
0: Ze swoimi obowiązkami, ale zanim będziesz wykonywał swoje obowiązki, to powiedz mi, twoim marzeniem też było mieć motorower?
1: Nie, natomiast teraz moim marzeniem jest mieć motorower.
0: I co to będzie?
1: Jeszcze nie wiem, zobaczymy, co będzie na rynku. Wiesz, jak jest, to...
0: Rynek jest pełen, wiesz, to nie są te czasy lata 80., kiedy... Kiedy nic nie było.
1: No wiesz, ja nie pamiętam, mam prawo, no. Ale no, wiesz, generalnie bardzo się cieszę, że wybór jest i teraz tylko wyobraźnia mnie ogranicza.
0: Wyobraźnia i kasa. Rozumiem. Kto bogatemu zabroni? Maciek Sampolski, kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Około 20 minut temu rozmawialiśmy o sytuacji drogowej na ekspresowej siódemce i jak się okazuje, wy, drodzy słuchacze, też tam jesteście i informujecie nas o tym, jak to wygląda.
3: Cześć, z tej strony Rafał z Golfa. Przed momentem jechałem z siódemką w kierunku Warszawy. Potwierdzam, lewy pas jest remontowany na małym odcinku, ale aktualnie jest wylewany tam asfalt, nowy asfalt i to powoduje największy korek w kierunku Krakowa. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i powtarzamy, że przed Białobrzegami na S7 mamy dość uciążliwy korek, w którym będzie można spędzić przynajmniej kilkanaście minut. Chodzi o trasę Warszawa-Kraków. A1, tutaj pojawiły się niestety nowe utrudnienia. Między Kutnem a Kowalem w stronę Gdańska trzeba jechać jednym pasem. Kolejny jest zablokowany. 225 km, w tym punkcie właśnie zderzyły się dwa auta osobowe. A na A4 też nie dzieje się zbyt dobrze, bo na kilometrze 304 mieliśmy zderzenie z udziałem pojazdu osobowego i pojazdu służby drogowej. Zablokowany jest lewy pas w stronę Katowic i tak ma pozostać do godziny 20. To jest trasa między węzłami Ostropa a Bojków. Dobre informacje z A2 na wyjeździe z Warszawy w stronę Poznania. Między Konotopą a Pruszkowem nie ma już większych drogowych kłopotów, a te występowały po pożarze pojazdu, który na 452 kilometrze mógł nam jazdę utrudniać. Na koniec Krajowa 16, czyli Kolonia Mikołajki w okolicach Mikołajek, jak można się domyślać. W obie strony droga jest zablokowana po tym, jak osobówka wjechała tam do rowu. Konkretnie to miejsce to 230 km Krajowej 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, wybiła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na północy, zachodzie i w centrum, przelotnie popaduje deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe są burze. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, 24 na wschodzie i w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tylko 18 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W rejonie Półwyspu Helskiego także północny. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, prawie 10 po 19. W studiu jest Maciek Sampolski. No i kolejna porcja najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wieści z trasy Malbork-Grudziądz. To oczywiście Krajowa 55 i okolice Kwidzyna. W obie strony droga była do tej pory całkowicie zablokowana. To wszystko po zderzeniu dwóch aut osobowych na kilometrze 62. Trzeba było tu korzystać z objazdów. Sytuacja była naprawdę trudna, natomiast teraz tych utrudnień już nie ma. Drogowcy uporali się z tymi drogowymi problemami. Niestety końca utrudnień nie widać na południowej obwodnicy Warszawy. Chodzi o trasę lotnisko Opacz. W stronę Poznania dalej mamy problemy po tym, jak osobówka zderzyła się z autem dostawczym. Jeden pas w stronę Poznania wciąż jest zablokowany na kilometrze 467. Teraz trasa ekspresowa numer 6, czyli zachodniopomorskie. Trasa między Płotami a Wicimicami. To właśnie tutaj dochował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana po tym zdarzeniu i zablokowany był pas ruchu w stronę Koszalina. Teraz w tym kierunku i na tej trasie można podróżować bez większych drogowych obaw.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piszą nasi słuchacze. I jedna z takich wypowiedzi, którą otrzymaliśmy drogą przez naszą aplikację. O tym, jak co chwilę klepniecie temat o elektrykach, to jakie są super, to ludzie dostają mdłości. A może autach z lat 95-2005 poopowiadacie, bo mówiło się, że po roku 2000 skończą się dobre auta. Leszek, Podkarpacie, właściciel Volvo. Panie Leszku, przyznam się, że nie rozumiem. W studiu z nami jest nasz gość, pan Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty. Powiedzieliśmy o Zastawie, powiedzieliśmy o Skodzie 105.
3: O czyli motorowerach.
0: Także. Mówiliśmy o motorowerach, mówiliśmy o Warszawie, teraz będzie przed nami Sokół. Więc niech pan nam nie zarzuca, że my tylko i wyłącznie o elektrykach, bo akurat... Ani pan redaktor Kosowski, ani ja nie jesteśmy tymi, którzy wielbiliby ideologię elektromobilności, bo to chyba jeszcze za szybko, prawda?
3: To znaczy...
0: Źle to wprowadzono.
3: Na pewno przyszłość jest w prądzie elektrycznym, no ale ciągle problemem są baterie, ładowanie, cała infrastruktura, no i generalnie rzecz biorąc jakby amortyzacja tych samochodów jest bardzo wysoka.
0: Także proszę nam nie zarzucać, że my o elektrykach, bo elektryk

0: Słuchają Państwo Radia Kierowców. Mamy tę przyjemność, że gościmy w studiu Jerzego Kosowskiego, redaktora naczelnego miesięcznika Automobilista. Mówiliśmy o zastawie Skodzie, mówiliśmy o Warszawie, mówiliśmy o Simsonie. To teraz król polskich motocykli. Sokół 1000.
1: No właśnie.
0: Ale to jest taki specyficzny Sokół, bo pięknie odrestaurowany przez Węgra.
1: Znaczy Węgier był tutaj jakby dawcą tej bazy całej, która pochodziła zresztą z jego kolekcji węgierskiej.
0: A skąd się nasze sokoły na Węgrzech znalazły? Pewnie to jest ten wyjazd przez Zaleszczyki, tak?
1: Nie tylko, bo jakąś liczbę, dane tutaj krążą między 60 a 100 motocykli, Węgrzy kupili do swojej armii przed wojną. Czy to był 38 czy 39, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Natomiast zachowały się zdjęcia węgierskich żołnierzy przedwojenne. Jedno z nich publikujemy.
0: Czyli Sokół był typowym motocyklem dla
1: wojska,
0: armii.
1: Tak.
0: I to był motocykl, który jeździł z bocznym wózkiem i z karabinem maszynowym, ale to był również motocykl, który był dla posłańców, dla gońców.
1: Tak, solo motocykl. Nie jeździ się łatwo tym motocyklem, no ale w tamtych latach powiedzmy żadnym się bardzo łatwo nie jeździło, bo tutaj dla Państwa, którzy może nie widzieli, nie oglądali tego z bliska, to tylko powiem, że lewa manetka służy jako manetka gazu, prawa to jest przyspieszenie, opóźnienie zapłonu, sprzęgło jest w nodze i to bez sprężyny, czyli trzeba je wycisnąć i złączyć z powrotem i odcisnąć, tak jest. Trzeba było to zrobić. A zmiana biegów prawą ręką przy zbiorniku paliwa. Także no, troszkę opanowania trzeba było. Procedura uruchamiania też nie była taka bardzo oczywista.
0: Ale motocykl jest piękny.
1: Piękny to raz, a po drugie żołnierze. Rozmawiałem z żołnierzami. Już żaden z tych, z którymi rozmawiałem, niestety nie żyje. No, biologia się upomniała, bardzo chwalili te motocykle. One były w sumie dość proste, ale przede wszystkim były dobrze zrobione i były bardzo niezawodne.
0: Czy Sokół to była całkowicie polska konstrukcja?
1: Tak, znaczy on był wzorowany w pewnym stopniu na motocyklach amerykańskich, natomiast to nie jest kopia żadnego z nich. To można tam się dopatrzyć rozwiązań, jakie w Indianie można było zobaczyć, w Harley Davidsonie. Natomiast generalnie został skonstruowany tu u nas. Co prawda pierwsza seria, to się nazywała CWS M55, była bardzo nieudana. Te motocykle bardzo się psuły. Poczta Polska je kupiła, potem zwozili je tutaj do fabryki. No po tym się jeździć po prostu nie dawało, to się psuło strasznie. Przy czym robiłem kiedyś, bo chyba dwa egzemplarze tego CWS M55 ocalałem.

0: i one przede wszystkim miały wady materiałowe, czyli były zrobione nie z tego, z czego powinny być, no ale mówimy, że to jest koniec lat 20., kiedy kadry inżynierskiej w Polsce było jak na lekarstwo. No było kilkunastu dobrych inżynierów kształconych za granicą, na przykład we Francji czy w Niemczech, ale to było troszeczkę za mało, no bo jeszcze potrzebni byli metalurdzy, technologowie i tak dalej. Także to nie jest takie oczywiste. Natomiast już ta tysiączka była świetnie zrobionym motocyklem.
1: To był który rok, kiedy go zaczęto produkować?
0: W 1934 roku rozpoczęła się produkcja tych motocykli. Powstało ich prawdopodobnie około 2,5 tysiąca. Na pewno nie więcej niż 2,5 tysiąca. W większości dla armii. Ale wróćmy do tych Węgrów. Ponieważ oglądałem również zdjęcie z końca czerwca roku 1941. A co się wtedy stało? Otóż Niemcy
1: napadły. Barbarossa.
0: Tak jest, akcja Barbarossa. I oglądałem zdjęcia węgierskich saperów, czyli jak oni to nazywali, to pionierzy, że to byli pionierzy, a to były jednostki takie, powiedziałbym, inżynieryjne, na sokołach jadących na Zakarpaciu. Jakby tam ktoś sobie zechciał zajrzeć kiedyś na mapę, gdzie to Zakarpacie jest, było, ono do dzisiaj należy do Ukrainy, ale to ciągle jest teren sporny z Węgrami. Także i ci Węgrzy już tam jadący tam na Zakarpaciu i troszeczkę dalej. Także te
1: nasze sokoły wzięły udział,
0: że tak powiem, w agresji na Związek Radziecki. Także tak to można byłoby nazwać. I ten motocykl trafił dosyć tam, znaczy nie jest tak dokładnie znana jego przeszłość, ponieważ historia, że tak powiem, się zamazała, został bardzo nieładnie w paru miejscach poprzerabiany, ale wszystkie zasadnicze elementy, to znaczy rama, zawieszenie przednie, silnik, skrzynia biegów, wszystkie są oryginalne, czyli to jest coś, co daje podstawę do odbudowy takiego motocykla na oryginał. Koła trzeba było kupić nowe, lampę, zbiornik, ponieważ został strasznie spaskudzony przez tam kogoś. I został tu w Polsce odremontowany, ponieważ na Węgrzech nie znaleziono odpowiedniego człowieka, chociaż szukano go dość długo, pewnie mało intensywniej. I w końcu zapadła decyzja, że pan Gabor, tutaj podam jego imię, zdecydował się, że będzie ten remont zrobiony w Polsce. Trochę to trwało, ale motocykl już o własnych
1: siłach. Był uszczęśliwiony, jak go
0: Tak, oczywiście, był
1: zobaczył.
0: Bardzo szczęśliwy. Pobrał lekcje uruchamiania i jazdy tym motocyklem. No i teraz czekamy na jakieś informacje z Budapesztu.
1: Jak się jeździ.
0: Jak się jeździ
1: jak
0: po
1: się
0: ulicy.
1: Sprawuje.
0: No bo jeszcze muszą go zarejestrować, bo on w Polsce nie był rejestrowany. Ale całkiem legalnie przyjechał, całkiem legalnie wyjechał.
1: Sokół 1000. Król polskich motocykli, bez dwóch zdań.
0: Tak.
1: Ale wrócił wyremontowany, odrestaurowany, wrócił na Węgry, bo stamtąd jest jego właściciel i tam go pozyskał. O kolejnych tematach w najświeższym numerze Automobilisty już za kilka minut.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tu w studiu gorąca rozmowa o historii polskiej motoryzacji. Wpadł Maciek Sampolski, rozpędził towarzystwo, rozpędził pogawędki. No tak, na zegarze 31 minut po 19, więc pora na najświeższy serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż prosimy Was o ostrożność na trasie S7 między Warszawą a Krakowem. Przed Białobrzegami trwa remont nawierzchni i wskutek tego niestety jest kilkukilometrowy korek. Ten zator w ostatnim czasie nam się skrócił, natomiast wciąż trzeba będzie tutaj chwilę postać. Co do pozostałych polskich dróg, to widać wyraźnie, że szczyt komunikacyjny już za nami, natomiast utrudnienia utrzymują się m.in. na A1. Między węzłami Kutno-Północ a Kowal w okolicach Dziankowa w stronę Gdańska mamy spore problemy z przejazdem. Te kłopoty to zwężenie do jednego pasa na kilometrze 225. To właśnie tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i to właśnie to zdarzenie jest przyczyną utrudnień. A już teraz możemy poinformować o końcu problemów w okolicach Gliwic na autostradzie A4. W stronę Katowic do tej pory zablokowany był lewy pas ruchu po zderzeniu osobówki z innym pojazdem. Na 304 kilometrze można już jechać

bez większych obaw. Niestety, te obawy, i to uzasadnione, można mieć na Warmii i Mazurach, między Mikołajkami a Orzyszem. Krajowa 16 w obie strony jest całkowicie zablokowana po tym, jak osobówka wjechała tam do rowu. To 203 km i miejscowość Kolonia Mikołajki. Ekspresowa dwójka, Warszawa.

korespondencji, która przychodzi do nas za pośrednictwem aplikacji Perka. Witam, powiem ciekawostkę odnośnie tej sprzedaży ekspresowej. O tej sprzedaży mówiliśmy odnośnie aut w latach 80. w PRL-u. Nie pamiętam, który to był rok, natomiast moja siostra kupiła malucha za dolary. Wyobraźcie sobie, maluch, przypomnę, Fiat 126P. I wyobraźcie sobie państwo, że on miał kierownicę z prawej strony, był dodatkowo ekstra wyposażony, bo miał nadmuch na szybę, wtedy co w normalnym samochodzie, raczej Fiacie 126 nie było, miał ogrzewaną tylną szybę oraz składane siedzenia. W późniejszych już egzemplarzach, weselach, coś takiego występowało, no i oczywiście był odpalany z kluczyka. Także taka dziwna historia, którą znam osobiście. Pozdrawiam, Zbyszek. Panie Zbyszku, dziękujemy za tę historię. Pięknie się wspomina tamte czasy.

No to teraz myślę, że zadowolimy naszego słuchacza, który domagał się o tym, żeby rozmawiać o autach z lat 90. Właśnie jest koniec lat 90. Ja teraz cytuję fragment artykułu Dyskretna elegancja z najświeższego numeru miesięcznika Automobilista. Jest koniec lat 90., a my chcemy jeździć nowym, eleganckim sedanem. W kieszeni mamy więcej niż 50 tysięcy, ale mniej niż 100 tysięcy złotych. Możemy, jak większość,

0: Wybrać Passata B5 lub pójść nieco mniej utartym szlakiem. W salonach DU od niedawna kupić można Leganzę. Tak, w 1998 roku postąpił szef jednej z warszawskich firm i całe szczęście dziś dzięki temu mamy o czym pisać, a my czytać. Dyskretna elegancja DU Leganza, flagowa limuzyna. Piękne auto.
1: Tak, no znaczy w zasadzie takim pierwszym flagowym samochodem DU był Espero, które dość szybko właśnie zostało zdetronizowane przez tą nową całą serię, przez Nubirę, potem Leganzę, która jeszcze wyżej wyszła, bo w tej klasie to tam się właśnie Nubira tak pokazała. Z tym, że Nubira tutaj miała jakieś tam polskie, że tak powiem, elementy i pewien montaż, natomiast Leganza już nie. Tym niemniej był to samochód, który moim prywatnym zdaniem był niedoceniony rynkowo. Może to jest skutek tego starego powiedzenia, że frak dobrze leży dopiero w trzecim pokoleniu. W związku z tym, powiedzmy, ta marka DU nie kojarzyła się z autem prestiżowym, luksusowym, mimo że takim była. Samochód naprawdę dobrze jeździł, zapewniał bardzo duży komfort. No był, jakby to powiedzieć, tutaj już rozmawialiśmy na temat zawieszenia tego samochodu.
0: Bardzo komfortowy samochód, nawet zbyt komfortowy. Ja miałem przyjemność jeździć tym autem i przyznam się, że przy sporej prędkości na drodze, na której były poprzeczne garby, wprowadziłem to auto w wręcz nienaturalne kołysanie się.
1: On leciał po prostu.
0: Ono, mały włos mogło odlecieć, tak, ale w porę poskromiłem swoje żądze prędkości i auto zostało sprowadzone do parteru. To była wina drogi, to nie można powiedzieć, że to była wina samochodu. No i kierowcy, który powinien być przygotowany na każde warunki.
1: No właśnie, w końcu przecież jak jest śnieg, to jeździmy wolniej.
0: Oczywiście. To DU to była zupełnie niezła przygoda. Ona mogła się zupełnie nieźle skończyć, gdyby nie grzechy DU.
1: Tak, tam w Korei i w zasadzie tutaj w Europie, powiedzmy, Polska była pewnym przyczółkiem dla Polski, która się zresztą szykowała na wejście do Unii i siłą rzeczy koreańska firma też stałaby się częścią unijnej wytwórczości. Myślę, że taki mógł być zamysł inwestowania tutaj, no ale niestety sprawy jakieś korupcyjne i rozmaitych ewidentnych przekrętów, które tam się zdarzyły w Korei, ja nie znam dokładnie szczegółów. Wiem, że prezes, zdaje się, na długoletnie więzienie został skazany za te wszystkie historie.
0: I ten wielki Czebol się rozpadł i śladu niewiele po nim jest.
1: Tak, no i rykoszetem uderzyło to w FSO, które od tego momentu zaczęło, że tak powiem, staczać się po równi pochyłej.
0: I już się nie podniosło.
1: I już się nie podniosło do dzisiaj, a wspominaliśmy na początku, że jest teraz 75-lecie uruchomienia produkcji samochodów. Jest wiele marek na świecie, które nie mają tak długiej historii. Także na przykład szwedzki Saab, który był niewiele starszy od naszego FSO, już też nie istnieje niestety.
0: No ale warsztaty, ale garaże, ale biura konstrukcyjne z tego Saaba, coś tam jeszcze pozostało, prawda?
1: Tak, no ale oni się podzielili na dwa działy. Jeden to jest dział lotniczy, który robi
0: do tej pory
1: najwyższej klasy samoloty, nie tylko wojskowe. Natomiast dział motoryzacyjny nie został wykupiony przez Chińczyków. Saab się nie zgodził. Tak, nie poszli drogą taką, jak poszedł na przykład Volvo, które jest w tej chwili należy do koncernu Geely. No to są bardzo duże zawiłości. No ale w ten sposób Chińczycy mają też tutaj pewną renomę, no bo Volvo ma swoją markę, ma swoją pozycję rynkową. Natomiast te kilkanaście już chyba typów i marek, które się pojawiły na naszym rynku, nie mają żadnej historii. Może w Chinach, ale nie u nas.
0: Ale nie u nas.
1: I chociażby były w tej chwili wyposażone, nie wiem, w każdy z fontanny z wodotryskiem i za darmo benzynę na 2 lata, to i tak przez przynajmniej jedno pokolenie nie staną się prestiżowe.
0: Bo musimy to odczekać i z tym, że my mamy jakąś taką mentalność, że prestiżowe, ale nawet jeżeli 25-letnie. I w tej chwili te chińskie auta zmieniają strasznie geografię zakupów samochodów w naszym kraju. tej chwili auta używane spadają, ich ilość w zakupie spada.

0: rośnie ilość nowych aut i to są te chińskie samochody. Czyli co, nasz klient zaufał Chińczykom, czy po prostu cena?
1: Cena. Moim zdaniem cena nie ma tutaj, tym bardziej, że no jakoś nie jest zła, natomiast jak będzie wyglądała kilkuletnia eksploatacja, to dopiero życie pokaże. Tak. My tego nie wiemy i możemy sobie tylko wróżyć z fusów. Natomiast dlaczego piszemy o takich samochodach jak Leganza, bo jeszcze w tym numerze mamy tutaj Toyota Paseo, mamy jeszcze...
0: Toyota Paseo, praktycznie nazwa nieznana na naszym rynku.
1: Nieznana, tak, a to taki samochód, że tak powiem, dla ludzi, którzy no... lubili coś więcej niż tylko przejeżdżanie z punktu A do punktu B. Ale dlaczego o nich piszemy? Bo tutaj to, co poruszył czytelnik pisząc tutaj na aplikacji, czyli samochody z przełomu wieku XX i XXI, są samochodami konstruowanymi do długiej eksploatacji. Nie są bardzo skomplikowane. Przeciętny mechanik jest w stanie to ogarnąć, nawet jeśli ma komputery jakieś tam inne, ale to nie jest tak, że on ma tam 100 tysięcy czujników zainstalowanych, jeszcze połączonych w szereg.
0: Jak i któryś... musi mieć program producenta.
1: I to aktualny. I to aktualny, okay. Bo modyfikacje zachodzą nieraz dwa razy w miesiącu, w związku z tym to nie jest taka bardzo prosta sprawa. I mimo tego całego oprogramowania, nawet wytrawni mechanicy miewają kłopoty z usunięciem pewnych awarii, bo jak się powiedzmy dwie czy trzy awarie na siebie nałożą, no to te systemy są już bezradne w tym momencie. Ale wróćmy do tych naszych samochodów z przełomu wieków. Ja już tak używam specjalnie, bo dopiero co się obejrzeliśmy, a już ćwierć XXI wieku mija, także... Tak. Musimy o tym pamiętać. Także o takich samochodach, które wchodzą już do europejskiej klasy klasyków, czyli 30-letnie. U nas w Polsce to w tym względzie panuje wolna amerykanka. W każdym województwie jest inaczej. W jednych 30, w innych 35, w innych 45. Tak jak sobie konserwator wojewódzki wymarzył.
0: Zażyczył, tak ma.
1: I tak jest zrobione. Natomiast w Europie przyjęte jest 30 lat i chętnie na przykład piszemy o samochodach, które mają dzisiaj lat 29. Dlaczego? Bo jak już będą miały 30 lat, to w Niemczech natychmiast obracają się głowy kolekcjonerów w ich kierunku.
0: I to są całkiem niezłe pieniądze.
1: I to są całkiem niezłe pieniądze. Wzrosty cen są bardzo wysokie. Tam zresztą na jednej ze stron piszemy o samochodach sportowych japońskich, które bardzo mocno zaczynają być modne. Właśnie też z tego okresu.
0: To auto z lat 70., 80. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studiu i za pańską opowieść. Wszystkich fanów automobilizmu, aut nie tylko tych współczesnych, nie elektrycznych, ale tych, które miały duszę, zapraszam do najświeższego numeru Automobilista.
1: Dziękuję bardzo.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest prawie 10 minut przed 20. W studiu jest Maciek Sampolski.
1: Zgłaszam się.
0: A wybrałeś już motorower? Nie jeszcze.
1: Powiem tak, ta sfera marzeń, no to wiesz, może jakiś Komar.
0: Komar. Z pedałami czy na podnóża? Dobra, okej.
1: Okay. To jest temat dyskusyjny, wiesz. To jasne. Wszystko zależy od preferencji.
0: To w takim razie przechodzimy do serwisu z najświeższymi informacjami z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A1, trasa Kutno-Północ, Kowal. Tutaj wciąż mamy drogowe utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska. Chodzi o 225 km, gdzie 2 godziny temu zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Niestety utrudnienia trwają i trwać będą aż do godziny 21. A już teraz możemy poinformować o końcu utrudnień między Ostropą a Bojkowem w ciągu autostradowej czwórki. W kierunku Katowic na kilometrze 304. Były utrudnienia w ruchu, zamknięty był lewy pas, ale teraz możecie przejechać tamtędy bez większych kłopotów. Krajowa 16, no tutaj niestety te drogowe problemy cały czas się utrzymują, a chodzi o trasę Mikołajki-Orzysz. Kolonia Mikołajki, w obie strony w tym miejscu droga jest zablokowana. Chodzi o to, że 2 godziny temu pojazd osobowy wjechał tutaj do rowu i na kilometrze 230 niestety przejazdu nie ma. Można to ominąć, ale tylko drogami lokalnymi. Ekspresowa 2, a więc Warszawa. Między węzłami lotnisko a Opacz na 467 km dalej można spodziewać się utrudnień w stronę Poznania. To właśnie tutaj zderzyły się pojazd osobowy i auto dostawcze. Zablokowany nadal może być jeden pas ruchu w kierunku Poznania i Łodzi właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: I tak jakoś się dziwnie plecie, że wyplutł nam zegar studyjny 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie w kraju jest umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotnie pada deszcz, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe są burze. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, możliwe głównie na północnym wschodzie i wschodzie, słabe, przelotne deszcze. Nad ranem na północy miejscami silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna o 12 stopni na Mazurach, mówimy o nocy, 15 stopni w centrum i na południu, 17 na zachodzie. Chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich, 8 stopni, wiatr słaby, nocą zmienny, na północy i wschodzie z przewagą kierunków zachodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: plusa co prawda czujemy, ale dziur w naszych serwisach, audycjach staramy się nie mieć. Maciek Sampolski i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż sporo dzieje się na ekspresowej siódemce na trasie Warszawa-Kraków. Przed Białobrzegami nadal mamy zator na mniej więcej 2 km, a to wszystko dlatego, że w tych okolicach trwa remont nawierzchni. Zamknięty jest jeden z pasów, a więc naturalną rzeczą jest to, że korek się utworzył. I wobec tego musimy czekać na zakończenie tych prac. One planowo mogą potrwać jeszcze przynajmniej przez kilka dni. A do tego czasu musimy się liczyć ze skorkami i spowolnieniami na tym właśnie odcinku. Przypominam, S7, okolice Białobrzegów i trasa w stronę Radomia i Krakowa. Do tego aktualne utrudnienia związane z wypadkami. Takie mamy m.in. na A1. Między węzłami Kutno Północ a Kowal w okolicach Dziankowa jest zwężenie w stronę Gdańska. 225 km po zderzeniu dwóch aut osobowych utrudnienia nam się utrzymują i sytuacja niestety od ponad 2 godzin się nie zmieniła. Na odblokowanie tej trasy przyjdzie nam niestety jeszcze poczekać. Tak samo zresztą jak na koniec utrudnień między Mikołajkami a Orzyszem. To krajowa 16 w okolicach kolonii Mikołajki. W obie strony mamy tu całkowitą blokadę po tym, jak pojazd osobowy wjechał do rowu. 230 km to jest ten punkt, który należy omijać, a objazdy mamy tu wyznaczone drogami lokalnymi. Ekspresowa dwójka, a więc jesteśmy w Warszawie, na trasie w stronę Poznania. 467 km między węzłami Lotnisko a Opacz. Po zderzeniu osobówki z autem dostawczym od późnych godzin popołudniowych mamy tu utrudnienia, a jezdnia w stronę Poznania wciąż jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jest 18 minut po 20. I teraz przyznam się, że my w Radiu Kierowców idziemy troszeczkę pod prąd. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż zawsze przed wakacjami sztandarowi goście na antenach publicznego radia to przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i rozmawiamy o bezpieczeństwie nad, wodą i o tym, że niestety rok w rok wielu z nas nad tą wodą ginie. My postanowiliśmy pójść trochę inną drogą. Zaprosiliśmy do studia pana Dariusza Bacę z Fundacji Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Niech mi pan powie, Fundacja Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie się mieści?
1: W Bydgoszczy.
0: Fundacja jest w Bydgoszczy. Czy fundacja ma swój charakter, który ogranicza się tylko do Bydgoszczy, tylko do wód rejonu Pomorza, Kujaw, czy ma taki ogólnopolski charakter?
1: Raczej ogólnopolski charakter.
0: I teraz niech mi pan powie, bezpieczne wody, to rozumiem, że chcecie dbać, czy dbacie o to, żeby było bezpiecznie nad naszymi akwenami, czyli w Borównie, to pamiętam, że jest takie fajne jezioro koło Bydgoszczy.
1: Dokładnie tak. Staramy się przede wszystkim promować te zasady bezpiecznego zachowania nad wodą. Między innymi też prowadzimy szereg kursów nauki pływania i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach takich krytycznych, w sytuacjach, no, kiedy się coś komuś może zdarzyć, nie?
0: Proszę pana, bezpieczne zachowanie nad wodą, to pewnie można byłoby spisać przynajmniej 10 przykazań.
1: Dokładnie, ale chciałem się tutaj ograniczyć, żeby państwa nie zanudzać, do trzech takich podstawowych punktów, które no, myślę, że na pewno państwo słyszeli, ale zasada podstawowa to jest taka, że z rodziną, z dziećmi najlepiej na plaże strzeżone i dzieci cały czas powinny być pod opieką co najmniej wzrokową. Także to jest taka podstawowa zasada. Druga zasada to też wszyscy już myślę, że wiedzą, że po alkoholu nie pływać, bo czasami można nam się wydawać, że jest wszystko w porządku z nami, ale chwila, moment nieuwagi i zachłyśnięcie. Wiadomo, co się może skończyć.
0: I trzeci
1: punkt to już jest taki mój, że tak powiem, wypracowany, że przed każdym całkowitym zanurzeniem się dobrze jest sprawdzić, to jest stopniować temperaturę wody, własne odczucia oraz dno, to znaczy stabilność i związaną z tym możliwość szybkiego wyjścia, ewentualnie siłę prądu rzecznego lub morskiego. Najprościej mówiąc, wchodzić etapami. W nowym miejscu nigdy za pierwszym razem nie skakiwać na głęboką wodę. Także ta zasada, myślę, że może uchronić nas przed wieloma różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami.
0: Wiele wypadków, niestety najczęściej młodych ludzi, którzy w miejscu, którego nie znają, pierwsze co robią, to skaczą z pomostu, z kamienia, ze słupka na głowę. No i potem okazuje się, że wody było za mało.
1: Tak jest.
0: Uderzenie głową o dno, bądź o jakąś przeszkodę i złamany kręgosłup.
1: Tak jest, to jest najczęstsze przyczyny wypadków, takich nawet śmiertelnych. Natomiast ja tutaj też chciałem zwrócić uwagę na to, że są też inne zagrożenia i dlatego to stopniowanie jest istotne. Przede wszystkim temperatura. Czasami może nam się wydawać, że jest w porządku, ale przy całkowitym zanurzeniu dostajemy takiego szoku termicznego i jest problem. Także dobrze jest tą temperaturę stopniowo, czy nasz organizm sobie daje z tym radę.
0: Zaraz tak pana się zapytam o to, jak z tą temperaturą sobie poradzić, jak nasze ciało przyzwyczaić do temperatury wody, ale proszę mi powiedzieć, bo są ludzie, którzy błyskawicznie wpadają do wody i już się pluskają, i już pływają. Ja należę do tych, którzy potrafią stać i pół godziny nad brzegiem i tu się pochlapie. Dla mnie jest to przerażające. Ta różnica temperatur. Długo to u mnie trwa i czasami nawet potrafię zrezygnować z pływania. Niech mi pan powie, jak powinno wyglądać to nasze przyzwyczajenie naszego ciała do temperatury wody.
1: Czy wie pan co, to jest kwestia, myślę, że indywidualna.

0: indywidualna. Ja panu powiem szczerze, mi też się zdarza, że czasami sobie wskoczę po prostu, ale w sytuacji, kiedy widzę, kiedy jestem pewny, że jest to rzeczywiście głęboka woda, kiedy widzę, że jestem w stanie szybko wyjść, to i każdy po prostu, kto czuje się na siłach, może w granicach rozsądku coś takiego zrobić. Natomiast oczywiście reguła taka podstawowa powinna być taka, że po prostu jeżeli wchodzimy, spluskać się, wiadomo, wchodzimy najpierw stopniowo do kostek, do kolan, pryskać się, można sobie po prostu kucnąć, jeżeli jesteśmy na płytkiej wodzie, a dopiero potem zacząć płynąć.
1: Proszę mi powiedzieć, bardzo mocno zwrócił pan uwagę, to chyba był pierwszy punkt tego, tych pana trzech przykazań, żeby korzystać z plaży, z kąpieliska, które jest strzeżone, które nie jest dzikim kąpieliskiem. Wiadomo, że większość z nas wypoczywa na tych dzikich. Jak z tym walczyć?
0: Proszę pana, ja bym z tym specjalnie nie walczył. Ja tylko tutaj mówię, że to jest taka podstawowa zasada, jeżeli jesteśmy z dziećmi. Bo po prostu sami zawsze możemy coś przeoczyć, natomiast jeżeli jest to plaża strzeżona, to zawsze ratownik po prostu patrzy. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś na dzikiej plaży, możemy też oczywiście się kąpać na dzikiej plaży, tylko musimy po prostu być bardziej ostrożni. Jeżeli jesteśmy na takiej plaży, to też jest dobrze ogólnie patrzeć na wszystkich, bo może komuś będzie trzeba pomóc, nie?
1: Ja przyznam się, że podziwiam to, co dzieje się na plażach nadmorskich w sytuacji, kiedy przy falochronach takich falochrony to wytłumaczę, że są takie plaże, gdzie żeby piasek nie został, żeby plaża nie została zrujnowana, to poprzek są wbijane słupy drewniane i te słupy chronią plażę, to się nazywa falochron. Te falochrony z racji tej, że są i chronią piasek, powodują, że tworzą się tam niesamowite wiry. Niektórzy lubią sobie wchodzić na to, to drewno jest obślizłe, jest obmechacone, jest mokre, bardzo łatwo z tego spaść. No i te wiry, które są wokół. I czym ja jestem urzeczony? Urzeczony jestem tym, że na takiej plaży nadmorskiej, gdzie jest bardzo dużo ludzi, błyskawicznie potrafi się stworzyć sznur ludzi, którzy trzymając się za ręce wchodzą w morze i potrafią czasami uratować. Na dzikiej plaży nie jesteśmy w stanie czegoś takiego osiągnąć.
0: Dokładnie tak. I powiem panu, ja też jestem tym zachwycony i to jest bardzo, to jest coś wspaniałego, że ludzie tak potrafią się szybko zmobilizować, zorganizować i to jest właśnie dobry sposób do uratowania kogoś przed takim prądem wstecznym. Bo chciałem tutaj właśnie też troszkę powiedzieć na temat tych prądów wstecznych.
1: Panie Dariuszu, wrócimy do rozmowy, bo my mamy swoje obowiązki, musimy zagrać pieśń, musimy przekazać informacje, ale zaraz za 7-8 minut wracamy do rozmowy i będziemy mówili o prądach.
0: Dobrze.
1: Dariusz Baca, Fundacja Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej.

0: Słuchają państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest 12:30. Jest ze mną Maciek Sampolski. Jak co 20 minut. Meldunek zaakceptowany. To i... byłeś służbę wojskową? Nie, ty jesteś z tego pokolenia.
1: Nie, ja się już nie załapałem. Natomiast może to kontrowersyjne, co powiem, ale jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało w dzisiejszych czasach, gdyby taki obowiązek był. Nie mówię, żebym chciał, ale jestem ciekawy, jakby to wyglądało.
0: Myślę, że mamy kolegę, którego możemy się zapytać, czy młodzi nie mężczyźni mogą spróbować. Nie jednego, oczywiście. Nie życzymy tego państwu, bo mężczyzna z bronią to nie jest widok sympatyczny. Mężczyzna powinien być z piękną kobietą na fantastycznym spacerze.
1: I w superaucie.
0: I w superaucie. O warunkach na drodze Maciek Sampolski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A naszą podróż przez polskie drogi zaczynamy od Krajowej 16. Między Mikołajkami a Orzyszem w okolicach Kolonii Mikołajki cały czas jest blokada w obie strony. 230 km. Tutaj pojazd osobowy wjechał do rowu i niestety przejazdu nie ma. Ekspresowa dwójka, trasa lotnisko Opacz. No tutaj też utrudnienia nie chcą się zakończyć. Chodzi o trasę w stronę Poznania. 467 km. Zderzenie pojazdu osobowego i auta dostawczego jest tu przyczyną problemów i zablokowany pozostaje jeden pas w stronę Poznania. Korka nie widać, natomiast utrudnienia dalej mogą być, zatem i my o nich ostrzegamy. A1, trasa Kutno-Północ-Kowal, tutaj na pewno te utrudnienia na nas czekają i radzimy wam na nie uważać. Chodzi o 225 km okolice Dziankowa w stronę Gdańska i tutaj po zderzeniu dwóch aut osobowych nadal zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Gdańska właśnie, czyli w kierunku północnym. Jeszcze jedno ostrzeżenie. Oczywiście chodzi o ekspresową siódemkę na trasie Warszawa-Radom. Białobrzegi. W tych okolicach pamiętajmy o tym, że trwa remont nawierzchni. Korek co prawda praktycznie już z trasy zniknął, natomiast wciąż może nas ta sytuacja w okolicach Białobrzegów niestety zaskoczyć. To oczywiście trasa w stronę Radomia, Kielc i Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć chłopaki, Toczek was pozdrawia i słucha. My również pozdrawiamy Toczka i jeszcze jeden nasz stały słuchacz. Siemanko panowie, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 25, niebo bezchmurne, wiatru brak, widoczność świetna. Wy towarzyszycie mi przy grze w darta i przy zgrywaniu materiałów wideo dla szkoły. A wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Do życzeń nic dodać, nic ująć.

0: Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców, 20 minut przed 21. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, pan Dariusz Baca z Fundacji Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej. Skończyliśmy naszą rozmowę na prądach niebezpiecznych dla pływaków.
1: Tak, tak, na prądach morskich. I mam tu na myśli te prądy wsteczne, które są podczas zwykłej kąpieli bardzo niebezpieczne. Chciałem powiedzieć, że czasami piękna pogoda, biały piasek i kipiele morskiej wody wręcz zachęcają nas do kąpieli i rozluźnienia. I dopiero w sytuacji kilkukrotnego podtopienia i trudności z wyjściem na ląd człowiek uświadamia sobie siłę tego żywiołu. Musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli jesteśmy sami, trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba zwrócić uwagę na coś takiego jak duże, równomierne nachylenie linii brzegowej jest bardzo zdradliwe. W takim miejscu te prądy są bardzo silne i rzeczywiście może być problem z powrotem, bo wejść do wody zawsze jest łatwo, ale potem wrócić może być trudno. I chcę tylko Państwu powiedzieć, taka podstawowa zasada, która obowiązuje, jeżeli już czujemy, że ciągnie nas w kierunku morza ten prąd, najprostszym i najlepszym sposobem jest ucieczka w bok. Po prostu starajmy się płynąć w bok wzdłuż plaży, bo taki prąd zazwyczaj to jest wąska, taka niewidzialna, podwodna rzeka, można powiedzieć. I jeżeli odpłyniemy kilka metrów, kilkanaście w bok, to już po prostu nie ma tego prądu. Już jesteśmy w stanie spokojnie dopłynąć do brzegu i wyjść.
0: Czyli musimy wysilić się na te kilka ruchów i dłońmi, i rękoma, i nogami, po to, żeby wydostać się z tego prądu, tak?
1: Tak, tak, oczywiście. Trzeba po prostu płynąć, bo ja tutaj mówię o sytuacji, kiedy ktoś wchodzi, umie pływać, bo gorzej jest rzeczywiście, gdyby ktoś nie umiał pływać i porwał go taki prąd, no to już rzeczywiście nic innego, tylko trzeba po prostu wołać o pomoc, krzyczeć. Tylko tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś może nam pomóc, no to też tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ludzie są w stanie zrobić taki łańcuch życia i wyciągnąć taką osobę.

0: ktoś może wskoczyć i wtedy, jeżeli powiedzmy sami byśmy się zdecydowali, żeby komuś takiemu pomóc, no to na tej samej zasadzie po prostu płyniemy z tą osobą w bok. W żaden sposób nie można walczyć z tym prądem i próbować tak jakby na siłę wracać do brzegu najkrótszą drogą, tak jak to byśmy chcieli, tak jak to widzimy, tylko trzeba zachować spokój. Trzeba przede wszystkim mieć tą świadomość, że taki prąd, on się w pewnym momencie skończy. On też im dalej od brzegu jest słabnie. Także jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, to można się nawet położyć na wodzie, nie walczyć z tym prądem i dopiero potem po prostu płynąć gdzieś w bok. Dobrze jest też obserwować, bo zazwyczaj nad morzem czy nad oceanem jest też takie boczne znoszenie. No to po prostu płynąć w ten bok, w którą właśnie bardziej nas znosi. Żeby nam było łatwiej odpłynąć od tego głównego prądu, który nas ściąga. No i wtedy jesteśmy w stanie spokojnie dopłynąć do brzegu i wyjść. Natomiast chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, no niech pan spyta może odnośnie tego.
1: Niech pan dokończy, ja swoje pytanie mam już na brzegu przygotowane, jak jesteśmy
0: na brzegu. Dobrze, to ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, bo to już jest taka sytuacja bardziej ekstremalna. Bo tak jak powiedziałem, zazwyczaj te prądy są wąskie, czyli płyniemy w bok i już nie ma problemu, jesteśmy uratowani. Natomiast czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że jednak taki prąd będzie na większej długości i po prostu musimy w jakiś sposób wrócić do tego brzegu. To ja opracowałem, że tak powiem, taki swój sposób całkowicie, to jest mój sposób, ale na sobie przetestowałem i po prostu zadziałało to. Było to właśnie takie miejsce, gdzie plaża była bardzo szeroka, bardzo długa i równomierny, te zejście do wody wszędzie było równomierne, taka równia pochyła to była. No i tam praktycznie w każdym miejscu ściągało. To już nie był taki typowy prąd, taki tak jak powiedziałem wcześniej, taka podwodna jakby rzeka, tylko to na całej długości po prostu przez to, to było po prostu fale oceanu przy powrocie miały taką siłę, że normalnie ciężko jest wyjść na brzeg.
1: Jak pan sobie z tym poradził?
0: No właśnie już mówię, odpłynąłem troszkę dalej od brzegu, przede wszystkim i uważam, że każdy tak powinien zrobić, po to, żeby odpocząć, położyć się na wodzie, odpocząć, bo te fale przy samym brzegu są zawsze takie silniejsze, tak się załamują przy brzegu.
1: Czyli nie walczymy z żywiołem.
0: Nie walczymy, dokładnie.
1: Odpoczywamy, nabieramy sił i wtedy tak kilka jest. Ruchów szybkich i ucieczka.
0: To znaczy, wie pan co, to trzeba tak odpłynąć, odpocząć, ale trzeba też obserwować tą częstotliwość fal i trzeba po prostu płynąć do brzegu, starając się wykorzystać fale i utrzymywać się na ich grzbiecie. Bo po prostu tam, gdzie ja byłem, była taka sytuacja, że po prostu tylko z pomocą tych fal byłem w stanie dopłynąć do brzegu. Na tej górnej kipieli, jeżeli człowiek jest na górnej kipieli, należy szybko ruszać rękoma i nogami. Po prostu starać się manewrować tak, żeby utrzymywać się na tej górnej kipieli i wtedy jesteśmy w stanie daleko na takiej fali podpłynąć. Dobrze jest sobie po prostu kiedyś, jak się bawimy na falach, po prostu poćwiczyć takie pływanie na falach i utrzymywać się na jej grzbiecie, bo potem w takiej sytuacji może nam to uratować życie wręcz. Płynąć na tej kipieli i dopiero gdy dopłyniemy na takiej mocnej fali do tego brzegu, kiedy pod rękami wyczuwamy dno, to wtedy należy szybko wstać i wychodzić. Nawet powiem panu, nie ma sensu wychodzić, kiedy nawet pod nogami czujemy dno, po prostu, bo ten prąd jest tak silny,
1: że można nas obalić i z powrotem wyrzucić.
0: Tak,
1: bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za nie tylko bałtyckie, ale i oceaniczne przestrogi. Myślę, że to wszystkim tym, którzy nas słuchają, którzy mają w planach wypoczynek, przynajmniej zobrazowaliśmy, jak można sobie w takiej sytuacji poradzić. Mam nadzieję, że jeszcze do takiej rozmowy wrócimy. Dziękuję bardzo. Dariusz Baca, Fundacja Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej, był naszym gościem. A ty ze mną...

0: za każdym razem, co 20 minut w każdej godzinie i przynajmniej raz, jeśli chodzi o pogodę, jesteśmy z Państwem, aby informować o najważniejszych wydarzeniach na naszych drogach. Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prosimy Was o zachowanie szczególnej ostrożności przed węzłem Osowa na ekspresowej szóstce. W kierunku Gdyni jest wyraźny korek i na razie, chociaż nie znamy jego przyczyn, to ostrzegamy przed nim, bo taki korek o tak późnej godzinie może niejednego kierowcę na trasie zaskoczyć. Także za węzłem Matarnia, a przed węzłem Osowa noga z gazu i uważajcie, bo tutaj czeka na nas spowolnienie. Jeśli chodzi o trasy, które mogą być dla nas problematyczne, to tych na szczęście wiele nie ma. Natomiast na A1 na przykład za Lisewem utworzył nam się drobny zator. Chodzi o to, że w tych okolicach prowadzone są drogowe prace i w kierunku Torunia będziemy musieli zwolnić. W kierunku przeciwnym, czyli w stronę Gdańska, przypominamy, że są roboty drogowe w okolicach Lubicza Dolnego. To jeszcze przed tym węzłem na wysokości Torunia. Mamy spowolnienia spowodowane właśnie tymi robotami i o tych pracach oczywiście przypominamy. Do tego autostradowa jedynka raz jeszcze i trasa trochę bardziej na południu, to znaczy między Kutnem a Kowalem. W stronę Gdańska mamy tutaj zablokowany jeden pas ruchu na kilometrze 225. To właśnie tutaj zderzyły się dwa auta osobowe i to jest właśnie przyczyna utrudnień. Kolejne problemy to już z kolei Krajowa 16 i trasa Mikołajki-Orzysz. W okolicach Kolonii Mikołajki na kilometrze 230 osobówka wjechała do rowu. Droga całkowicie zablokowana w obie strony i trzeba to omijać drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz

0: dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Corpus.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: To była reklama.

0: Mam taką cichą nadzieję, że słuchając nas można też naprawić swoje sny, swoje marzenia, uwypuklić. PRK, minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej prezentujemy Państwu najświeższą prognozę pogody. W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale w nocy zachmurzenie będzie przeważało małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. Możliwe głównie na północnym wschodzie i wschodzie słabe przelotne deszcze. Nad ranem na północy miejscami silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 12 stopni na Mazurach, 15 w centrum, po 17 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach górskich, około 8 stopni. Wiatr słaby, zmienny na północy i wschodzie z przewagą kierunków zachodnich. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami na południowym zachodzie i zachodzie przelotnie spadnie deszcz. Możliwe są także burze, słabe przelotne deszcze także na wschodzie kraju. Wysokość słupka wody w czasie burz od 15 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Helu, 25 w centrum do 32 na zachodzie. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: My też idziemy prosto. W studiu jest Maciek Sampolski i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas ostrzegamy przed potencjalnymi utrudnieniami w ciągu ekspresowej dwójki. Chodzi o odcinek między węzłami Lotnisko a Opacz. W stronę Poznania może utrzymywać się zwężenie trasy na kilometrze 467. Prosimy Was o ostrożność, bo chociaż korka brak, to jednak te utrudnienia mogą niejednego kierowcę na trasie zaskoczyć. A w tym punkcie zderzyły się pojazd osobowy i auto dostawcze. To jest przyczyna utrudnień. Krajowa 16 to z kolei okolice Kolonii Mikołajki między Mikołajkami a Orzyszem. Ta trasa wciąż zablokowana po tym, jak pojazd osobowy wjechał do rowu na kilometrze 230. Wobec tej sytuacji trzeba szukać objazdów na drogach lokalnych. Do tego A1 i trasa w stronę Gdańska, to znaczy między węzłami Kutno Północ a Kowal, w tym kierunku utrzymuje się zwężenie trasy. 225 km, zderzyły się tutaj i dwa auta osobowe i niestety wciąż na te utrudnienia musimy mieć baczenie. Do tego ekspresowa szóstka, która oczywiście zwalnia przed węzłem Osowa. Uważajmy, tutaj nie znamy przyczyn tego korka, natomiast to może być dość zaskakujące, szczególnie o tej godzinie. Także trasa powinna być w miarę przejezdna, chociaż na chwilę trzeba będzie zdjąć nogę z gazu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Tak jak dziewczyny lubią tańczyć, tak policjanci, szczególnie ci z drogówki, lubią karać kierowców, szczególnie tych, którzy popełniają wykroczenia bądź przestępstwa drogowe mandatami. Ale policjanci nie mogą być wszędzie, nie wyłapią zatem wszystkich wykroczeń drogowych. Ich obecność przestała zresztą działać nawet prewencyjnie. Nie brakuje kierowców, którzy potrafią popełnić

popełnić poważne wykroczenie, jadąc wprost przed radiowozem. Organy stojące na straży bezpieczeństwa mają zatem inny pomysł. Pomocną dłoń wyciąga do nich technologia, w tym sztuczna inteligencja. Idealny przykład płynie zza naszej zachodniej granicy. Jak donosi serwis BRD24, we Frankfurcie zakończył się właśnie pilotażowy program montażu kamer w miejskich autobusach. Nie są to jednak kamery wewnętrznego, a zewnętrznego monitoringu. Urządzenia podczas jazdy po trasie rejestrowały pojazdy, które były zaparkowane w taki sposób, że utrudniały przejazd autobusu. Za takie utrudnienie kierującemu grozi nawet 70 euro kary, a więc prawie 300 zł. Kluczowe jest to, że system ten nie działał automatycznie. W kabinie kierowcy miał zamontowany przycisk. Prowadzący autobus miał prawo nacisnąć go dopiero wtedy, gdy parkowanie naprawdę utrudniało przejazd. W ramach pilotażu kamery pojawiły się w 5 autobusach należących do przewoźników Intercity Bus i Deutsche Bahn Regio Mitte. Urządzenia były eksploatowane od lutego do maja, zaledwie 3 miesiące wystarczyły jednak do ujawnienia 421 przypadków nielegalnie zaparkowanych pojazdów. Naruszenia zostały zgłoszone, kierowcy za nie już odpowiedzieli lub dopiero odpowiedzą. Pomyślmy teraz, gdyby kamera taka automatycznie rejestrowała każdy przypadek nieprawidłowego zaparkowanego auta, wynik testu byłby zatem kilkukrotnie wyższy. Frankfurt wcale nie jest jedynym miastem w Europie, które testuje nowoczesne formy ścigania wykroczeń. We Włoszech pojawiają się na przykład kamery Tutor 3.0, które działają w ramach infrastruktury łączącej inteligentne sterowanie, a do tego czujniki zamontowane w asfalcie. System wylicza prędkość pojazdu przed kamerą oraz średnią na określonym dystansie. Dodatkowo zdalni policjanci we Włoszech mogą wykryć na przykład jazdy pod prąd czy przeładowanie pojazdu. Oczywiście nie jest to tak, że Polska w kwestii śledzenia wykroczeń drogowych w sposób automatyczny pozostaje w tyle za Europą. Przy naszych drogach stoją już mocno inteligentne urządzenia. Dobry przykład dotyczy fotoradarów Mesta Fusion RN. Kamery te nie tylko kontrolują prędkość, one są w stanie wyliczyć ją oddzielnie dla nawet 32 pojazdów jadących po 8 pasach ruchu na dystansie nawet 200 metrów. Mesta jest także wyposażona w moduł automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz potrafi rejestrować przejazd na czerwonym świetle, wykrywać nielegalne wyprzedzanie, wykrywać pojazd poruszający się na niedozwolonym pasie, wykrywać wjazd pod zakaz ruchu, wykrywać nielegalne zatrzymywanie się w strefach wyłączonych, mierzyć odległość między pojazdami, stwierdzić fakt prowadzenia auta bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i stwierdzić fakt prowadzenia auta podczas rozmowy przez telefon trzymanym przy uchu. Dodatkowo wszystkie zdarzenia i zdjęcia są rejestrowane przez Mesta Fusion RR oraz przesłane do bazy w czasie rzeczywistym. To mocno skraca czas potrzebny na znalezienie i ukaranie kierowcy. Ale proszę sobie wyobrazić, co będzie mogła taka kamera, w której rejestrowane z autobusu komunikacji miejskiej będą nie tylko źle zaparkowane pojazdy, ale każdy kierowca, który nadużywa na przykład bus pasa, każdy kierowca, który przekracza ciągłą linię, jedzie przed autobusem i próbuje wymóc na nim swoje pierwszeństwo. Niesamowite!

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 11:30. W studiu jest Maciek Sampolski, kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na polskich drogach relatywnie spokojnie i z tego jak najbardziej należy się cieszyć. Natomiast są takie miejsca, w których będziemy mieli powody do niepokoju. Między innymi chodzi o autostradową jedynkę między węzłami Kutno Północ a Kowal w okolicach Ciankowa. Dalej są utrudnienia. Chodzi o trasę w stronę Gdańska, gdzie na 225 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu. I można tu przejechać połową jezdni, co prawda. Ale można. I te utrudnienia są z nami niestety od godziny 18:00 i nic nie wskazuje na to, żeby miały szybko się zakończyć. Przyjdzie nam poczekać także na pełną przejezdność na Krajowej 16. Między Mikołajkami a Orzyszem w okolicach Kolonii Mikołajki utrzymują się kłopoty po tym, jak pojazd osobowy wjechał do rowu. 230 km, w obie strony mamy tu całkowitą blokadę i na te utrudnienia trzeba być gotowym, no bo te oczywiście uprzykrzą nam jazdę bardzo skutecznie. Uważać trzeba także między węzłami Lotnisko a Opacz na ekspresowej dwójce 467 kilometrze, bo tutaj zderzyły się pojazd osobowy i auto dostawcze. Zablokowany jest jeden pas ruchu, pozostałymi pasami możemy się poruszać. Korka co prawda nie widać, ale ostrzegamy przed tymi utrudnieniami, no bo drogowcy jeszcze ich nie odwołali. A co do pozostałych utrudnień, na te trzeba uważać, jeśli mówimy o remontach, przebudowach i wszelkiego rodzaju atrakcjach tego typu. I mamy je między innymi na północy kraju, na ekspresowej szóstce w okolicach węzła Osowa. Tutaj wyraźnie trasa nam zwalnia i musimy mieć się na baczności, jeśli podróżujemy w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę w PRK przypomnimy o tym, co można, na co można sobie pozwolić z żółtym kogutem w ruchu drogowym.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 20 minut przed 22. Żółte światło ostrzegawcze ma pomagać zwiększać bezpieczeństwo na drodze i zwracać uwagę na nietypowe sytuacje. Wielu kierowców korzysta z niego jednak znacznie częściej niż pozwalają na to przepisy. W efekcie można narazić się nie tylko na kontrolę, ale również na mandat. Migające światło na dachu ciągnika rolniczego, pojazdu technicznego lub maszyny drogowej to widok, który nikogo nie dziwi. Dla większości uczestników ruchu drogowego jest to sygnał, że w pobliżu mogą występować utrudnienia lub warunki wymagające większej ostrożności. Nie każdy jednak wie, że przepisy bardzo dokładnie określają sytuacje, w których takie oznakowanie można włączyć. W praktyce oznacza to, że nie każdy przejazd ciągnikiem lub ciężarówką uzasadnia korzystanie z tak zwanego żółtego koguta. Jak podaje prawo ruchu drogowym, żółty sygnał błyskowy powinien być używany przez pojazdy wykonujące pracę na drodze lub przy jej utrzymaniu. Dotyczy to m.in. odśnieżania, koszenia poboczy, naprawy nawierzchni i innych działań prowadzonych w pasie drogowym. Takie oznakowanie mogą stosować również pojazdy, które ze względu na swoje gabaryty, konstrukcje albo przewożony ładunek mogą powodować utrudnienia lub stwarzać zagrożenie. Jego zadaniem jest ostrzeganie o sytuacjach, które wymagają od pozostałych kierowców większej uwagi. Jak wynika z przepisów, żółty sygnał może być także wykorzystywany do oznaczenia pojazdu holowanego zamiast trójkąta ostrzegawczego. Na drogach często można zauważyć ciągniki rolnicze lub samochody ciężarowe poruszające się z włączonym światłem ostrzegawczym podczas zwykłej jazdy. Takie sytuacje są powszechne, jednak nie zawsze mają podstawę w obowiązujących regulacjach. Możliwość korzystania z takiego oznakowania została ograniczona do konkretnych przypadków przewidzianych przez ustawę. Samo prowadzenie ciągnika, ciężarówki lub maszyny specjalistycznej nie oznacza jeszcze prawa do używania odblasku podczas każdego przejazdu. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem zwracają uwagę, że zbyt częste stosowanie takich sygnałów może osłabić ich skuteczność, ponieważ inni uczestnicy ruchu przestają je traktować jako ważne ostrzeżenie. Część kierowców błędnie zakłada, że pojazd wyposażony w żółte światło może liczyć na specjalne traktowanie na drodze. Tymczasem takie oznakowanie nie czyni go pojazdem uprzywilejowanym. Osoba siedząca za kierownicą nadal musi przestrzegać ograniczeń prędkości, stosować się do znaków drogowych oraz respektować sygnalizację świetlną. W niektórych przypadkach związanych z wykonywaniem prac drogowych przepisy przewidują wyjątki dotyczące postoju lub sposobu poruszania się, jednak wymagają one zachowania szczególnej ostrożności. Widoczne oznakowanie ma poprawić bezpieczeństwo, a nie dawać dodatkowe uprawnienia. Jak informuje Przemysłowy Instytut Motoryzacji, nowoczesne lampy ostrzegawcze stosowane w pojazdach specjalistycznych są homologowane m.in. zgodnie z regulacjami, które określa wymagania dotyczące ich widoczności i skuteczności działania. Jak informuje rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kierowca, który bez podstawy używa żółtego światła ostrzegawczego, może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Wyższa kara grozi za brak wymaganego oznakowania.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Tak, tylko on, jak i w jedwabistej poświacie przedstawi Państwu najważniejsze informacje z dróg. Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz drogowy raport rozpoczynamy od ekspresowej dwójki. Między węzłami lotnisko a Opacz w stronę Poznania na kilometrze 467 utrzymują nam się drogowe utrudnienia po zderzeniu pojazdu osobowego i auta dostawczego. Zablokowany jest jeden pas ruchu, odbywa się ten ruch pozostałymi pasami i te utrudnienia, chociaż podobno dalej trwają, no to nie powodują większych korków czy spowolnień. Mimo wszystko drogowcy ich nie odwołali, zatem i my o nich informujemy. Krajowa 16, trasa Mikołajki-Orzysz i okolice Kolonii Mikołajki. 230 km, tutaj osobówka wjechała do rowu, droga nadal jest nieprzejezdna w obie strony i trzeba to omijać drogami lokalnymi. A1, czyli trasa między węzłami Kutno a Kowal, okolice Dziankowa na Kujawach i tutaj w stronę Gdańska wciąż możemy mieć spore problemy z przejazdem. 225 km, zderzyły się tu dwa auta osobowe i od godziny 18 zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Gdańska. Prosimy Was o szczególną ostrożność, no bo tutaj niestety te problemy mogą być dość wyraźne, mimo oczywiście późnej pory. A skoro już mowa o tym, gdzie są problemy, no to zwróćmy uwagę na to, co dzieje się m.in. na S7 w okolicach Białobrzegów. Dzisiaj przez większość popołudnia mieliśmy tutaj dość uciążliwe korki. To wszystko ze względu na to, że w tych okolicach trwa remont nawierzchni. Pamiętajcie o tym również jutro, jak i w najbliższych dniach, bo ten remont oczywiście prędko się nie zakończy. A chodzi oczywiście o trasę od Warszawy do Radomia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w takim momencie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować tym wszystkim, którzy z nami bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, oświadczamy, że jesteśmy z wami, będziemy kibicować i trzymać kciuki. Wszystkich zmotoryzowanych proszę o to, aby sprawdzili swoje dokumenty, czy jutro wsiądą do auta, które ma ważne badania techniczne i wciąż aktualną polisę ubezpieczeniową. Samych przyjemności.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie było.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.